0: sobie czas wolny, czy żeby kontaktować się ze znajomymi.
1: Ponieważ mam tam pokazane statystyki, ile czasu spędzam.
2: Ale to... pilnujesz tego? Sprawdzasz sobie?
1: Tak, pilnuję. Dzisiaj dużo może wyjść.
0: 4 godziny.
1: Głównie przewyższał mnie TikTok i Messenger.
0: No, mnie też właśnie TikTok, Messenger, Instagram.
2: A gdyby był taki zakaz, przyjęłybyś tego ze zrozumieniem, czy nie?
1: Niektórzy dorośli nie rozumieją mniej więcej nas, młodzieży, i nie jesteśmy aż tak bardzo uzależnieni. I zabronienie nam to nie jest jedyny tylko sposób. Można zawsze ograniczać.
3: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Szczegóły tego sondażu mamy na rmf24.pl.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: A w niej kolejna część naszej porannej rozmowy. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, była gościem Tomasza Terlikowskiego.
5: Nie chce pani podnieść wiek emerytalny niektórym kobietom?
6: Tym, ja które... mówię o równości, a wszystkie media i politycy, którzy nie chcą rozwiązań, mówią o podnoszeniu. Dzisiaj mamy taką sytuację w Polsce, gdzie co czwarty mężczyzna nie dożywa do emerytury w ogóle, a co druga kobieta podejmuje decyzję własną. Ja to szanuję, bo uważam akurat, że ludzie mają prawa do swoich prywatnych decyzji, że nie chce mieć dzieci. W związku z tym, a równocześnie młodzi z każdym rokiem niosą coraz większy garb płacenia za cudze.
5: Tak, mamy odwrócony trójkąt demograficzny, Bismarckowski, to jest dość
6: oczywiste. I nikt nie ma odwagi tym młodym ludziom powiedzieć, że dzisiaj 160 miliardów się dopłaca co cudzych emerytur, a za moment to będzie 200 i 250.
5: No bo cały czas im przekonujemy ich, że przecież każdy płaci składki na siebie. No to cały czas opowiadamy takie
6: na
5: historie.
6: Siebie, ale właśnie opowiadamy historię. A prawda jest taka, że oprócz tych składek z powodu kryzysu demograficznego młodzi ludzie i ludzie pracujący dopłacają do cudzych emerytur z każdym rokiem o kilkadziesiąt miliardów więcej. I dlatego ten temat trzeba podnosić i o nim uczciwie rozmawiać, a nie manipulować wypowiedziami.
5: Dobrze,
6: ja nie mówię
5: ale
6: o podwyżce,
5: mówi
6: ja mówię też o sprawiedliwości i równości.
5: Pani minister, jeżeli mówimy o równości, to można albo obniżyć wiek emerytalny mężczyzn do 60 roku, co powoduje, że będziemy dopłacać jeszcze więcej, albo uznać, że kobiety i mężczyźni powinni pracować tyle samo, ponieważ no, z różnych powodów nie mamy innego wyjścia.
6: Albo uznać, że nagradzamy rodzicielstwo. Tu także pod rozwagę na przykład mężczyźni, którzy pozostają na urlopach rodzicielskich przez jakiś czas. Takie systemy są wprowadzane w innych krajach. Nagradzamy tym, że to jest ekstra... To nawet nie chodzi tylko o obniżenie wieku emerytalnego. Chodzi o ekstra punkty i dalej środki na emeryturę, że za ten wysiłek rodzicielski jest potem stosowna emerytura, a ci, którzy w tym kobiety, które nie mają dzieci, są traktowane tak samo jak mężczyźni. Nie gorzej. Tak samo. Równość. I w ten sposób wspólnie dbamy o przyszłość o młodych ludzi,
5: pani minister, może jeszcze
6: którzy...
5: bykowe wprowadzimy. Jest takie rozwiązanie.
6: Nie.
5: Albo ulgi podatkowe dla rodziców.
6: Nie jestem za bykowym. Ulgi podatkowe dla rodziców są rozwiązaniem, ale dzisiaj rozmawiamy o ogromnym problemie, jaki są emerytury.
5: Zgłosicie swój projekt.
6: Panie redaktorze, to jest właśnie o nienawiści i rozwiązaniach. Jest problem, można go rozmawiać z ludźmi i rozwiązywać, albo wjeżdżać w ścianę i potem siać nienawiść.
5: Panie minister,
6: ja bym
5: pytanie,
6: chciała,
5: jest...
6: żebyśmy rozwiązywali.
5: No to pytanie, jeżeli chcecie rozwiązywać, będzie projekt Polski 2050?
6: Nie będzie
5: wieku?
6: Takiego projektu, dlatego że taki projekt musiałby być całościowo koalicyjny. To nie jest na dzisiaj, na początku musi się odbyć rozmowa. Wszystkie projekty dużych zmian społecznych wprowadzane nagle, bez rozmowy z ludźmi, są złe i nie przynoszą dobrych efektów. A problem na dzisiaj jest taki, że politycy głowę w piasek i w ogóle o emeryturach i o tym problemie, o przyszłości naszych młodych, którzy niosą coraz większy garb, o nierówności między kobietami i mężczyznami, o głodowych emeryturach kobiet w ogóle nie rozmawiają. Więc ja tę rozmowę zaczynam, prowadzę i na przykład widzę, że na propozycje, gdzie doceniamy rodzicielstwo w emeryturach, ale dalej zrównujemy, jest bardzo dobra reakcja społeczna. Przynajmniej tak jak widać to w necie, jest bardzo duża reakcja społeczna. Więc dlatego prowadźmy tę rozmowę, a dopiero etap drugi po rozmowie będą rozwiązania. Te rozwiązania muszą przyjść.
5: Dobrze, ale macie jakieś przygotowane? Przygotowujecie jakieś? Czy na razie jest tylko rozmowa?
6: Na dzisiaj jest rozmowa, a rozwiązania przygotowujemy w innych obszarach, w których te rozwiązania już są i muszą być. Podatki, tak, żeby nie było, że jedni płacą 32%, kiedy inni tak, na milionowych pensjach 14%.
5: To jeszcze pytanie o Airbnb.
6: Ochrona zdrowia, mieszkalnictwo. Dzisiaj o 9:00 jest okrągły stół, jeśli chodzi jeszcze o ochronę zdrowia z inicjatywy Polski 2050. Zaprosiliśmy i siądziemy do stołu z przedstawicielami różnych opcji politycznych i różnych środowisk.
5: Chcecie rozmawiać, chcecie zmieniać, no ale jak się okazuje, rząd wycofał się z części ograniczeń najmu krótkoterminowego. Wygląda na to, że...
6: Panie redaktorze, rząd...
5: Pomysł był, ale nie ma odwagi.
6: Jeśli chodzi o Polskę 2050, cały czas mówimy, że to jest rzecz, która musi zostać rozwiązana.
5: Ale bez rządu tego nie zrobicie.
6: Jest ustawa poselska, jest w komisji i ona po prostu, jestem cała za tym, żeby była dobra ustawa rządowa. Jestem gotowa tu do rozmów, wiele rozmów prowadziłam i bardzo gorąco dla dobra naszej wspólnej koalicji namawiam do takiej rozmowy. Natomiast jeżeli z tych rozmów nie wynikną rozwiązania, które dają prawa samorządom i ludziom i chronią ludzi przed patohotelami, czego ludzie się bardzo słusznie domagają i co w wielu krajach europejskich zostało skutecznie i dobrze wprowadzone, to wracamy do dobrej ustawy Polski 2050, która jest w komisji i w związku z tym powinna być głosowana.
5: Powinna być, ale no, pytanie, czy zostanie przegłosowana, no bo to jest pytanie zawsze, czy będzie większość.
6: To jest zawsze pytanie, czy chcemy rozwiązywać i zmieniać rzeczywistość, czy chcemy chować głowę
5: ale
6: w piasek.
5: Ale to widzimy, nie chcemy. To znaczy, rząd
6: my
5: wyraźnie
6: chcemy,
5: nie chce.
6: Ale panie redaktorze, rząd to są 4 partie koalicyjne i w moim przekonaniu i Polski 2050, jeżeli chcemy, żeby Polska dalej się rozwijała, to musimy wyjść naprzeciw, słuchać ludzi. A ludzie dzisiaj mówią, dość takiej sytuacji, gdzie wąskie grupy zarabiają na całej reszcie.
5: Panie minister.
6: I tak jest w podatkach, tak się okazało w ochronie zdrowia i tak przez
5: Panie
6: lata
5: minister,
6: było w mieszkalnictwie. Airbnb jest kolejnym takim przykładem. Naprawdę nie może być tak, że wąska grupa żywi się zwykłymi mieszkańcami i na nich żeruje.
5: Ale pytanie, ja wrócę jeszcze raz do tego pytania o rząd.
6: To są ustawy, to są ustawy rządowe. Po prostu idźmy z tą
5: Pani
6: zmianą.
5: Minister, dobrze, idźcie z tą zmianą.
6: A pan redaktor jest przeciwny tej zmianie?
5: Ja w ogóle nie jestem ani za, ani przeciw, bo jestem od zadawania pytań, a nie od tego, żeby deklarować swoje poglądy polityczne. Pani minister, proste pytanie, czy, bo pani mówi, my jesteśmy za, koalicja to są 4 partie koalicyjne. Pytanie, tak będzie, bo coraz częściej mówi się o rekonstrukcji i mówi się coraz częściej, takie plotki chodzą, że to właśnie pani i Polska 2050 jesteście pierwsi na liście do zrekonstruowania przez premiera.
6: Ale co to w ogóle znaczy rekonstrukcja? Mamy wspólnie koalicję. Zobowiązaliśmy się w tej koalicji do odważnych zmian i słuchania ludzi.
5: No i premier podobno tą odważną zmianę uważa usunięcie pani z rządu i Polski 2050 z
6: koalicji. Ludzie oczekują tych zmian i my w odpowiedzialności za naszą wspólną koalicję do tych zmian dążymy. Wiele tych zmian jako Polska 2050 zaproponowaliśmy i po wstępnej niechęci zostały zrealizowane.
5: Ja się pytam o coś
6: tak
5: innego. Czy wierzy pani, że do końca tej kadencji Polska 2050 będzie w koalicji, a pani będzie ministrem?
6: Panie redaktorze, ja wierzę, że najważniejsze dzisiaj jest zrobienie dla dobra naszej koalicji
5: pytanie,
6: i dla dobra
5: minister.
6: Polski. Ja wiem, gdzie my stoimy. Stoimy, jesteśmy częścią koalicji 15 października, tak jak ta koalicja obiecała ludziom
5: i nie
6: duże,
5: ma pani żadnych przecieków na temat tego, że premier
6: zmiany.
5: Będzie chciał panią usunąć?
6: Jeśli chodzi o moją odpowiedzialność w rządzie jako minister, jestem, do tej pory mówiłam jako przewodnicząca Polski 2050, gdzie stoimy i jak dla dobra tej koalicji widzimy rozwiązania podatkowe,
5: tak,
6: ochrony zdrowia, mieszkaniowe. A jako ministra moją największą odpowiedzialnością było zrealizowanie Mission Impossible, czyli KPO. KPO, i to przyznają wszyscy, ta misja została wykonana, 16 ministerstw w zgodzie i skutecznie zainwestowało. I to zainwestowało w naprawdę duże rozwojowe projekty i z
5: minister,
6: ogromnym naciskiem na wsparcie Polski lokalnej. Myślę, że zrealizujemy prawie wszystko, czyli prawie 100%.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Wysłuchaliśmy fragmentu, cała rozmowa jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF FM.
1: Święto Narodowe Francji. Igor Skrzypek razem z nami.
2: Ale nie w tej sprawie.
1: Z redakcji ekonomicznej, ale nie w tej sprawie. Mówimy o, uwaga, rynku peletu. Ten rynek peletu może czekać kryzys. Słyszymy te głosy, dostajemy głosy, alarmujące głosy od was, od naszych słuchaczy. I także alarmujące głosy od producentów tego opału, bo już teraz ten pelet jest niezwykle drogi i coraz trudniej dostępny. Cena jest na poziomie, uwaga, 2000 zł za tonę. I ta cena zdarza się w skupach coraz częściej. Dlaczego tak się stało i co jeszcze może się wydarzyć? Przyglądamy się temu. Igor, no to w takim razie proste pytanie. Dlaczego pelet jest tak drogi?
2: Oczywiście to zależy, kogo o to zapytamy. Natomiast branża mówi jasno, nie ma surowca do produkcji peletu. To znaczy...
1: Trocin nie ma, tak?
2: Nie ma trocin, czyli dalej rzecz ujmując, trochę tak dalej patrząc na to, nie ma drewna. To znaczy rzeczywiście podaż drewna nieco się zmniejszyła. W poprzednich latach to było około 40 milionów metrów sześciennych drewna. Zeszły rok 39 milionów. Według szacunków branży w tym roku to będzie już 37 milionów. No skoro nie ma tego drewna, to nie ma też trocin z tego drewna. Tych zrębków, prawda, bo to z tego właśnie produkowane jest pelet. Też warto o tym wiedzieć, bo myślę, że do tego jeszcze dojdziemy, ale ostatnio resort klimatu w takim tonie bardzo z pozycji wykładowcy wychodzi i tłumaczy dziennikarzom na przykład, że państwo chyba nie wiecie, jak się produkuje pelet, bo przecież pelet nie powstaje z drewna. Oczywiście, że tak. Tylko, że pelet powstaje z odpadów z drewna. Jeśli nie będzie tego drewna, to nie będzie odpadów z drewna, więc tego drewna możemy tak to ogólnie ująć, drewna po prostu jest coraz mniej, a potrzeby są coraz większe.
1: Otóż to, bo Igor, wielu z nas, wielu z tych ludzi, którzy nastawili się na takie ekologiczne, ekologiczne zmiany, chociażby jeśli chodzi o źródła ciepła, przestawiało się chociażby właśnie na kotły na pelet, prawda?
2: Tak jest.
1: Byli do tego zachęcani, byli do tego namawiani i teraz ci wszyscy ludzie mogą się czuć rozczarowani.
2: Zdecydowanie tak, bo owszem, pelet jest, potrafi być bardzo wygodnym źródłem opału. Są podajniki, prawda, nawet nie musimy czasem schodzić do tego pieca, żeby on działał. Pelet jest bardzo wygodny, oczywiście on jest też lepszy dla środowiska. Były te zachęty w ramach dofinansowań w programie Czyste Powietrze na przykład i ten piec na pelet można było całkiem atrakcyjnie, cenowo sobie wymienić. No i teraz pytanie, co mają pomyśleć sobie ludzie, którzy kupili taki piec z myślą o tym, że przez lata będzie to opał tani, ten pelet. Szczególnie, że branża rozwijała się bardzo dobrze. To znaczy, Polska była cenionym eksporterem peletu za granicą. Pelet był dobrej jakości, dało się go kupić w dużych ilościach. A teraz to wygląda trochę inaczej. Powoli zaczynamy importować ten pelet. Na pewno wiemy, że w najbliższym czasie dopłaty do pieców na pelet nie znikną. To znaczy, w programie Czyste Powietrze one zostaną. To potwierdził wczoraj Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Akurat ten fundusz też nie widzi na razie problemu na rynku. Twierdzi, że to problemy przejściowe. Podaży zabrakło, to popyt był większy i tak to się dzieje. Zdaniem funduszu powinna być to sytuacja przejściowa. No, czy tak będzie, rzeczywiście to niektórzy by się nie zgodzili.
1: A z rządu płyną jakieś sygnały z propozycją rozwiązania tego problemu, czy nie?
2: Wydaje mi się, że w tej chwili nie. To znaczy jestem w kontakcie z dwoma kluczowymi resortami dla tej sprawy. To znaczy dla resortu klimatu i z resortem energii. I wydaje mi się, że na razie następuje taka spychologia trochę. To znaczy, kto jest winny tej sytuacji? Czy Ministerstwo Klimatu, które zarządza tą podażą drewna poprzez Lasy Państwowe, prawda, i poprzez memoranda, moratoria na przykład na wycinkę lasów, to znaczy ta wycinka jest ograniczona od kilku lat, więc tej podaży też jest po prostu mniej. Inni powiedzą, że to Ministerstwo Energii powinno się tym zajmować, no bo chodzi przecież o opał, o energię, więc problem dotyczy tego rynku. W rzeczywistości no, nie mamy żadnych rozwiązań. To znaczy pytałem w Ministerstwie Klimatu o to, czy jest na przykład szansa na zmianę rozporządzenia, które pozwoliło we wrześniu 2025 roku na to, by elektrociepłownie paliły trocinami. Nie mogły, straciły prawo do palenia drewnem pełnowartościowym, ale w zamian za to mogły palić trocinami
1: I skupowały pelet z rynku.
2: I skupują te trociny i zrębki z rynku, zdecydowanie. W branży peletowej słyszę, że to nie do końca jest clue tego problemu. To znaczy, że owszem, elektrociepłownie skupują trociny i zrębki, ale one są raczej gorszej klasy, na tyle gorszej, że w większości przypadków i tak by nie posłużyły do produkcji peletu. Więc to jest czynnik niekoniecznie kluczowy. Kluczowy, zdaniem producentów peletu, pozostaje właśnie niska podaż. Na razie nie ma na to rozwiązania. Jutro w Ministerstwie Energii będzie spotkanie z Polską Radą Peletu. Tam Rada ma przedstawiać szczegóły o tym, jak rynek w tej chwili wygląda ministrowi energii. Czy będą jakieś wnioski? Być może przekonamy się już jutro.
1: Igor Skrzypek w Radiu RMF.
0: Radio RMF 24. Jeszcze

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Uważaliście, że nic się nie stało, a ja czułam, że coś jest nie tak. Iwonka nigdy się tak nie zachowywała. Gdyby zmieniła plany, poinformowałaby mnie o tym. No i zostawili telefony. Dlaczego? Ludzie różnie reagują w takich sytuacjach, wyjaśniła Agnieszka. Ja szukałam racjonalnego wytłumaczenia. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to to, że pojechali na wycieczkę. Dzisiaj wydaje mi się to absurdalne. Trochowska smutno pokręciła głową. To nie była pogoda na wycieczki, zauważyła. Zimno przeszywało aż do szpiku kości i lało jak z cebra. Kubik opadła na oparcie. Przyznała matce rację. Przyjechała Agnieszka i we trójkę poszliśmy do ich domu, kontynuowała Trochowska. Miałam nadzieję, że kiedy wejdziemy, zostaniemy całą rodzinę w środku, ale dom nadal był pusty. Powtarzałam mężowi, że to nie jest normalne. Żadne z nich nie wzięło nawet komórki. No i wtedy chyba zrozumiał, że sprawa jest poważna. Doszliśmy do wniosku, że trzeba powiadomić policję. Oparła dłonie na podłokietnikach i ścisnęła lakierowane drewno. To były bardzo trudne chwile. Gdy o tym myślę, zacisnęła usta. Przepraszam. Agnieszka w pokrzepiającym geście dotknęła jej ramienia. Nie traktowali nas poważnie, powiedziała, widząc, że matka potrzebuje chwili, by dojść do siebie. Zadzwoniliśmy na komendę, kazali nam przyjechać. Zapakowałam więc rodziców do samochodu, ale kiedy dotarliśmy na miejsce, miałam wrażenie, że tylko tam przeszkadzamy. Zbyli nas. Najpierw mówili, że siostra z rodziną wcale nie zaginęli i że musimy poczekać, bo może po prostu gdzieś wyjechali. Powtarzałam im, że to nieprawda, ale nikt nie chciał mnie słuchać. Nie zaginęli i że musimy poczekać, bo może po prostu gdzieś wyjechali. Powtarzałam im, że to nieprawda, ale nikt

0: nie rozumiałam, ale nie mogłam siedzieć bezczynnie, więc wspólnie z mężem wydrukowaliśmy ogłoszenia i rozwiesiliśmy je w mieście. Wieczorem zjawili się policjanci. Obejrzeli dom i podwórko, ale uznali, że nie ma śladów włamania i rodzina dobrowolnie opuściła posesję. Następnego dnia sprawą zainteresowały się media. Zgłosił się do mnie jakiś dziennikarz. Planował napisać artykuł o siostrze i jej rodzinie, więc się zgodziłam. Uznałam, że sprawę trzeba jak najszybciej nagłośnić. I miałam rację. Dopiero wtedy policja zaczęła działać. Zamoyski złożył dłonie jak do modlitwy. Nie dziwiła go reakcja policjantów. Domyślał się, że nie potraktowali sprawy poważnie, bo rzeczywiście nie wierzyli, by pięcioosobowa rodzina mogła rozpłynąć się w powietrzu. Takie rzeczy się nie zdarzają. Jednak, kiedy o zaginięciu zaczęły mówić media, sprawa stała się priorytetowa. Wiele osób znika i tak naprawdę szukają ich tylko najbliżsi. W rodzinach zaginionych żal i poczucie niesprawiedliwości są na porządku dziennym.
1: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko.

Chciałabym, aby pan ich odnalazł, powiedziała Krystyna Trochowska. Nie wiem, czy będę w stanie. Tylko panu może się to udać. Westchnął. Skoro nie pojawił się żaden nowy trop w tej sprawie, nie sądził, by mógł pomóc tym kobietom. Nie chcę mówić, że wyjaśnienie tej zagadki jest niemożliwe, ale byłoby bardzo trudne. Trochowska wymieniła spojrzenie z córką. Szukała u niej wsparcia i dopiero gdy Kubik kiwnęła zachęcająco głową,

0: dziesięciolatka wzięła głęboki oddech. Jest coś jeszcze, o czym chciałabym panu powiedzieć. Tak? Wielu próbowało odnaleźć moją rodzinę, ale nikomu się nie udało. Czasem przychodzą dni, kiedy myślę, że straciłam nadzieję. Wydaje mi się wtedy, że oni już nie wrócą i nigdy nie poznam prawdy. Nie dowiem się, co się z nimi stało. Zacisnęła dłonie, aby ukryć ich drżenie. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie jedno wydarzenie. Wiem, że to zabrzmi niewiarygodnie, ale... Uniosła wzrok i spojrzała na detektywa. Widziałam mojego zaginionego wnuka. Zamoyski zaskoczony odchylił się na oparcie krzesła. Jestem pewna, że to był on. Dwa dni wcześniej. Obudził ją dźwięk telefonu. Uniosła powieki i spojrzała w poszarzałe niebo za oknem. Słyszała krople deszczu bębniące o parapet i skuliła się pod kołdrą. Najchętniej spałaby dalej i pewnie tak by zrobiła, gdyby nie dzwoniąca od kilku minut komórka. Roma Sułecka, policjantka komendy miejskiej, wiedziała, że musiało stać się coś ważnego. Przez kilka sekund leżała w bezruchu, a potem zerknęła kontrolnie na mężczyznę śpiącego obok. Miał mocny sen, a jego nagie plecy unosiły się i opadały w miarowym oddechu. Wysunęła się spod kołdry. Postawiła stopy na miękkim dywanie, wzięła do ręki smartfon i powędrowała do kuchni. Urządzenie milczało, ale była pewna, że za chwilę zadzwoni ponownie. W tym czasie włączyła ekspres, odmierzyła mieloną kawę i nasypała do filtra. Przyglądała się, jak do dzbanka przelewa się czarny płyn, którego intensywny zapach wypełnił kuchnię. Potarła przed ramiona, usiłując się rozgrzać. Tegoroczny listopad nie rozpieszczał pogodą, a w mieszkaniu było chłodno. Zarzuciła sweter na plecy i usiadła z kubkiem kawy przy kuchennym stole. Gęste, rude włosy spięła w kok na czubku głowy, sięgnęła po telefon i sprawdziła ostatnie połączenia. Wiktor Bojarski, jej zawodowy partner i przyjaciel, dzwonił 4 razy. Kiedy ekran komórki znowu się rozświetlił, nacisnęła zieloną słuchawkę. Co jest? Zapytała. Robota, podjedziesz? Mam urlop. Tak, wiem, ale stary kazał wszystkich ściągnąć. Miałam plany, skłamała. W rzeczywistości zamierzała spędzić ten dzień na oglądaniu filmów na Netflixie i sprzątaniu mieszkania. Mnie też to nie w smak. Miałem dyżur domowy i ściągnęli mnie skoro świt. Nie dzwoniłbym, gdyby to nie było ważne. Wiktor mówił zachrypniętym i zmęczonym głosem. Pomyślała, że zamiast spędzać czas z żoną i dwójką dzieciaków, pewnie znowu pił. Ostatnio zdarzało mu się to coraz częściej. Nie zamierzała prawić mu morałów, ale zaczynała się martwić.
1: Gdy wywieszyska przestają bić, w mieście zawsze dzieje się coś złego. Wywieszysko w RMF FM.

0: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywierzysko w RMF FM.
1: Co się stało? Zapytała. Upiła łyk kawy i poczuła w żołądku przyjemne ciepło. Zaginięcie. Czyje? 15-latki. Jej rodzice od rana siedzą na komendzie. Jest straszny młyn. Stary rzuca na miasto wszystkie siły. Kwestią czasu jest, kiedy sprawą zainteresują się media. Wtedy zrobi się gorąco, a szef boi się o stołek. O to w tym wszystkim chodzi. Sułecka poczuła przyspieszone bicie serca. Dobra, powiedziała, przyjadę. Tylko się pośpiesz. Nie zdążyła odpowiedzieć, bo Wiktor się rozłączył. Odłożyła telefon na stół i poczuła na sobie czyjeś spojrzenie. Mężczyzna stojący w progu przyglądał się jej z zaciekawieniem. Przesunął dłonią po szczupłym i kościstym torsie, a potem podciągnął bokserki i wzdrygnął się z zimna. Wyszedł i wrócił ubrany w szare dresy i t-shirt. Poprawił okulary w drucianych oprawkach i zmierzwił włosy, które przypominały ptasie gniazdo. Kto dzwonił? Zapytał, otwierając szafkę nad zlewem. Kubki są w następnej, podpowiedziała. Od kilku tygodni Arek Namirski bywał u niej regularnie, a wciąż nie nauczył się topografii kuchni. Roma nie potrafiła określić statusu ich znajomości. Poznali się przypadkiem. Arek był podcasterem i dziennikarzem Tomaszowskiej Gazety. Przed 3 miesiącami współpracowali z detektywem Aleksandrem Zamojskim przy sprawie dotyczącej śmierci 19-letniej Ewy Ostaszewskiej. Nie polubiła go. Wydawał się zbyt nieśmiały i wstydliwy, ale kiedy odezwał się do niej pod pretekstem napisania artykułu na temat sytuacji w miejskiej policji, zgodziła się na spotkanie. Artykuł oczywiście nigdy nie powstał, ale pomiędzy nią i Arkiem zawiązała się nić porozumienia. Miała jednak poczucie, że oboje oczekują od tej znajomości czegoś innego. Ona traktowała ją jako coś przelotnego. Nie patrzyła na Namirskiego jak na kandydata na partnera czy męża. On zaś wspominał o wspólnym zamieszkaniu i zdecydowanie za często zostawał u niej na noc. 2 tygodnie temu pojawił się z plecakiem wypełnionym ubraniami i zapytał, czy znalazłaby dla niego miejsce w szufladzie. Kiedy u ciebie nocuję, wolałbym mieć jakieś ciuchy na zmianę, uzasadnił. Bez sensu, żebym ciągle woził ze sobą rzeczy. Zgodziła się, choć niechętnie. Uznała, że w pewnym sensie miał rację, ale po niewczasie dotarło do niej, że propozycja Arka miała drugie dno. Z każdym kolejnym spotkaniem coraz bardziej chciał się do niej zbliżyć. Dążył do związku, a ona niekoniecznie. Kto dzwonił? Powtórzył pytanie. Otworzył wskazaną przez nią szafkę, wyjął kubek i nalał kawy z dzbanka. Usiadł naprzeciwko i objął kubek oburącz, jakby chciał ogrzać dłonie. Wiktor. Arek się skrzywił. Nie przepadał za Wiktorem i wielokrotnie dawał temu dowód. Kiedyś sądziła, że niechęć spowodowana jest śledztwem sprzed 3 miesięcy, w którym Namirski również miał swój udział. Niedawno dotarło do niej, że Arek jest po prostu zazdrosny.
0: Aleksander Zamojski i Roma Sułecka na tropie lokalnych tajemnic. Wywierzysko w RMF FM.

Muszę jechać do pracy, oznajmiła. Dzisiaj? Mhm. Masz wolne. Miałam. A teraz muszę jechać. Naprawdę nie ma nikogo innego? Dlaczego to zawsze do ciebie dzwonią? Napił się kawy i odstawił kubek. Mówiłem ci, że przyzwyczaiłaś wszystkich, że zawsze jesteś pod ręką, a oni cię wykorzystują. Było w tym trochę racji, pomyślała Sułecka. Nie miała dzieci, a jedynym powodem, dla którego wstawała rano z łóżka, była praca. Jechała na każde wezwanie, ale robiła to, bo chciała. Nie czuła się wykorzystywana. Lubiła swoją pracę. Służba to służba, skwitowała. Myślałem, że spędzimy ten dzień razem. Spojrzała na niego zaskoczona. Sądziła, że Arek zje rano śniadanie i pojedzie, a ona zyska chwilę dla siebie. Mama zaprosiła nas na obiad, wyjaśnił. Sułecka zakrztusiła się kawą. Odkaszlnęła, ocierając rękawem usta. Arek spochmurniał. To miała być niespodzianka. Nie lubię takich niespodzianek. Pomyślałem, że się ucieszysz. Dlaczego miałabym się ucieszyć? Nie wiedziałam, że powiedziałeś o nas matce. Dlaczego miałbym nie mówić? Roma poczuła się nieswojo. Chociaż jej matka zmarła przed wieloma laty, z ojcem miała świetny kontakt. Nie pomyślała jednak, aby opowiedzieć mu o Namirskim. No nie wiem, odparła. Może dlatego, że rodzinne obiady oznaczają, że przejdziemy na inny etap naszej znajomości? I co w tym złego? Może warto zapytać mnie o zdanie? Wpatrywał się w nią zakłopotany. Najwyraźniej nie wziął pod uwagę odmowy, a reakcja Romy była dla niego niezrozumiała. Nie sądziłem, że to problem, powiedział. A jednak... Wstała i odstawiła kubek do zlewu. Nie mam czasu teraz o tym rozmawiać, ale na pewno nie pójdę dziś do twojej matki. Co tak ważnego się stało, że musisz znowu iść do pracy? Przez chwilę pomyślała, że nie powinna mówić mu o zaginięciu nastolatki, ale doszła do wniosku, że prędzej czy później i tak się dowie. Podobnie jak całe miasto. Kiedy streściła mu rozmowę z Wiktorem, dostrzegła błysk w jego oku. Obudziła się w nim dziennikarska ciekawość, ale Roma niewiele więcej mogła mu powiedzieć, bo sama nie znała szczegółów. W takim razie faktycznie przełożę obiad u mamy, stwierdził. Coś czuję, że też będę miał sporo pracy. Kiedy Aleksander został sam, wysunął szufladę i wyjął srebrną papierośnicę. Otworzył pudełeczko i wpatrzony w rząd ułożonych skrętów zastanawiał się nad słowami Krystyny Trochowskiej. Był przekonany, że nie kłamała i naprawdę wierzyła, iż widziała zaginionego przed 15 laty wnuka. Rzecz w tym, że miała swoje lata i wzrok mógł spłatać jej figla. Ludzie czasem widzą to, co chcieliby zobaczyć.

0: już godzina trzecia, czas na najnowsze fakty. Donald Trump zapowiada eskalację konfliktu, jeśli Teheran nie zgodzi się na podpisanie porozumienia. Nowe przepisy mają wprowadzić centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. Ma on służyć większej kontroli nad najmem krótkoterminowym. W tych faktach też o tym, czy wyższe wykształcenie przekłada się na lepsze zarobki. Opinie ankietowanych są podzielone. Donald Trump grozi Iranowi kolejną eskalacją konfliktu. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że jeśli Teheran nie zgodzi się na porozumienie, w przyszłym tygodniu amerykańskie wojsko może rozpocząć ataki na elektrownie i mosty. Jednocześnie podkreślił, że rozmowy między oboma krajami nadal trwają. Trump stwierdził też, że rozważa uderzenie w kolejny irański ośrodek związany z programem nuklearnym. Już wcześniej amerykański prezydent wielokrotnie groził atakami na infrastrukturę Iranu, ale ostatecznie z nich rezygnował. Rząd przyjął projekt przepisów, które uznają najem krótkoterminowy za usługę hotelarską i wprowadzającej centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
1: Czyli centralny rejestr wszystkich miejsc noclegowych, które muszą mieć swój regulamin, muszą spełniać określone normy współegzystencji w danej wspólnocie mieszkaniowej, w danej spółdzielni, w danej kamienicy, w danym bloku. Chodzi o to, żeby z jednej strony chronić lokatorów, tych, którzy mieszkają na stałe, przed przypadkami, w których dochodzi do jakichś nadużywania i łamania norm społecznych, zakłócania ciszy nocnej najczęściej, różnego rodzaju imprez, które trwają pewnie zbyt długo. I to ten rejestr pozwala ograniczyć. Po pierwsze, pokazuje miejsca, w których takie noclegi są użyczane. Po drugie, jeżeli ktoś łamie te przepisy, można wysłać kontrolę i zostać wykreślonym z tego rejestru.
0: Wyjaśnił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Dziś wchodzi w życie porozumienie między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii dotyczące Gibraltaru. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
3: Umowa de facto włącza Gibraltar do strefy Schengen i przewiduje Unię celną ze Wspólnotą Europejską. Likwiduje fizyczne kontrole na granicy z Hiszpanią oraz wzmacnia powiązania gospodarcze Gibraltaru z tym krajem i z innymi państwami europejskimi. Nowe ramy prawne umożliwią także bezpośrednie połączenia lotnicze między brytyjską kolonią a europejskimi stolicami. Umowa zostanie wprowadzona w życie na zasadzie tymczasowej. Jej stały status uzależniony będzie od wyników głosowania w Parlamencie Europejskim i Izbie Gmin.
0: Policyjny pościg za skradzioną koparką ładowarką. 25-latek z okolic wielkopolskiej Opalenicy postanowił urządzić sobie wycieczkę skradzioną maszyną budowlaną. Jak się później okazało, był pijany. Jak wyglądał ten pościg? O tym reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Mężczyzna zabrał maszynę z placu robót drogowych w Sielinku i obrał kurs na Opalenicę. Jego zachowanie wzbudziło zainteresowanie przechodniów i innych kierowców, którzy powiadomili policję. Gdy kierowca zauważył policyjny patrol, wysiadł z maszyny i zaczął uciekać pieszo. Szybko został zatrzymany, a badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 1,5 promila alkoholu. Okazało się również, że nie posiadał uprawnień do kierowania takim pojazdem. 25-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem koparką ładowarki, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz kierowania bez wymaganych uprawnień. Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia.
0: W najbliższym czasie większość uniwersytetów i uczelni wyższych poda wynik rekrutacji na studia. Czy waszym zdaniem posiadanie wyższego wykształcenia ma wpływ na wysokość zarobków? Takie pytanie mieszkańcom Warszawy zadał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Może mieć wpływ?
6: Wydaje mi się, że nie. To zależy od człowieka i bez wykształcenia też niektórzy są bardziej ogarnięci niż z wykształceniem. O tak.
5: Według pana, jeśli ma się wyższe wykształcenie, to przekłada się potem na to, że zarabia się po prostu więcej?
7: Znaczy może w jakichś szpitalach i ten jak widać, no to tak. No w jakichś biurowych pracach. No to na pewno, ale chęci przede wszystkim.
5: Pracowitość?
7: Chęci, tak? Pracowitość, chęci, tak. Dyscyplina, o.
5: A pan z jaką myślą wybierał studia? Że to da większe zarobki?
8: Z taką myślą, że wciąż w większości branż, ja pracuję w IT, wciąż niestety jest betonowe podejście co do wykształcenia.
5: I co to znaczy, że trzeba je mieć?
8: Warto je mieć, by niektórzy wyżej postawieni nie patrzyli na pracownika krzywo.
2: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Prawie 20 tysięcy dzieci wyjedzie na wakacje na kolonie organizowane przez Caritas. Ta instytucja pomocowa organizuje nie tylko wyjazdy, ale też półkolonie, opieka w świetlicach z posiłkami czy jednodniowe wycieczki. O specyfice tych wyjazdów z Magdaleną Masiak, koordynatorką kampanii krajowych Caritas Polska, rozmawia Magdalena Greinert.
9: Organizowane przez was akcje wakacyjne mają już wieloletnią tradycję. To co roku jest 20 tysięcy młodych ludzi, którzy mają okazję skorzystać właśnie z form wypoczynku, na jakie pewnie nie byłoby stać ich rodzin. Jakie to jest wyzwanie, żeby organizować wypoczynek, żeby organizować spędzanie wolnego czasu dla tak dużej liczby młodych ludzi?
10: Rzeczywiście już ponad 30 lat trwa wakacyjna akcja Caritas. Jedna z takich najstarszych, no bo w ogóle pomoc dzieciom chyba jest takim najstarszą formą pomocy. Państwo na pewno kojarzycie świece z grudniowych stołów wigilijnych. To między innymi dochody z tej świecy pomagają nam organizować wakacyjną akcję Caritas. W sumie od początku chyba ponad 1 000 000 dzieci wyjechało. Rzeczywiście tak co sezon to jest około 20 tysięcy i to są bardzo różne formy wypoczynku. To są kolonie, wyjazdy, bardziej odległe miejsca, żeby chociażby poznać morze, góry czy jakieś ciekawe zakątki w Polsce, ale to są również półkolonie i zajęcia świetlicowe w miejscu zamieszkania. Chodzi o to, żeby rzeczywiście dzieciaki miały szansę na takie bezpieczne wakacje, mądre, z ciekawym, fajnym programem, ale też, żeby tak jak inni rówieśnicy mogli wyjechać, odpocząć zupełnie w totalnie nowe miejsce. Wyzwanie jest duże, ale dzięki temu, że Caritas dysponuje w Polsce siecią 40 diecezji, które działają regionalnie, to po pierwsze mamy bardzo dobre takie mapowanie potrzeb i rozeznanie, jak dużo dzieci potrzebuje pomocy i to takiej śródrocznej właśnie w ramach pomocy świetlicowej, ale również przy wyjeździe wakacyjnym, kiedy musimy sobie właśnie oszacować, ile takich wyjazdów trzeba zorganizować, jak dużo dzieci jest w jakiej sytuacji i jak potrzebne jest dofinansowanie, bo ono wszędzie nie jest takie same. Wiemy, że są regiony, w których tych mniejszych miejscowości osób w takim trudniejszej sytuacji socjalnej jest dużo więcej, a są takie ośrodki, gdzie rzeczywiście takie wyjazdy też są organizowane częściej, te możliwości są częstsze i w związku z tym sobie tutaj diecezje radzą samodzielnie, a Caritas Polska właśnie wspiera te miejsca, gdzie tych dzieci jest najwięcej i gdzie te potrzeby są po prostu duże.
9: W jaki sposób dzieci są do tego programu kwalifikowane? Czy trzeba spełnić jakieś kryteria dochodowe?
10: Przede wszystkim bazujemy na tej wiedzy śródrocznej, czyli obserwujemy, wiemy z jakimi rodzinami pracujemy, jakie dzieci uczęszczają do świetlicy, więc to nigdy nie jest przypadek, ale oczywiście staramy się ogłaszać też możliwość wyjazdu na takie kolonie, wyjazdy, dlatego że ta sytuacja albo może właśnie być zmienna, albo może to być taki pretekst, że właśnie dopiero wtedy rodzina zwróci się o pomoc i tą pomoc rozwiniemy, zaczynając od wakacyjnej akcji Caritas, a kończąc właśnie na pomocy śródrocznej albo pomocy rodzicom. W związku z tym też w parafiach podajemy im informacje, też ogłaszamy przez szkolne koła Caritas, które działają, że są takie wyjazdy, że jest możliwość. Te kryteria są w każdym regionie trochę dopasowywane też do sytuacji lokalnej. Tutaj staramy się w to nie ingerować, ale oczywiście one muszą być przejrzyste, tak żeby to było jasne i transparentne, ale też lokalnie staramy się pozyskiwać środki. To nie są tylko zbierane fundusze w ramach fundraisingu albo właśnie wsparcia Caritas Polska, ale również diecezje mają donatorów lokalnych, starają się również też wykorzystywać przede wszystkim ośrodki, którymi dysponują i one są przede wszystkim dostępne właśnie w czasie wakacji dla dzieci na te turnusy. Także zapraszamy wszystkich i zwykle ten miesiąc, dwa wcześniej przed rozpoczęciem wakacji już wiemy, że zbliża się ten czas wyjazdowy, więc warto nawet, jeżeli nie ma takiego ogłoszenia, to zapytać w swojej parafii. Nawet teraz, jeżeli by Państwo jeszcze byli w takiej potrzebie i takiej informacji nie mieli, to albo właśnie przez lokalne Caritas, albo w swojej parafii, czy taki wyjazd po prostu nie jest organizowany, albo właśnie jakieś zajęcia takie pobytowe w środku tygodnia, kiedy rodzice idą do pracy. No i też, żeby te dzieci właśnie, no po pierwsze były zaopiekowane, ale też jakoś mądrze, żeby ten czas mogły spędzić.
9: No właśnie, to jak wygląda ta oferta? Co się dzieje na takich wyjazdach, czy na takich półkoloniach, żeby tych młodych ludzi odciągnąć, pewnie też od ekranów i od tego, czym się zajmują na co dzień, i zainteresować czymś bardziej istotnym?
10: Staramy się, żeby rzeczywiście ta oferta była przede wszystkim różnorodna, dostosowana do wieku dzieci, bo grupy wiadomo wiekowo są różne. Na pewno taką podstawą są te ośrodki, którymi dysponujemy, bo one są w bardzo fajnych nieraz miejscach, gdzie samo otoczenie jeziora, lasu, jakiejś, że właśnie rzeki, tej infrastruktury sportowej, no właściwie sprawiają i stwarzają takie warunki, że dzieciaki mogą w ciągu dnia uczestniczyć w zajęciach sportowych, ale właśnie jest bardzo dużo zajęć zajęć takich artystycznych, kreatywnych, czy jakieś robienie mydełek, czy jakieś malowanie. I nawet jeżeli ktoś w pierwszym momencie no, nie jest fanem akurat prac kreatywnych, to się potem okazuje, że nagle wyzwalają się jakieś ukryte talenty i w grupie powstają jakieś fajne rzeczy, jest też zabawa, jest to w ogóle też taka szansa, żeby spróbować czegoś nowego, a nie takich trochę właśnie utartych schematów. Jest więcej czasu, nie ma może takiej presji, że to wszystko musi wyjść idealnie, jest też zrobione i okraszone dużą ilością zabawy, więc na pewno tego typu zajęcia, ale również też wszelkiego rodzaju zajęcia taneczne, czy właśnie takie rozwijające jakieś pasje, czy jakieś tam doświadczenia. No i to wszystko jest przeplecione wycieczkami, czyli w jakieś takie fajne, ciekawe zakątki, żeby odkrywać te nasze małe ojczyzny i to, co wokół się znajduje, czy jakieś takie właśnie większe, w zależności od tego, czy to jest morze, czy Mazury, to albo jakiś rejs statkiem, albo właśnie tutaj, czy latarnia morska, czy jeżeli jest gorsza pogoda, to też musi być oczywiście plan B, czyli jakieś akwaparki na przykład, albo właśnie jakieś ciekawe osoby, które się zaprasza i prowadzą zajęcia, czy też na przykład właśnie taneczne, albo muzyczne. Czasem te nasze kolonie w ogóle stwarzają takie całe programy tematyczne, że do tego jest jeszcze jakiś taki motyw obrzędowy i tematyczny. Akurat wróciłam z nagrań, byliśmy w Caritas Diecezji Łomżyńskiej, mają przepiękny ośrodek w Ptakach koło Nowogrodu i tam jest taki właśnie program pod nazwą Fantazja, gdzie każda literka symbolizuje jeden jak gdyby z takich kierunków rozwoju, czyli właśnie, że to są jakieś aktywności fizyczne albo jakieś fantazja, więc starają się tutaj rzeczywiście, żeby przez ten tydzień, dwa, w zależności od tego, jak długie są turnusy, żeby to było różnorodne.
11: O te emocje i o te wspomnienia, które dzieciaki ze sobą potem zabierają, chciałam dopytać, jak często zdarza się, że ci młodzi ludzie no właśnie otwierają szeroko oczy pełne zachwytu, kiedy po raz pierwszy widzą jakieś piękne regiony w Polsce, w których do tej pory właśnie nigdy jeszcze nie zobaczyli.
10: Bardzo dużo dzieci i rodzin po prostu nie stać na to, żeby wyjechać na wakacje. Jak w takiej statystyce, bo oczywiście też pracując z innymi grupami, takimi wykluczonymi, to mamy do czynienia z różnymi raportami, czy o ubóstwie i wiemy, że tak 85% właśnie rodzin żyjących w skrajnym ubóstwie, no to jest jak gdyby pierwszy punkt programu i harmonogramu, którym po prostu kasują, no bo wiadomo, że te środki muszą być przeznaczone na pilniejsze rzeczy, więc są w trudnej sytuacji i w związku z tym, no tym dzieciakom otwieramy trochę takie drzwi do marzeń, ale też dajemy szansę, wyrównujemy w ogóle te szanse, żeby mają potem jak wrócą, będą miały też takie poczucie własnej wartości, nie będą czuły się gorsze, no ale też jest mega ważna rzecz, którą staramy się cały czas realizować i widać, że to procentuje, żeby te dzieci na tych koloniach budowały więzi. Wspomniała pani redaktor, że no nie mają dostępu do telefonów, albo przynajmniej jest bardziej ograniczone, ale tak naprawdę to w większości też regulują sobie to same, bo jak bardzo dużo rzeczy się dzieje, to nie mam czasu zaglądać do tego ekranu, to jest tylko moment na rozmowę z rodzicami, czy w jakiejś tam konkretnej porze dnia te telefony często są na przykład udostępniane, albo właśnie od razu jest umowa taka, że z telefonów po prostu nie korzystamy, tylko można dzwonić właśnie przez panią wychowawczynię, ale one po prostu nie mają na to czasu i to, co w tych koloniach jeszcze udaje się bardzo fajnie robić, to jest to budowanie więzi.
0: Z Magdaleną Masiak, koordynatorką kampanii krajowych Caritas Polska, rozmawiała Magdalena Greinert.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie o tej 3:13, ekipa RMF FM razem z wami. Chodźcie, rozkręcimy tę środę, 15 lipca w kalendarzu. Maciek Rybak. Cześć, witajcie.

0: Nocne trasy robicie z najlepszą muzyką w RMF FM. Może jakieś powroty z koncertu Bad Bunny'ego? No rozniósł nam prawie stadion w Warszawie. Powroty z obserwacji nocnego nieba też ogarniamy. Posłuchajcie Krzysztofa Urbaniaka z radia RMF 24.
1: Nad Polską trwa sezon wieczornych przelotów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Stacja pojawia się zazwyczaj po zachodzie słońca, kiedy dla obserwatorów na Ziemi panuje już zmrok, ale panele słoneczne ISS są jeszcze oświetlone promieniami słonecznymi. W Radiu RMF 24 teraz gość, astronom, dr Leszek Błaszkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Panie doktorze, jak znaleźć tą stację ISS na niebie?
2: Jest bardzo charakterystycznym obiektem, chociaż teraz wieczorem bardzo mocno polecam nad zachodnim horyzontem, już po zachodzie słońca bardzo jasno świeci Wenus. Natomiast w momencie, gdy ISS się pojawi, ISS, tak, International Space Station, gdy się pojawi, to rzeczywiście, ja tutaj sobie zrobiłem taką listę, rzeczywiście będzie miała jasność w niektórych przypadkach dorównującą jasności tej właśnie planety Wenus. No i teraz pytanie, jak ją odszukać, to jest może inaczej. My nie możemy wyjść w dowolnym momencie i próbować odszukać stacji kosmicznej, tylko musimy wiedzieć dokładnie, o której godzinie będzie ona na naszym niebie. Ja pamiętam w czasie pokazów nieba, ja sprawdzałem i robiłem taki, o, popatrzcie, UFO, tak? Bo wiedziałem dokładnie kiedy. Ja serdecznie polecam taką stronę heavens-above.com. Heavens-above, niebo, myślnik nad nami, tak? Heavens-above.com. I tam strona jest po polsku oczywiście i tam możemy sobie ustawić dokładne miejsce obserwacji, wybrać na mapie. Ja wybrałem właśnie Warszawę, żeby było gdzieś tam w środku i są przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i jest dokładny czas początku, dokładny czas końca. Co więcej, gdy klikniemy na konkretną datę, to nam się wygeneruje mapka nieba z trajektorią tej stacji. Dlatego wiem na przykład, że najbliższy przelot nad Warszawą będzie widoczny 14 lipca. To jest dzisiaj, chyba jest 14, tak?
1: Dobrze, tak.
2: Bo ja na wakacjach nie liczę godzin i dat. I zacznie się o 23:05 i 39 sekund. Skończy się 3,5 minuty później. I będzie ona bardzo jasna, minus 3,8 magnitudo, czyli tak jak Wenus, i będzie sobie leciała przez 3/4 nieba. Także polecam bardzo serdecznie. Jest to dosyć spektakularne zjawisko i żeby powiedzieć to, będzie już po północy, o godzinie 00:42, czyli niecałe dwie godziny później. Stacja kosmiczna potrzebuje dokładnie 90 kilka minut, żeby przelecieć naokoło Ziemi. Będzie następny przelot widoczny, potem 15 lipca wieczorem, 22:18, 23:55, potem 16, kolejny przelot 17 i tak dalej. Praktycznie tutaj w tych dniach codziennie będzie można co najmniej jeden taki przelot spróbować zaobserwować.
1: Panie doktorze, pan już o tym wspominał, że jest pan na wakacjach, nie liczę godzin i dni. Południe Hiszpanii, o ile dobrze się orientuję. Czy tam nocne niebo mocno różni się od naszego?
2: No przede wszystkim tutaj od kilku dni, jak tutaj jestem, to na niebie nie było praktycznie ani jednej chmurki, dlatego jest bardzo, bardzo sympatycznie. Jeżeli wychodzi się około północy, to naprawdę wieczorem pięknie świeci Wenus, akurat mam widok, tak, z tarasu na Wenus i codziennie ją podziwiam, natomiast troszkę później, około północy, wspaniale widać rozgwieżdżone niebo. W kierunku południowym ja teraz bardzo polecam, bo to jest ta najlepsza pora, żeby w najjaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze Panny, Spikę, Kłos spróbować dostrzec. Żeby spróbować dostrzec, a to tylko pora letnia, Antares. To jest taka czerwono świecąca gwiazda, gwiazda, najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Skorpiona. Ona tylko właśnie gdzieś tam koniec lipca, sierpień jest widoczna dosyć nisko nad południowym horyzontem. Tak w okolicach północy można próbować. Gdy wyjdziemy poszukać stacji kosmicznej, to znajdziemy te gwiazdy. No a poza tym, no, Droga Mleczna, tylko że musi być już ciemno, tak? A już się skończyły te białe noce, więc za chwilę już będzie zupełnie normalnie. Sierpień to już jest normalna noc.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Kłaniamy się.
2: Do usłyszenia.
1: Oczywiście.
2: Do dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.
3: Radio RMF 24.

Kto budzi Polaków o 3 nad ranem, zwłaszcza tych w południowej części kraju? Alert RCB oraz grzmoty. Kilka minut temu dostałem ostrzeżenie przed burzami. Źródła RMF FM też to potwierdzają. Reporterzy w regionie czuwają i faktycznie burze już teraz mamy na Dolnym Śląsku, okolice Zgorzelca, Bolesławca, również Kudowa-Zdrój. Jeżeli widzicie jakieś zniszczenia, dawajcie znać na gorącą linię 600, 700, 800. A ten burzowy front będzie się przesuwać powoli na wschód. Gwałtowne burze z ulewami i gradem możliwe później na Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej, Łódzkiej oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu. W RMF FM już przed wschodem słońca ostrzegamy. I na początek środy wiecie, co jest 5 w pogodzie. A teraz zaśpiewa Marek Piekarczyk.

0: nie tylko pobudzająca najlepsza muzyka o tej porze za 19 minut, godzina 4, również pobudzające informacje ekipa RMF FM dla was je cały czas zbiera. A kto o tej porze wstaje, mógł przespać? Półfinał na Mundialu. Hiszpania pierwszym finalistą piłkarskich mistrzostw świata. Zgadza się, Arku?
1: Dokładnie tak, fani jeszcze żyją tym meczem, bo w półfinale w Arlington zdominowali Francuzów. No ale zdania tego, co do tego meczu, są podzielone. Jedni wskazują na świetną formę mistrzów Europy, inni podkreślają, że to trójkolorowi zagrali poniżej oczekiwań. No tak czy siak, Hiszpanie wywalczyli awans.
0: No i spotkają się w finale z kim? Z Anglią czy z Argentyną?
1: No właśnie, tutaj tego rywala poznamy dopiero w dzisiejszym meczu. Anglia zagra z Argentyną, jak wspomniałeś. Ten półfinał w Atlancie rozpocznie się o 21:00, ale dodajmy statystyki. Anglia z Argentyną mierzyły się 14 razy. Bilans wypada korzystnie dla Anglików. Tu mamy 6 zwycięstw wobec 2 porażek i 5 remisów.
0: No i wstajecie o tej porze i już wiecie, co się działo na Mundialu. A dostałeś alert RCB?
1: No tak, będziemy o tym też mówili w faktach.
0: No to właśnie, leć pilnuj radarów, a my wracamy do muzyki. Fakty będą o 4:00.

co, nocna zmiana, kryzys łapie. Zaradzimy coś teraz. Za 10 minut czwarta od tego macie RMF FM, Kungs i jego Galaxy. Wjeżdża na antenę, a autobusy wyjeżdżają z zajezdni na dzienne linie. RMF zawsze z wami i oby z jak najfajniejszymi pasażerami. Również w taksówkach, czy po prostu podczas podwózki do pracy. Jedziemy!

0: I kogo już ten świt przyłapał, bo właśnie ogarnia Polskę, a antenę RMF FM przejmują fakty. Najświeższe doniesienia z kraju i ze świata ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dochodzi czwarta.
1: Narasta konflikt na Bliskim Wschodzie. USA przywróciły blokadę irańskich portów, a Iran odpowiada kolejnymi atakami dronów na amerykańskie bazy. IMGW ostrzega przed burzami na południu kraju. Od godzin porannych przewidywane są porywisty wiatr i ulewne deszcze. Pierwsze projekty reform systemu ochrony zdrowia, jak zapowiedział wicepremier Kosiniak-Kamysz, zostaną przyjęte już za tydzień. Rozpoczynamy od najnowszych doniesień z Bliskiego Wschodu. Stany Zjednoczone zaostrzają działania wobec Iranu. Waszyngton przywrócił blokadę irańskich portów i rozpoczął kolejną falę ataków na cele związane z działaniami wojskowymi w cieśninie Ormuz. Donald Trump zapowiedział, że jeśli Teheran nie wróci do negocjacji, w przyszłym tygodniu celem amerykańskich uderzeń mogą stać się elektrownie i mosty. Tymczasem Iran już odpowiada kolejnymi atakami dronów na amerykańskie bazy w regionie i zapewnia, że nie ugnie się pod presją Waszyngtonu. Alarm przeciwlotniczy, jak przekazał Reuters, ogłoszono tej nocy w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Tymczasem w kraju mamy kolejne alerty IMGW przed burzami na południu Polski. Ostrzeżenia wydano przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i gradem dla województw w południowej części kraju. Lokalnie może spaść nawet do 80 litrów wody na metr kwadratowy, co stwarza ryzyko podtopień. Alerty RCB, które otrzymujemy tej nocy, ostrzegają przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. Jest tam także apel, do którego się dołączamy, o unikanie otwartych przestrzeni oraz zabezpieczenie przedmiotów, którym może porwać wiatr.
2: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Za tydzień Rada Ministrów przyjmie pierwsze projekty reform systemu ochrony zdrowia. Tak zapewniał w odpowiedzi na pytania dziennikarza RMF FM wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o zapowiadane zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, takie jak te rekordowe pensje wybranych lekarzy. Którym projektem Rada Ministrów ma zająć się w pierwszej kolejności? O tym Michał Dobrołowicz.
3: Wprowadzeniem górnego limitu zarobków lekarzy. To ma być maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy każdego lekarza w publicznym szpitalu. Czas jest tutaj bardzo ważny, bo pierwsze efekty zmian mają być widoczne we wrześniu, a te przepisy muszą jeszcze dostać zielone światło parlamentu i potem prezydenta. Dlatego zapytałem wicepremiera, kiedy zobaczymy konkretne projekty ustaw z tymi zmianami.
4: No jak najszybciej. Na pewno ograniczenie zarobków, przekroczono już granicę, która ma akceptację społeczną. I trzeba to ograniczyć i tu liczymy na współpracę z prezydentem.
3: Prezydent Karol Nawrocki w tym tygodniu musi podjąć decyzję, czy podpisze ustawę, która pozwoli gromadzić informacje o wynagrodzeniach pracowników szpitali na podstawie ich numerów PESEL. Te dane, według pomysłu rządu, mają być punktem wyjścia do kolejnych reform.
1: Czy naukowcy są wiarygodni i cieszą się zaufaniem opinii publicznej? No i od czego to zależy? O wynikach badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych teraz w faktach Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
5: Badacze z Uniwersytetu Virginia Tech wskazują, że poziom zaufania do naukowców zależy nie tylko od ich wiedzy, ale przede wszystkim od motywacji, jakie przypisuje im społeczeństwo. Na podstawie ankiet, które wypełniło blisko 1000 osób, wyróżniono nawet 5 grup obywateli różniących się poziomem przypisywanego naukowcom autorytetu. Lista pokazuje, że najbardziej entuzjastyczne są osoby o liberalnych poglądach, najbardziej sceptyczne te o poglądach silnie konserwatywnych. Skłonność do podążania za wskazaniami naukowców silnie zależy przy tym od politycznych uwarunkowań danego tematu. Te będące przedmiotem ideologicznych sporów dzielą wyraźnie bardziej. Badanie pokazuje, że naukowcy powinni nie tylko komunikować swoją wiedzę i kompetencje, ale także jasno przedstawiać motywacje stojące za ich pracą. Transparentność i autentyczność mogą pomóc w budowie zaufania społecznego.
1: A o wiarygodności naukowców, która ma zależeć od przypisywanych im intencji, przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Nauka.
2: Fakty istotne dla rodziców.
1: Nie wszystkie rodziny stać na opłacenie dziecku wakacyjnego wyjazdu. Z pomocą przychodzi im Caritas. W organizację wyjazdów często angażują się osoby, które kiedyś same korzystały z takiej oferty. Kto jeszcze sprawuje opiekę nad uczestnikami wypoczynku? O to zapytaliśmy Magdalenę Masiak, koordynatorkę kampanii krajowych Caritas Polska, a rozmawiała z nią reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
6: Oczywiście cała wakacyjna akcja Caritas jest robiona w ramach tych samych standardów, jak wszelkie wyjazdy, które są organizowane, więc oczywiście musi być kierownik wypoczynku, muszą być wychowawcy, którzy mają odpowiednie przeszkolenie, uprawnienia. Wolontariusze, animatorzy to są te osoby takie dopełniające i to bardzo fajnie gra, że grupą opiekuje się właśnie wychowawca, często jeszcze z jedną osobą, bo to na 15 osób jest wymagana jedna osoba właśnie dorosła z uprawnieniami, więc często to są właśnie dwie osoby i one jak gdyby znają zespół, z tą grupą się przemieszczają, ale w konkretne zajęcia prowadzi właśnie dedykowana osoba, która po prostu jest ekspertem w danej dziedzinie, czy to są właśnie tańce, czy jakieś właśnie prace kreatywne i to też zapewnia, że jest więcej osób dorosłych, które też stają się takim autorytetem, wzorcem, które też zapalają pasję, które trochę w tym takim wielkim garze możliwości, które się na takiej kolonii pojawia, nagle się okazuje, że nie tylko mamy mistrzów gry w piłkę nożną, ale są na przykład chłopcy, którzy potrafią usiąść i przygotowywać żmudnie i malować latawce i to wcale nie jest babskie zajęcie, a z drugiej strony są dziewczynki, które na przykład pilates na trawie, czy jakieś takie właśnie sporty walki chętnie poznają i też to jest jak gdyby dla nich ciekawe, więc trochę tak nie musimy się w związku z tym zamykać w takich przestrzeniach dobrze nam znanych, tylko trochę otwierać jak gdyby i poznawać nowe możliwości. No i co jeszcze? No i oczywiście cały sztab ludzi, którzy stoją za tym, żeby tymi dzieciakami się opiekować, jeśli chodzi o lekarza, pielęgniarkę, ale też panie w kuchni, które często są tymi właśnie osobami, co to najbardziej tam wspierają tych niejadków, albo właśnie no, są takim, ponieważ to są zwykle w dużej ilości nasi seniorzy, więc są też taką namiastką czasem babci, dziadka, którzy przytulą i którzy zauważą i posiedzą do końca z tą osobą właśnie kończącą posiłek i może właśnie też taką namiastką tej rodziny, której brakuje.
7: Od kilku lat w Polsce mamy dużo sąsiadów z Ukrainy i Caritas też od początku się tą grupą zajął i pewnie na przestrzeni lat trochę się to zmieniło. Na początku przypuszczam, że też była to taka grupa troszkę obca, która musiała się integrować. A jak to wygląda po kilku latach już tych wspólnych wyjazdów?
6: Mamy w Polsce 26 centrów takiej opieki nad migrantami i uchodźcami. To są takie miejsca, gdzie te osoby mogą się zwrócić, jeśli chodzi o pomoc, jeśli chodzi o konsultacje dotyczącą pracy, nauki języka, ale to też są takie miejsca integracji i spotkań. Oczywiście my tam przede wszystkim zajmujemy się tymi osobami najbardziej pokrzywdzonymi i wykluczonymi, czyli to są osoby starsze, schorowane, ale właśnie matki z dziećmi. I oczywiście dla dzieci to jest też taka przestrzeń na integrację, na rozwój. I co roku dla nich również są robione takie półkolonie właściwie, korzystając z tego, że mamy właśnie to zaplecze i mamy placówki. Też są takie bardziej urozmaicone wyjazdami, ale mniej organizujemy kolonie organizujemy tutaj wyjazdy przede wszystkim dla dzieci polskich, natomiast w ośrodku prowadzimy właśnie takie zajęcia półkolonie, jeśli chodzi właśnie o dzieci ukraińskie. Natomiast mamy jeszcze jedną taką formę, która właśnie jest bardziej wakacyjna i kolonijna, tylko że ona się odbywa w maju, w czerwcu, właśnie po to też, żeby nie kolidować tutaj i żeby ten główny nacisk był tutaj na nasze dzieciaki w czasie wakacji, to w maju, w czerwcu organizujemy tak zwane pobyty wytchnieniowe i to są takie wyjazdy, na które zapraszamy dzieci z opiekunami, z rodzinami. To są dzieci z terenów objętych wojną, które mogą na taki dosłownie pobyt wytchnieniowy, odpoczynek przyjechać i na chwilę, na ten tydzień czy dwa zmienić swoje zburzone miasto i alarmy, które spotykają ich codziennie i taki trochę świat zestresowany i niepewny tego jutra na taką właśnie przestrzeń, w której po prostu mogą być ze sobą.
7: Pani wspomniała, że część tych pieniędzy no to z tych doskonale znanych świec Caritasu pochodzi. A skąd bierzecie na to środki i czy jeżeli ktoś czuje, że chciałby wesprzeć, to czy może to zrobić?
6: Cały program dziecięcy to jest Caritas dzieciom i pod tym parasolem zbieramy właśnie środki na wszystkie aktywności. Mamy to rozłożone w takich trzech turach. Przypominaliśmy pod koniec czerwca właśnie o świetlicach, o tym, co robimy w ciągu roku. Zaczynamy właśnie takim punktem startowym jest ten Dzień Dziecka i zawsze wtedy też odbywają się festyny i też takie podsumowanie tego, co przez cały rok robimy, bo Caritas to, warto o tym wspomnieć, to jest taka żmudna, codzienna praca, to nie są tylko właśnie wyjazdy na te konkretne dwa miesiące, tylko to jest takie codzienne towarzyszenie dzieciakom, pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie tych szans, pilnowanie, czy mają buty na zajęcia sportowe, czy możemy się dołożyć do wycieczki szkolnej, żeby pojechały tak jak rówieśnicy, więc to jest całoroczna praca. Potem mamy właśnie ten etap wakacyjnej akcji Caritas i tutaj mamy koncentrację przez dwa miesiące i wcześniej przygotowania, żeby jak najwięcej dzieci mogło z nami wyjechać i w tym roku to jest te 20 tysięcy dzieci i około 100 turnusów wakacyjnych i pod koniec sierpnia już zaczynamy myśleć, bo przez cały rok funkcjonują również stypendia. To są dwa stypendia Skrzydła i dwa Talenty, które pomagają dzieciakom w ciągu roku funkcjonować w szkole. Skrzydła wyrównują te szanse właśnie dzieciom, które mają trudną sytuację społeczną, socjalną, a dwa Talenty to jest dla tych dzieci, które mają jakieś niesamowite dodatkowe pasje i zdolności, ale na przykład właśnie nie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, nie mają stroju sportowego czy tanecznego, czy właśnie nie mogą wziąć udziału w jakimś przeglądzie piosenki, bo już tych pieniążków na to nie starcza i tu staramy się odpowiadać na te potrzeby, więc wtedy zwracamy się do Państwa z prośbą, żeby pomyśleć właśnie o takich stypendiach. To nie są bardzo duże kwoty, bo takie stypendium to jest 1300 zł rocznie, ale dla tych dzieci to jest po prostu wszystko. I jeżeli mogą właśnie w takiej transzy na samym początku, na zakup właśnie przyborów różnego rodzaju, uzyskać jakąś pomoc, czy potem w trakcie na te zadania, zajęcia na przykład uzupełniające, tutaj każde takie stypendium jest koordynowane przez lokalnego właśnie w tych 40 diecezjach koordynatora, który wybiera dzieci, że tak powiem, sprawdza dokładnie, co jest potrzebne. Często jest też tak, że te stypendia rok po roku dostają te same dzieci, ale jest też taki moment, kiedy rodzice stają na nogi, albo to dziecko już właśnie dorośnie i już sobie potrafią poradzić samemu. I mamy też takich darczyńców w postaci rodziców, którzy wracają, mówią, kiedyś ktoś pomógł mojemu dziecku, teraz ja mogę trochę dołożyć do stypendium dla kogoś innego. Więc odpowiadając, w jaki sposób można się włączyć, to przede wszystkim można przekazać nam wpłaty jednorazowe albo właśnie cykliczne. I tutaj zapraszamy na stronę caritas.pl/dzieci i tam jest taka możliwość, też pokazujemy, co można zrobić za 50 zł, co jeżeli byśmy przekazali 100 zł. Zachęcamy, żeby to były drobne kwoty, ale na przykład ustawione cyklicznie, bo wtedy jesteśmy w stanie przez cały rok zaplanować taką pomoc, ale w ogóle bardzo do tego zachęcamy, bo to jest taki, wydawałoby się, mały gest, ale zmieniający bardzo dużo w życiu tych dzieci.
7: Gdyby ktoś słuchając nas pomyślał, że nie pomyślał wcześniej właśnie o wypoczynku dla swojego dziecka i dopiero usłyszał, że to jest za późno, jest jeszcze jakaś możliwość, jak to zrobić, żeby się w ogóle zorientować?
6: To zapraszamy serdecznie przede wszystkim do swojej parafii albo do lokalnego Caritas. Adresy są też na naszej stronie internetowej, więc można też nawet przez centralę, jeżeli nie będzie bliżej właśnie, blisko Państwa zamieszkania, bo tak jest zawsze najlepiej. Bardzo dużo też jest też takich inicjatyw lokalnych i myślę, że na pewno na co najmniej takie półkolonie da się dołączyć. Wiadomo, że to jest też kwestia wyżywienia i przestrzeni, ale jeszcze nikt, kto potrzebuje, nie został bez pomocy, więc warto zapytać, jeżeli jeszcze Państwo o tym właśnie nie pomyśleli albo pierwszy raz usłyszeli, że jest taka możliwość, także zapraszamy.
1: A z Magdaleną Masiak, koordynatorką kampanii krajowych Caritas Polska, rozmawiała Magdalena Greinert.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Puma grasuje po Polsce. Pamiętacie te nagłówki sprzed kilku dni? Mam nowe info, co z tą pumą. I o tym usłyszycie do pierwszej kawy z RMF FM. Tak nazywa się ten nowy program między 3 a 6. Teraz 4:12. Maciek Rybak. Dzień dobry.

0: sprawdzamy w RMF FM o 4:20. Dzikie zwierzę, które w ostatnich dniach błąkało się po okolicach Polanowa w zachodniopomorskim, przebywa już w poznańskim zoo. Lecz tylko na moment, bo reporter RMF FM ustalił, że puma trafi do innego zoo w Europie Zachodniej. Co istotne, zwierzę jest już bezpieczne. Najważniejsze, że mieszkańcy Polanowa też mogą odetchnąć, zwłaszcza właściciele Adidasów.
1: Pierwsza kawa z RMF FM.
2: Pierwsza kawa
1: z RMF FM.
2: RMF FM.

To za kółkiem o tak wczesnej porze, 4:26 na zegarze. Może to już wasza kolejna godzina pracy. Oczywiście RMF FM razem z wami. A powiedzcie, po ile u was paliwo? 12,2 miliony. Za ile ostatnio tankowaliście? Benzyna, diesel, bez różnicy. Sprawdźmy, ile teraz płacimy. Tam, gdzie...

0: po ile u was paliwo, halo?
1: Dzień dobry, Jasiu z Prudnika. Wczoraj było 7,09, dzisiaj już 7,29 diesel.
0: No i za chwilę sprawdzimy, jakie są prognozy tych wysokich cen.

0: pierwsza kawa z RMF FM albo kolejna na zdrowie, a przy okazji wracają wspomnienia nie tylko dzięki muzyce to budka suflera, ale też dzięki tankowaniu. Patrząc na ceny, wspominamy paliwo za 3, 4, nawet 5 zł. A po ile u was dziś paliwo?
1: Po ile, witam RMF. Po 7,10 kujawsko-pomorskim.
0: No i dlaczego tak się dzieje, sprawdzamy z naszymi dziennikarzami od rana. Arku, co tam z tym paliwem?
2: No Maćku, w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie ceny ropy ponownie rosną. Aktualnie to około 86 dolarów za baryłkę, gdzie wczoraj mówiliśmy o 80 dolarach. To najwyższy poziom od połowy czerwca.
0: No a jak wyglądają te średnie ceny paliw w Polsce?
2: No właśnie,
0: stacjach?
2: Musimy zwrócić uwagę, że to się różni na każdej ze stacji. Średnio aktualnie to jest około 6,85 za benzynę ołowiową i 7 zł za olej napędowy. Jednak jeśli ta sytuacja w rejonie Cieśniny Ormus będzie się pogarszać, a jak mówimy w faktach, ta eskalacja konfliktu narasta, ceny na polskich stacjach na pewno będą rosnąć w najbliższych dniach.
0: A co na to rządzący? Czy możemy w takim razie liczyć na wznowienie tego projektu CPN?
2: Ceny paliw niżej? No to zależy. Teoretycznie nie, bo przy cenie 80 dolarów za baryłkę rządzący przekonywali, że musiałoby wzrosnąć przynajmniej do 90 czy 100 dolarów. No ale zobaczymy, jakie będą komentarze po tym zaognieniu się konfliktu tej nocy.
0: Dziękuję bardzo, Arku, za informację. Jak słyszycie, od samego rana dziennikarze RMF FM czuwają, abyście byli na bieżąco.

Pierwsza kawa z RMF FM w drodze do pracy na godzinę piątą. Przypominamy, południowy zachód kraju już teraz burzowy, miejscami ulewy, Zielona Góra, Wrocław czy Opole, u was przyda się parasolka, pada też w Wielkopolsce. Za 8 minut piąta podrzucamy nie tylko przydatne informacje, ale również tematy do kawy. Czy zabiegi kosmetyczne mogą uzależniać? Naukowcy ostrzegają, że tak. No, dziewczyny, rzućcie te zabiegi. Wystarczy, że każdego wieczoru będzie u was Roman.

0: Gdy telewizje jeszcze śpią, w RMF FM mamy już najświeższe informacje. Miał być spokój na Bliskim Wschodzie, a nie ma. Za chwilę fakty.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
3: Gotowi na weekend? No to jazda!
2: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
3: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Dibango!
2: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
0: Punktualnie godzina 5 na zegarach. Słuchacie RMF FM. Czas na fakty, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, zapraszam. Nasila się konflikt na Bliskim Wschodzie. Iran ostrzelał amerykańskie bazy w regionie, a USA zaatakowały irańskie instalacje rakietowe. Przez konflikt ceny ropy idą w górę, a z nią ceny na stacjach benzynowych. Prawie 11 tysięcy miejsc na 39 uczelniach w całej Polsce. Resort zwiększył limity na kierunkach lekarskich. Bliski Wschód na krawędzi kolejnej eskalacji. Iran ogłasza ataki na amerykańskie cele w Kuwejcie i Bahrajnie oraz zapowiada, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta. Teheran grozi też zablokowaniem kolejnych szlaków eksportu ropy i gazu. Na razie tych informacji nie potwierdziła strona amerykańska. Dowództwo centralne USA poinformowało z kolei, że amerykańskie myśliwce, drony i okręty użyły precyzyjnej amunicji przeciwko irańskim instalacjom rakietowym i dronowym. Według centkomu celem było ograniczenie zdolności Teheranu do ataków na statki w ciśnienie Ormuz. Na razie nie ma powrotu do pakietu ceny paliw niżej, tak ustalił dziennikarz RMF FM. Przepisy obniżające ceny paliw wygasły z początkiem lipca, przypomnijmy, a tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie narasta, wraz z nim ceny ropy szybują. Kierowców czeka więc droższe tankowanie. Co musi się w takim razie stać, by rząd powrócił do pakietu CPN? O tym Igor Skrzypek.
5: Sytuacja na rynku ropy musiałaby stać się bardzo niekorzystna. Mówimy tu o powrocie dostawek za baryłkę na poziomie 90-100 dolarów lub nawet wyższych, tak jak to było w czasie otwartego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wtedy koszt tankowania mógłby wzrosnąć nawet do dwucyfrowych stawek za litr paliwa, a dodatkowo wystrzeliłby inflację. W tej chwili cena za baryłkę ropy utrzymuje się powyżej 80 dolarów. Jak usłyszałem w źródłach rządowych, to na razie za mało, by wrócić do pakietu CPN. To, co jest na stole, to ruchy, które mógłby wykonać Orlen ze swoimi marżami. Jako największy polski hurtownik mógłby w ten sposób wpłynąć na cały krajowy rynek paliw.
1: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
4: Rekordowa liczba uczelni uruchomi od października kierunek lekarski. Medycynę będzie można studiować już na 39 uczelniach w całej Polsce. Ministerstwo Zdrowia, przypomnijmy, zwiększyło limit miejsc do prawie 11 tysięcy, czyli o około 300 więcej niż obecnie. Eksperci ostrzegają jednak, że sama liczba absolwentów może nie rozwiązać problemu braków kadrowych w szpitalach. Komentarze na ten temat zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Specjaliści zwracają uwagę, że rosnąca liczba nowych studentów medycyny przełoży się na większą liczbę lekarzy gotowych do pracy dopiero za najwcześniej kilka lat. Doktor Maria Libura komentuje, że nie będziemy teraz kształcić więcej lekarzy w Polsce, dopóki nie będzie niezbędnych warunków.
7: I limity podyktowane są zdolnością szpitali klinicznych do absorpcji liczby studentów. To nie jest tak, że każdy szpital jest gotowy kształcić. Natomiast problemem w Polsce jest brak ruchów w stronę wzmocnienia innych zawodów medycznych, czyli zaawansowana praktyka pielęgniarska.
6: Temat kształcenia medyków ma wrócić w czwartek w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Udział mają wziąć w nim przedstawiciele związków zawodowych, wśród nich lekarze i pielęgniarki, a także szefowa resortu zdrowia.
4: A teraz w faktach o zupełnie innym problemie. Większość dorosłych Polaków jest za wprowadzeniem zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Najwięcej, ponad 80%, to wyborcy Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. A czy wprowadzenie takiego zakazu jest realne?
8: Bardzo trudne pewnie, ale sama dyskusja z czegoś wynika. Ona wynika z tego, że coraz więcej wiemy na ten temat, co media społecznościowe potrafią z nami zrobić. Nie tylko, że znajmniej 3, naszymi, ale również z nami wszystkimi, że to jednak jest jakaś forma uzależnienia, tak? Że zbyt często pewnie zaglądamy, niektórzy z nas, do telefonów.
4: Komentował w rozmowie z RMF FM poseł Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Za zakazem jest też ponad 70% wyborców PSL-u i Polski 2050 i dokładnie 70% zwolenników Prawa i Sprawiedliwości.
9: Chciałbym, żeby tak było, ale wiem, że to się nie uda. Uważam, że twardy zakaz, szczególnie w dobie cyfryzacji, gdzie naprawdę są różne sposoby na obejście różnych rodzajów przepisów prawa, będą trudne do egzekucji i w tym samym będą kompromitować te założenia.
4: Mówił nam poseł Krzysztof Cieciura z PiS-u. Wyniki sondażu możecie przeanalizować na rmf24.pl. A jeszcze więcej informacji w porannym wydaniu Faktów, na które już teraz zapraszam. Punktualnie o 6 w studio pojawi się Tomasz Weryński.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czym wita nas pogoda w tą środę o 5.05? Jesienią na północy, latem na południu. Warmia i Mazury, a także Suwalszczyzna, tam o poranku możliwe gęste mgły. Uważajcie. Natomiast cały Dolny Śląsk w otoczce chmur burzowych. Miejscami może naprawdę spaść dużo deszczu i te burze będą przesuwać się w głąb kraju, po południu, centrum oraz południe z gradobiciami. Pierwsza kawa z RMF FM. Maciek Rybak, cześć. Ponownie jeszcze sprawdzam, jaka temperatura dzisiaj. No 24 to maks na północy, 28 w centrum i na wschodzie. I tak jakoś ta środa nam minie, oby bezpiecznie. Z RMF FM. Dzień dobry.

Odkochaj, Marissa wie co śpiewa. Ta retrogradacja Merkurego miesza. W związkach nagłówki krzyczą powroty po latach. Ale zostawmy show biznes, to nie jest istotne o poranku w środę 15 lipca. Zacznijmy od kawy, zwłaszcza jak ktoś przed chwilą włączył RMF FM. To pierwsza kawa. Maciek Rybak, gram też muzykę najlepszą pod słońcem. Tak na mocne obudzenie.

0: kombi. I wstajemy, 26 minut po piątej. Ekipa RMF FM od wczesnego ranka czuwa nad sytuacją meteo, bo ta miejscami jest i będzie niebezpieczna.
1: No, a przypomnijmy, że front przesuwa się z zachodniej granicy, więc od rana najwięcej chmur w Lubuskiem, Dolnośląskim i Wielkopolsce. Ale nasi reporterzy są w gotowości.
0: No i właśnie, gdzie te burze będą później w ciągu dnia?
1: No, alerty przed gwałtownymi burzami obowiązują do wieczora na południu od linii Poznań, Łódź, Radom, Zamość. Przypomnijmy, dotyczą one silnych opadów deszczu, porywu wiatru do 75 km na godzinę, no ale lokalnie także gradu. Na to trzeba uważać na południu kraju.
0: Na Dolnym Śląsku już burzowo, uważajcie, a poza pogodą sprawdzimy też, co w sporcie.
1: No, pierwszy półfinał dla Hiszpanii. To
0: ale
1: zagrają
0: to był mecz
1: w wielkim finale. Tak, był to mecz ze zwycięzcą dzisiejszego z kolei meczu Anglia-Argentyna. Właśnie Hiszpanie zagrają, ale to będzie wieczorem. W porannych faktach pierwszy trening Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire.
0: No, na pierwszy mecz jeszcze chwilę poczekamy, ale za oceanem też już nasi siatkarze.
1: No właśnie, w Chicago Polacy wracają do gry w Lidze Narodów. Wieczorem mecz z Bułgarią.
0: Wszystkie ważne informacje w faktach RMF FM, a to był Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzięki
0: któremu dziękujemy za dyżur dzisiejszych faktach. A teraz nowość. O, proszę bardzo, sprawdźcie, jak was budzi o poranku.

My tu uhuhuhuhu z Urszulą, a wy co, w telefonie? A wiecie, że dziś dzień bez telefonu komórkowego? Środa, 15 lipca. 5:34 na zegarze. Odkładamy, bawimy się z Justinem Timberlake'em. Lipca. 5:34 na zegarze. Odkładamy, bawimy się z Justinem Timberlake'em.

mówiłem, jest Timberlake, jest uśmiech. U kogoś na pewno. A to jest pierwsza kawa z RMF FM, albo kolejna, nikt wam nie broni wypić więcej. W końcu za 21 minut będzie szósta. W końcu, albo ojeju, zaspałem. RMF zawsze z wami. O, właśnie zaświeciło mi się tu na pomarańczowo. Kierowcy, utrudnienie. Ekspresowa piątka w Wielkopolsce, w miejscowości Iwno. Zablokowany lewy pas w kierunku Poznania. Co tam się dokładnie wydarzyło, sprawdzają nasze fakty. A teraz łapcie jeszcze na rozbudzenie Bruno Marsa.

Jak przy tym zasłaniają wam drogę wycieraczki, trzymajcie się tam na Dolnym Śląsku. U was miejscami naprawdę niezłe ulewy. Szczegóły w faktach RMF FM o 6:00. To już za 11 minut. Od bardzo wczesnego ranka jesteście na bieżąco z RMF FM. Dorzucam najnowszy raport o najdroższych miastach w Polsce. To pobudzi lepiej niż pierwsza kawa. Zakopane na szczycie rankingu. Średnia cena metra kwadratowego na rynku deweloperskim wzrosła tam do blisko 35 tysięcy złotych. Za metr kwadratowy, czyli za powierzchnię, na której można wygodnie postawić na przykład fotel. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej sprzedamy samochód, biżuterię i fotel.

0: Muzyka najlepsza pod słońcem to was budzi o poranku w RMF FM, a teraz zbliżamy się do godziny 6. 6 na zegarze, czas na poranne wydanie faktów RMF FM, a te przedstawi Tomasz Weryński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Zaczynamy od ważnych informacji. Z trasy S5 w Wielkopolsce są problemy między węzłami Iwno i Kostrzyn. Potem burzowy front nad południowo-zachodnią Polską. O poranku grzmi od Legnicy po Kotlinę Kłodzką. Potem w faktach możliwe kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Hiszpania w finale mundialu, a Robert Lewandowski oficjalnie zaprezentowany w Chicago Fire. O poranku utrudnienie na wielkopolskim odcinku S5 w miejscowości Iwno. Auto osobowe uderzyło tam w bariery. Zablokowany jest pas w stronę Poznania. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze przez godzinę. Burzowy front, poranek na południowym zachodzie Polski. Najbardziej intensywny front rozciąga się od okolic Zielonej Góry przez Legnicę, Wrocław aż po Kotlinę Kłodzką. Miejscami przechodzą gwałtowne burze z intensywnym deszczem. W pozostałej części kraju zdecydowanie spokojniej, a pełny pogodowy raport reporterów RMF FM w faktach o 7. Niewykluczone, że dziś zarzuty usłyszy Maciej Eś, były szef Polskiej Fundacji Narodowej, zatrzymany wczoraj przez CBA. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie przesłuchany został już inny, były prezes tej fundacji, Cezary J.
2: Prokurator ogłosił mu zarzut, przesłuchał go w charakterze podejrzanego i po przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z trzymaniem paszportu.
1: Powiedział szef rzeszowskiej prokuratury Jaromir Rybczak. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z finansowaniem kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku.
3: Wyrządzono tym szkodę fundacji nie mniejszą niż prawie 8,5 miliona złotych.
1: Informował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, a sprawa w faktach będzie wracać.
4: RMF FM. Serwujemy sport. Podajemy wyniki.
1: Hiszpania weszła do finału piłkarskiego mundialu. Pokonała Francję 2-0. Nasz specjalny wysłannik do USA oglądał ten mecz w strefie kibica w Atlancie.
5: Tak jest, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Wojtku. Co działo się w strefie kibica po ostatnim gwizdku?
5: Zapanowała prawdziwa hiszpańska fiesta. Kibice w koszulkach reprezentacji Hiszpanii zaczęli tańczyć, krzyczeć, no i oczywiście świętować. Zaczęłam krzyczeć, aż bolało mnie gardło. Francja to świetna drużyna. Pamiętam m.in. Mbappé z 2018 roku, ale zawsze miałam nadzieję. Mówiła mi jedna z fanek reprezentacji Hiszpanii, której ojciec pochodzi z tego kraju. Wszyscy zgodnie podkreślali, że był to najlepszy mecz mistrzów Europy na tym turnieju. Fani trójkolorowych szybko opuścili strefę kibica, chociaż ich zespół nadal ma szansę trzeci mundial z rzędu zakończyć z medalem. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
1: Pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych za pół godziny. Robert Lewandowski dołączył do drużyny Chicago Fire. Wczoraj pojawił się na treningu, po którym odbyła się oficjalna prezentacja zawodnika. Na miejscu był korespondent RMF FM Paweł Brzuchowski.
6: Dzień dobry. Dla klubu to wielkie wydarzenie, mówił trener Greg Belharter. To jest historyczny dzień nie tylko dla drużyny Chicago Fire, ale dla całego miasta i całej ligi MLS. Napastnik tłumaczył, że o wyborze Chicago przesądziła nie sama oferta, lecz determinacja klubu, jego wizja.
7: Bardziej byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł i począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak też inne spotkania wyglądały, jak rozmowy się toczyły. Widząc takie zaangażowanie czy trenera, czy osób związanych z klubem, no to dla mnie też ma znaczenie i to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
6: Mówił Robert Lewandowski w czasie konferencji prasowej. Z Chicago Paweł Żuchowski.
1: Na Mazurach poprawiła się pogoda i na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich ponownie pojawili się żeglarze.
8: Ja bym powiedziała, że to jest wymarzona pogoda dla żeglarzy w tej chwili, bo można się opalać, ale rzeczywiście tej adrenaliny sportowej na jachcie też nie zabraknie.
9: Przeżyliśmy tą złą pogodę, no na szczęście teraz już mamy przepiękne warunki do żeglowania. Mamy dzieci 3-letnie, 6-letnie.
10: I da się pływać.
9: I da się pływać bez problemu, także są ponad tydzień już na jachcie i naprawdę super pomagają.
10: W zeszłym tygodniu była ekstremalna, można powiedzieć, pogoda. W końcu mamy praktycznie pełne lato.
11: Zgadza się. I dlatego w zeszłym tygodniu nie żeglowaliśmy.
1: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Z tego co widzę, to kolega Rybak ma rozłożone wszystkie mapy i to jakie nawet tylko płatne.
15: Są, jakie tylko są.
14: Co tam w pogodzie?
15: Pogodapremium.com. No i tutaj wszędzie wszystkie mapy pokazują, że burzowo będzie na południu. Już teraz pada na Dolnym Śląsku i zrobił się problem. Słuchajcie, bo te burze bardzo wolno się przemieszczają. Miejscami może spaść naprawdę dużo deszczu. Najcieplej dziś Kraków, Rzeszów, Lublin 28 stopni. Najchłodniej na północy 22-23 stopnie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Nawet nie wiedziałem, że są takie mapy. Że tutaj coś tak kotłuje i tu idą deszcz, tu tego. On nie ma tak, ma tak profesjonalną pogodę, że tam nie jest, że jest chmureczka, słoneczko.
15: Jakby mi w radiu nie wyszło, to chciałem być meteorologiem, pogodynkiem, okay, wiesz?
14: Dobra. 6 minut po 6, tu RMF FM, tu Wstawa i Szkoda Lata. Jacek Tomkowicz.
15: Maciek Rybak. Dzień i najlepsza dobry.

0: ale poczarowała Ania Dąbrowska. Serce niesługa w RMF FM. 12 minut po godzinie 6. Tu wstawaj, szkoda lata. Tak sprawdzamy najciekawsze informacje, które spływają od samego rana. I czytam w sieci o żyjącym w Afryce krokodylu wąskopyskim.
1: Jakim krokodylu?
0: Wąskopyskim. Jak się okazuje, on chodzi po drzewach. Krokodyl.
1: Krokodyl.
0: I potrafi z nich zwisać jak kameleon.
1: A ja się kleszczy boję.

0: I jeszcze można się trochę porozciągać z muzyką najlepszą pod słońcem. Tak, gramy 18 minut po 6 w RMF FM.
1: I można pośpiewać tak jak Magic to robiła.
2: This is how I feel. No kto tak nie śpiewa? No sami powiedzcie. Wszyscy.
1: O tej porze 19 minut po 6. Są komentarze po głośnym meczu Hiszpania-Francja. No Hiszpania wygrała, o czym mówiliśmy w faktach, 2-0. Ja czytam, że nie tylko prestiż czeka zwycięzcę mundialu, ale też duże pieniądze. Za sam awans do półfinału drużyny zarobiły już 27 milionów dolarów. Zwycięzca zgarnie dodatkowe 6 milionów dolarów.
0: Ile? Ale to dużo. Chyba do podziału.
1: No do podziału.
0: No to ile to wyjdzie? Tyle to w Polsce lekarz zgarnia na jednym dyżurze.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort. Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: Czas na fakty w RMF FM, jest 6:30.
12: Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich aktów agresji, ogłosił w telewizji państwowej irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Zagroził też zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. Stany Zjednoczone rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran. Prezydent Donald Trump zagroził w wywiadzie dla Fox News, że jeśli kraj ten nie zacznie współpracować, w przyszłym tygodniu Amerykanie rozpoczną ataki na elektrownie i mosty w Iranie. Akcja strażaków w centrum Strzelina na Dolnym Śląsku. Na rynku zapaliło się tam mieszkanie. Mieszkańcy budynku zostali ewakuowani. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Do wczoraj wszystkie psy powinny były opuścić zamknięte schronisko w Nowym Targu na Podhalu. Tak się jednak nie stało. W klatkach pozostało jeszcze ponad 170 czworonogów.
13: Staramy się, żeby to wszystko przebiegło bezpiecznie, żeby każdy piesek nie zaznał żadnego uszczerbku na zdrowiu w trakcie transportu. Każde zwierzę jest przed wydaniem badane. Każdy właściciel, każda gmina dostaje protokół lekarsko-weterynaryjny, w którym ma opisane, co danemu zwierzęciu dolega lub jakie są dalsze zalecenia.
12: Mówiła lekarz weterynarii Daria Luberda. Izba Reprezentantów USA poparła ustawę o wprowadzeniu czasu letniego przez cały rok i zakończeniu obowiązkowej zmiany czasu dwa razy w roku. Projekt trafi teraz do Senatu. Popiera go prezydent Donald Trump. Jeśli przepisy wejdą w życie, Amerykanie nie będą już przestawiać zegarków jesienią.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Hiszpanie w finale mundialu po pokonaniu Francuzów. Mistrzowskie fakty sportowe. Patryk Serwański, dzień dobry.
14: Dzień dobry. No to była dominacja Hiszpanów. Potrafili całkowicie zneutralizować Francuzów. Wynik 2-0 na liście strzelców Oyarzabal i Porro. To spotkanie oglądał w strefie kibica w Atlancie Wojciech Marczek.
15: Dzień dobry. Świetna gra w środku pola. Doskonały mecz rozegrał Fabian Ruiz, a Francuzi wyglądali na zupełnie bezradnych. Zawodnicy, których grą zachwycaliśmy się na tym turnieju, nie mieli szans w zderzeniu z hiszpańską maszyną. Kilkadziesiąt strat zanotował Olise, kilkanaście razy razy piłkę tracił Dembele. Hiszpania może powtórzyć sukces z 2010 roku, kiedy do Mistrzostwa Europy dołożyła Mistrzostwo Świata. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
14: Na Robert Lewandowski zaprezentowano oficjalnie przez Chicago Fire. Nasz napastnik wczoraj po raz pierwszy trenował z nowymi kolegami, a później spotkał się z dziennikarzami. Duże zainteresowanie mediów Lewandowskim, a on sam gotowy na nowy rozdział swojej kariery.
16: Mam nadzieję, że też będę się czuł tutaj jak w domu. Mam nadzieję, że też dla licznego grona Polaków to też będzie fajna rzecz i też liczę na to, że dziś coraz więcej ludzi będzie przychodzić na stadiony, żeby też oglądać nie tylko mnie, ale całą drużynę.
14: Podkreślał nowy napastnik drużyny Strażaków. U nas też dzieje się na rynku transferowym, ale oczywiście wymiar transferów skromniejszy. Nowym piłkarzem Wieczystej Kraków został Antonio Milic. Niedawno wygasł 5-letni kontrakt chorwackiego obrońcy z Lechem Poznań. Nowej umowy piłkarz nie chciał podpisać, no i teraz trafia do ekstraklasowego Beniaminka. Tadej Pogacar powiększa przewagę nad rywalami. Słoweniec wygrał 10. etap Tour de France. W bardzo dobrym stylu rozpoczął drugi tydzień wielkiej pętli. Pogacar zaatakował 15 km przed metą na stromym podjeździe. Na mecie miał pół minuty przewagi. W klasyfikacji generalnej właściciel żółtej koszulki ma już ponad 3,5 minuty zapasu nad rywalami.
17: Ustaliliśmy już, że gdy rybak mówi o pogodzie, to meteorolodzy idą na ryby, ale gdy Karwat, Magda, Marek o pogodzie, to wszyscy słuchają wakacyjna prognoza.
18: To Marek czy Magda? Za nami burze i ulewy, szczególnie na południu kraju, ale przed nami również. Prognozy pokazują, że dziś burze znowu są możliwe w południowych województwach, więc uważajcie na siebie. W północnych województwach dzisiaj deszczu nie będzie, czyli jeśli wypoczywacie nad morzem, to raczej nie musicie zmieniać planów, a w tym samym czasie temperatura nawet dość wysoka, do 28 stopni na wschodzie kraju.
17: No to ja już idę. Do usłyszenia. Maciek Rybak.
19: Skończyliście? Bo przepraszam, bo przysnęło mi się. Mogę grać muzykę?
17: A graj.
18: No tak, najlepszą muzykę graj.
19: O. Baby!

0: Co z Cieśniną Ormus? Piszecie, dzwonicie o cenach paliw, że no poszły w górę, no bo to całe zamieszanie no nie wpływa pozytywnie na ceny paliw także u nas. Natomiast ja czytam właśnie, że Trump wycofał się z 20-procentowych opłat. Ma nowy pomysł na Cieśninę Ormus. Zamiast tych opłat państwa, które chcą przewozić towary przez Cieśninę, miałyby zawierać umowy handlowe i inwestycyjne z USA. Trump zmienił zdanie. To nowe, nie znałem.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Publista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
2: Hi, this is Shakira.
3: Dawid Kwiatkowski.
1: Publista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
4: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: To będzie ekstremalne widowisko. Po raz pierwszy w Polsce Puchar Europy IXS Downhill Cup. Zobacz europejską elitę na legendarnej, znanej z Pucharu Świata trasie Bestyja w Szczyrk Bike Park by Trek. Prędkość, ekstremalne loty i potężna dawka emocji. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Szczyrk Mountain Resort. Wejdź na szczyrkowski.pl i dołącz do kolarskiego święta. Poleca RMF FM.
10: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
11: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Po reklamie.
14: Okay.
15: Pobudka, są wakacje. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.

Za chwilę w faktach RMF FM o 7:00 kolejna relacja z Chicago, gdzie Robert Lewandowski no już zaczął treningi, już trenuje w Chicago. Ale z ciekawych informacji, bo tutaj przeglądam strony sportowe, siatkarze dzisiaj nasi w Chicago grają w Lidze Narodów. Do tego nasza Polonia jest na miejscu, no przejmujemy Chicago, no Polska górą.

0: United Nations, Out of Touch w RMF FM, a my właśnie w taki sposób zbliżamy się do godziny 7, za 3 minuty 7 i oczywiście punktualnie o 7 fakty w RMF FM. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
5: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
4: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
5: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
6: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
7: Ale chyba nie włosów.
6: Akurat włosy wypadają mi garściami.
7: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
6: Ale łysienia u ciebie nie widać.
7: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
8: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
10: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
11: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
13: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
14: Co daje mi paliwo? Jak to co? Udział w loterii Polomarketu.
15: Do Polo Pop.
16: Nagrody w letniej loterii Polomarketu. Jeszcze do 21 lipca do wygrania darmowe tankowanie z kartami podarunkowymi Orlen i tysiące e-bonów Polomarket na zakupy. Szczegóły w regulaminie na polomarket.pl. Ponadto do wtorku lody Big Milk, opakowanie rodzinne 900 ml. W ofercie drugi produkt 50% taniej. Dobieraj dowolnie.
17: Polomarket. Mój ulubiony.
1: Po reklamie.
0: 7:00 na zegarach, czas poznać fakty w RMF FM. Temat dla nas Tomasz Weryński.
18: Na początek ważne informacje z drogi krajowej 32 w Wielkopolsce. Do tragicznego wypadku doszło w Taszkowie. Samochód uderzył w drzewo. Potem raport po burzowej nocy. Strażacy wyjeżdżali do interwencji ponad 700 razy. Szczegóły za moment. A na mundialu Hiszpania odarła Francję z marzeń o finale. Jest 7:00, to poranne fakty RMF FM. Jedna osoba zginęła w wypadku na krajowej 32 w miejscowości Ptaszkowo w Wielkopolsce. To odcinek Granowo-Grodzisk Wielkopolski. Auto osobowe uderzyło tam w drzewo. Na trasie o poranku spodziewajcie się utrudnień. Ponad 700 razy interweniowali strażacy po burzach i ulewach, które w ciągu ostatniej doby przeszły nad Polską. To najnowsze dane Komendy Głównej. Najwięcej interwencji było w województwach dolnośląskim, śląskim oraz w Małopolsce. Strażacy wyjeżdżali głównie do podtopionych piwnic i powalonych drzew. Otrzymywali też zgłoszenia uszkodzonych samochodach. Dziś do służby imigracyjnej i celnej USA ma być wysłany list Waldemara Żurka w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości przygotował wniosek o weryfikacji statusu imigracyjnego, podstawę wjazdu i dokumentów podróży polityka PiS, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Szczegóły zna Krzysztof Zasada.
19: Chodzi o pomoc w ustaleniu podstaw prawnych i faktycznych pobytu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych, chociażby o formalne potwierdzenie, że jest w USA. Kolejną rzeczą jest stwierdzenie, czy ubiega się tam o azyl lub inną formę ochrony, która utrudnia utrudniłaby deportację, mówił minister Żurek.
15: Prosimy przede wszystkim, żeby wskazano nam, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach, jakimi dokumentami się legitymuje i jednocześnie pokazujemy te dane, które dotyczą dzisiaj Zbigniewa Ziobro.
19: Jednocześnie szef resortu sprawiedliwości poinformował, że gotowy jest już wniosek ekstradycyjny do USA w sprawie polityka PiS. Dokument liczy 300 stron, trafił już do tłumaczy, którzy swoją pracę mają zakończyć w ciągu tygodnia.
18: Francja we łzach. Po wczorajszym półfinale mundialu reprezentacja Hiszpanii nie pozostawiła złudzeń trójkolorowym. Wszystko zaczęło się w 22 minucie. Mikel Oyarzabal wykorzystał rzut karny po faulu na Laminie Yamalu. Potem dzieła dopełnił Pedro Porro. Piłkarz Tottenhamu w drugiej połowie podwyższył na 2-0 po akcji z Dani Molmo, zatem hiszpańscy kibice mogli po końcowym gwizdku rozpocząć fiestę, no bo ich reprezentacja zameldowała się w finale mundialu. Jestem bardzo wzruszona, pełna emocji po tym wszystkim, co wydarzyło się na stadionie. To było piękne, mieliśmy wiele nerwowych momentów, no ale z biegiem meczu wszystko się ułożyło i można powiedzieć, że końcówka była już łatwa i to wszystko. Mówiła jedna z dopingujących Hiszpanię w Dallas. Dziś o finał zagrają Argentyna z Anglią o 21:00. A Robert Lewandowski już oficjalnie jest zawodnikiem klubu Chicago Fire. Wczoraj Polak pojawił się na treningu, a potem na konferencji. Nie można wykluczyć, że zagra przez chwilę w spotkaniu przeciwko Vancouver Whitecaps. W Chicago jest nasz korespondent Paweł Żuchowski. Jak wyglądały te pierwsze chwile Roberta Lewandowskiego z nowym zespołem?
20: Dzień dobry. Trening mogliśmy obserwować z odległości około 200 metrów. Lewandowski dołączył do zawodników, którzy chwilę wcześniej wyszli na murawę. W czasie konferencji prasowej zapytałem Roberta Lewandowskiego, czy zobaczymy go w czwartek w meczu przeciwko drużynie z Vancouver. Odpowiedział, że to wszystko zależy od tego, jak będzie się czuł.
21: Pewnie znajdę się w składzie, ale też nie, na pewno trochę czasu jeszcze potrzebuję w treningu, w to, żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment.
20: Decyzja, czy wejdzie na murawę, zapadnie na godziny przed meczem. Przekazali mi natomiast przedstawiciele klubu. Robert Lewandowski, odpowiadając na moje pytanie, mówił też o dobrej atmosferze w klubie.
21: Koledzy fajnie mi przywitali, jakby ten od razu kontakt nawiązali. Też jestem otwarty, więc też śmiało będę odpowiadał im na pytania. Też będę sam pytał się o wiele rzeczy, bo też wiadomo, że tej pomocy będę potrzebował. Od pierwszych godzin od rana jakby z każdym piłkarzem tak naprawdę się przywitałem, porozmawiałem chwilę, więc widać, że są to jakby fajne chłopaki, którzy też chcą iść do przodu, chcą się rozwijać.
20: Zaznaczył Robert Lewandowski. Z Chicago Paweł Żuchowski.
22: Fakty na wakacje w RMF FM.
18: Ruszamy przez całe wakacje. W każdą środę udowadniamy, że pyszne, bo polskie. Razem z wami tworzymy listę najsmaczniejszych produktów i miejsc, w których warto się zatrzymać i zjeść. Żółto-niebieski konwój RMF FM jest już w trasie. Łączymy się z Magdaleną Wojtoń i Maciejem Sołtysem. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
18: Gdzie dokładnie jesteście?
23: Jesteśmy w miejscu, gdzie Poprad łączy się z Dunajcem, koło Bobrowiska w Starym Sączu. No bo nas to przepięknie. Lasy, stawy. Przyjemnie budzi się dzień.
24: I stąd mamy bardzo blisko do naszego pierwszego przystanku.
23: Czyli jedynej w Polsce plantacji polskiego imbiru zaprosiła nas do siebie pani Barbara i u niej zaczniemy podróż po małopolskich smakach.
24: Później pojedziemy do Łabowej, gdzie w gospodarstwie rybackim i smażalni czeka na nas świeży pstrąg prosto z tamtejszych stawów.
23: A dzień zakończymy w karczmie u Walusia w Krynicy Zdroju przy tradycyjnych beskidzkich smakach.
24: Wszystkie te miejsca wskazali nam nasi słuchacze.
23: Także dziękujemy i z przyjemnością je odwiedzimy.
24: Tak jest.
18: Z najpyszniejszymi faktami z Małopolski wracamy o 9:00.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
0: No to brawo. Oni tam takie pyszności, a my bez śniadania.
26: No, ale przynajmniej kawę mamy. No trudno.
0: Nie narzekamy, nie mówimy, żeby przysłać nam trochę pstrąga czy trochę imbiru. No ale dobra, będziemy słuchać smacznych faktów, a teraz posłuchajmy wakacyjnej prognozy pogody.
26: Pod 3322 napisała do nas Anka. Kawka, zimowe skarpety i można ruszać do pracy. No i może pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, to z tymi zimowymi skarpetami bym się tak nie spieszyła. Co prawda na zachodzie tylko 20 stopni, deszcz i burze, ale dziś w innych miejscach powyżej 20 stopni, na wschodzie nawet pod 30.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
0: Nie ma znaczenia, jak śpiewacie w samochodach. To naprawdę nie ma znaczenia. Jeśli śpiewacie tak jak Magic, czyli takie...
26: Ty też tak śpiewasz, Jacek.
0: I to nie ma znaczenia, jaka leci piosenka, ona śpiewa każdą tak samo. Więc to nie ma znaczenia, jak śpiewacie.
26: Jacek, pokaż, jak ty śpiewasz,
0: wiesz? Pośpiewajmy wspólnie Wake Me Up.
26: Zacznij.
0: Avicii.

Lanberry i Ostatni Most w RMF FM, 13 minut po godzinie 7. Ciekawe dane Eurostatu. Mamy więcej łóżek szpitalnych niż większość Europy. No i tak sobie myślę, i większe zarobki lekarzy niż większość Europy. I kolejki większe niż większość Europy. Polska mistrzem Polski. A łóżka to się opchnie na aukcjach w internecie. W dobrym stanie, mało używane. Niemcy ze łzami w oczach będą kupować.

Władysław i Hathaway w RMF FM, 20 minut po godzinie 7. A ja patrzę na te piękne sejfy, wakacyjne sejfy w RMF FM, bo to lato na bogato i na dobry początek tej środy. Mamy coś fajnego. Bo uwaga, taki wakacyjny bonus zagadka, bo wszyscy, którzy wyślą teraz RMF pod 7474 w ciągu najbliższych 13 minut dostaną 1200 szans w dzisiejszym losowaniu, ale żeby rozruszać głowy i żeby się rozbudzić, mam zagadkę. Jeśli poprawnie odpowiecie i wpiszecie to hasło i wyślecie pod 7474, to dostaniecie dwa razy więcej szans w losowaniu, czyli aż 2400. I uwaga, podaję zagadkę. Ma 5 liter. Odpowiedź w sensie ma 5 liter. Zaczyna się na P, kończy się na A. Jeśli chodzi o podpowiedzi, to tak. Może komuś odbić. Co jeszcze mogę powiedzieć? Często widziana na plaży, ale nie w Polsce. Może być na przykład kokosowa. Tyle, więcej nie mogę powiedzieć. Wiecie, co to jest? 5 liter, pierwsza P, ostatnia A. Wysyłacie odpowiedź pod 7474 i zgarniacie właśnie teraz aż 2400 szans w losowaniu. 2400 szans na co? Na okrągły 1 000 000 złotych. No, jak nie wiecie, co to jest, zapytajcie kolegi, koleżanki, może wam podpowie. Odpowiedź wysyłacie pod 7474 i zgarniacie aż 2400 szans w losowaniu jeszcze tylko przez 12 minut. RMF pod 7474 albo odpowiedź pod 7474. Znacie ją? Zagrajcie o 1 000 000.

0: co daje mi paliwo? Jak to co? Udział w loterii Polomarketu.
1: Do Polo Pop.
2: Nagrody w letniej loterii Polomarketu. Jeszcze do 21 lipca do wygrania darmowe tankowanie z kartami podarunkowymi Orlen i tysiące e-bonów Polomarket na zakupy. Szczegóły w regulaminie na polomarket.pl. Ponadto do wtorku lody Big Milk, opakowanie rodzinne 900 ml. W ofercie drugi produkt 50% taniej. Dobieraj dowolnie.
1: Polomarket. Mój ulubiony.
3: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
4: Hi, this is Shakira.
5: Dawid Kwiatkowski.
3: Poblista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
6: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Ale tato, tylko nie samochodem.
14: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
13: Super.
14: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
15: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.

0: intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Po reklamie.
2: Czas na fakty w RMF FM, jest 7:30.
3: Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku na wielkopolskim odcinku autostrady A2 w pobliżu Polic Mostowych. Auto osobowe zderzyło się tam z busem. Chodzi o odcinek między węzłami Dąbie i Koło. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Intensywne opady deszczu we Wrocławiu znów paraliżują ruch. Na linii wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
4: Z powodu zalanego torowiska kierowcy nie przejadą na przykład przez ulicę Świętej Jadwigi. I to w obu kierunkach, to jest ścisłe centrum miasta. Brak przejazdu z tego samego powodu na Płaskiego. Tam deszczówka zebrała się pod wiaduktem. Samochody stoją w ogromnych korkach zarówno od strony Chubskiej, jak i Traugutta. Podobna sytuacja na Rejmonta. Miasto apeluje, aby wybierać alternatywne trasy, zachować ostrożność i śledzić kolejne komunikaty.
3: Powołanie komponentu obrony pogranicza zapowiada wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ma to być kolejny etap wzmacniania wschodniej granicy Polski. Dziś poznać mamy szczegóły dotyczące tej nowej struktury. Wyznaczeni mają zostać też jej dowódcy. A już za pół godziny poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie rzecznik rządu Adam Szłapka. Zapytamy m.in. o to, czy Polska przygotowuje się na stałą obecność wojsk francuskich i brytyjskich. Zapraszamy w RMF FM 7:58.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Czas na wakacyjną prognozę pogody.
5: Internet mi podpowiedział, że miejscowość Orłów w województwie podkarpackim słynie z tego, że nie ma tam ani jednego zakrętu. Może ktoś z nas słucha teraz z tej miejscowości, to dajcie znać, czy to prawda. I w ogóle podeślijcie jakieś ciekawostki o swoich miejscowościach SMS-em pod 3322. A dzisiaj na Podkarpaciu, czyli tam, gdzie jest Orłów, nawet 26 stopni, chociaż mogą się tam pojawić deszcze i burze. I tak jak słyszeliście przed chwilą w faktach, wszystkie południowe województwa i Dolny Śląsk muszą dziś na to uważać.
2: A do tej pogody dokładamy najlepszą muzykę. Better Burning. Jacek Tomkowicz. Cześć, ponownie.

chciałam ciebie więcej. 22 minuty i będzie godzina 8. Dzisiaj dużo informacji o tym, że Polacy masowo ruszyli po klimatyzację. Chcą montować w domach, chcą montować w mieszkaniach. Ale jak tutaj mówią eksperci, choć sprzęt jest, to na montaż trzeba czekać nawet do jesieni. No i super, i na zimę będziecie mieli jak znalazł. Chyba że ktoś chce się dogrzać już teraz, to są na to sposoby. Można się dogrzać muzyką. Sandra, Everlasting Love w RMF FM.

0: leci Sandra.
1: I plus 3 stopnie na termometrach. 18 minut i będzie godzina 8. Sukces butelkomatów. Tak piszą w sieci. W czerwcu zwróciliśmy rekordowe 700 milionów opakowań. Tylko w czerwcu. A ile razy ja szedłem, to była zawsze jakaś awaria. To pomyślcie, ile byśmy zwrócili butelek, gdyby to działało.
2: Reklama.
3: Co daje mi paliwo? Jak to co? Udział w loterii Polomarketu.
4: Do Polopop.
5: Nagrody w letniej loterii Polomarketu. Jeszcze do 21 lipca do wygrania darmowe tankowanie z kartami podarunkowymi Orlen i tysiące e-bonów Polomarket na zakupy. Szczegóły w regulaminie na polomarket.pl. Ponadto do wtorku lody Big Milk, opakowanie rodzinne 900 ml. W ofercie drugi produkt 50% taniej. Dobieraj dowolnie.
6: Polomarket. Mój ulubiony.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
9: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
10: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antylukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa na przyczynę.
12: Już nie spędzi.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
13: A co bystrzaki robią w te wakacje?
4: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
13: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
2: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
16: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
11: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
13: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
1: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
14: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
15: Ale chyba nie włosów.
14: Akurat włosy wypadają mi garściami.
15: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
14: Ale łysienia u ciebie nie widać.
15: No właśnie.
14: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
10: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
4: Po reklamie.
16: Czas poznać najważniejsze i najbardziej aktualne fakty. Te zawsze mamy w RMF FM. Jest 8:00 przy mikrofonie Tomasz Weryński.
17: Dwie osoby zginęły w wypadku na drodze krajowej 32 w Wielkopolsce. Na początek informacje o utrudnieniach również na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Burzowy front przechodzi przez południowo-zachodnią część Polski. Za chwilę raport pogodowy ze Śląska. A w porannej rozmowie w RMF FM dziś rzecznik rządu Adam Szłapka. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce na krajowej 32. Zginęły w nim dwie osoby, jedna została ranna. W miejscowości Ptaszkowo to odcinek Granowo-Grodzisk Wielkopolski samochód osobowy, wyprzedzając inny pojazd, uderzył w drzewo. Na trasie spodziewajcie się utrudnień. Jedna osoba została ranna na podkarpackim odcinku A4 na wysokości Czarnej Sędziszowskiej. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest pas w stronę Krakowa. Intensywny deszcz i burze na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu od rana kierowcy mają problem z poruszaniem się po mieście. Kolejny niespokojny dzień zapowiada się też w Śląskiem. Łączymy się z reporterem RMF FM Marcinem Buczkiem. Dzień dobry, Marcinie.
18: Jestem, dzień dobry.
17: Do kiedy obowiązuje ostrzeżenie o burzach?
18: Burz już można się spodziewać. W tej chwili, jak widzę, między innymi ciemne burzowe chmury zebrały się tu nad Katowicami. No a skoro burze, to może też być wiatr, miejscami ulewny deszcz, a nawet grad. I tak według ostrzeżeń ma być przez cały dzień tu w województwie śląskim, aż do do późnego wieczora.
17: A ile strażackich interwencji w związku z burzami było minionej doby?
18: Interwencji było prawie 100, najwięcej w Sosnowcu i Jaworznie. To było głównie usuwanie połamanych gałęzi i konarów oraz pompowanie wody z zalanych miejsc. W Jaworznie po intensywnych opadach deszczu przez kilkanaście minut nieprzejezdna była droga krajowa numer 79. Z kolei tu w Katowicach doszło do awarii sieci kolejowej w rejonie dzielnicy Ligota. Ruch pociągów tam wstrzymano, część składów pojechała objazdami. Usuwanie awarii trwało prawie półtorej godziny. Wreszcie w Sławkowie, to już okolice Będzina, z obozu harcerskiego, ale profilaktycznie jeszcze przed burzą, ewakuowano ponad 30 osób.
17: Szereg krytycznych uwag do rządowej reformy systemu ochrony zdrowia zaprezentuje dzisiaj przed południem Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o zapowiedziane dokładnie tydzień temu zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, na przykład rekordowe zarobki wybranych medyków. Michał, razem z nami w porannych faktach.
19: Tak, dzień dobry.
17: Dzień dobry. Michale, dotarłeś do stanowiska związkowców, które propozycje rządu krytykują.
19: Najmocniejsza krytyka dotyczy propozycji wprowadzenia jednego górnego limitu zarobków lekarzy w całej Polsce. To ma być 240 zł za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Związek Zawodowy Lekarzy zaproponuje dzisiaj, by ta maksymalna kwota była inna, wyższa dla lekarzy, którzy wykonują specjalistyczne zabiegi, a inna dla tych, którzy na co dzień zajmują się prostszymi procedurami. Ich pomysł jest też taki, by limit zarobków zróżnicować, w zależności od tego, czy chodzi o małe szpitale powiatowe, czy większe szpitale specjalistyczne w dużych miastach. Jak ustaliłem, związkowcy zaproponują też dzisiaj, by wprowadzić górny limit czasu pracy lekarzy. 208 godzin miesięcznie. Teraz zdarzają się sytuacje, gdy niektórzy pracują nawet niemal dwa razy więcej. Lekarze czekają teraz na propozycje ustaw i będą pytać dziś rząd, kiedy pojawią się konkretne przepisy z zapowiadanymi właśnie tydzień temu zmianami.
20: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
17: Tomasz Terlikowski, jego gość. Dzień dobry, witamy.
21: Dzień dobry, moim gościem jest Adam Szłapka, rzecznik rządu Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie ministrze.
22: Dzień dobry.
21: Panie ministrze, to co z tymi zarobkami? Słuchacie uwag lekarzy? To są dobre propozycje?
22: Znaczy, odniesie się do tego oczywiście pani minister zdrowia, która przedstawiła w zeszłym tygodniu pakiet zmian, które dotyczą jawności, procedur, ale też ograniczenia tych najwyższych zarobków.
21: No tak, a z drugiej strony lekarze
22: w przyszłym tygodniu myślę, że będzie już konkretny projekt ustawy na posiedzeniu rządu. Dzisiaj rozumiem, te postulaty zostaną przedstawione, to pani minister i Ministerstwo Zdrowia, NFZ się do nich odniosą.
21: W przyszłym tygodniu na rządzie będą już te ustawa w Sejmie?
22: No w Sejm kończy się posiedzenie
21: nie,
22: teraz.
21: Nie, to ja wiem. Na następnym już trafią?
22: No myślę, że tak. Myślę, że tak, ale to oczywiście są skomplikowane rozwiązania. Ministerstwo Zdrowia pracuje, ale no tutaj premier bardzo jasno powiedział, że te rozwiązania mają być przygotowane szybko. Pierwszy etap tych zmian, no to jest ta ustawa, która leży do piątku, tak? Na biurku pana prezydenta. Tu chodzi o tą ustawę PESEL, tak żeby Ministerstwo Zdrowia miało świadomość tego, ile...
21: Ale macie jakiś przekaz od prezydenta? To znaczy, podpisze, nie podpisze? Znaczy,
22: trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent tego nie podpisał. To znaczy, to by było po prostu takie już jawne działanie tylko po to, żeby zaszkodzić rządowi i moim zdaniem
21: panie,
22: także systemu
21: no
22: ochrony zdrowia.
21: Lekarze mówią tak, no jest różnica w górnych zarobkach między tymi wysokospecjalistycznymi lekarzami, nie wiem, no neurochirurgami, którzy wykonują bardzo rzadkie, precyzyjne, no neurochirurgia to akurat nie jest najlepszy przykład, ale którzy wykonują bardzo precyzyjne sposoby leczenia, a między innymi lekarzami. Może rzeczywiście taka różnica jest potrzebna?
22: Tak jak powiedziałem, Ministerstwo Zdrowia się do tego odniesie, ale jestem w 100% przekonany, bo pracuję nad tym intensywnie, że zaproponuję takie rozwiązanie, które będzie po prostu dobre przede wszystkim z punktu widzenia pacjenta.
21: A politycznie będą jeszcze jakieś rozliczenia w Koalicji Obywatelskiej wokół tej sprawy? Ktoś jeszcze poleci? Coś się wydarzy?
22: Znaczy osoby odpowiedzialne za nadzór w szpitalu południowym
21: mówię o pracować. Premierze, który mówi, że robi mu się niedobrze, jak słyszę o kolejnych politykach czy samorządowcach z formacji. Będą jakieś skutki tego, że mu się robi niedobrze
22: premierowi? Jeśli jest ktokolwiek, kto łamie prawo, to z pełną stanowczością zostanie rozliczony. Tu nie ma żadnych wątpliwości.
21: A posłanka Pępek cały czas funkcjonuje.
22: Posłanka Pępek wytłumaczyła się przed władzami klubu.
21: Nie najszczęśliwiej się wytłumaczyła, przynajmniej publicznie nie najszczęśliwiej.
22: Nie brałem udziału w rozmowie z prezydium klubu. Także
21: dzisiaj spotkanie z premierem, będziecie o tym też rozmawiać, spotkanie klubu z premierem.
22: Klub się spotyka regularnie, premier też regularnie uczestniczy w tych spotkaniach. Będzie oczywiście o bieżącej sytuacji, także o sytuacji w ochronie zdrowia, no bo będą ustawy rządowe, będą
21: i nie będzie żadnych sugestii, żeby jednak kogoś jednak wyczyścić, może, nie wiem, prezydent Trzaskowski, może ktoś jeszcze, może jakieś silniejsze kroki, czy na razie nie lecą sondaże, więc je trzeba rozliczać.
22: Na spotkaniu klubu...
21: No, klub to są również politycy, więc rozmawiają także o polityce, także o tym, czy będą w kolejnym klubie parlamentarnym. Ale
22: panie redaktorze, pozwoli pan, że nie będę mówił, co się wydarzyło na klubie, który ma się dopiero wydarzyć.
21: Ale może pan przypuszcza, co się wydarzy. No,
22: na pewno będzie rozmowa o bieżących sprawach, o aktualnym posiedzeniu Sejmu i...
21: Słucham? O OCP nie będzie rozmowa, przy powrocie do tego programu, no bo mamy eskalację na Bliskim Wschodzie, wyraźną eskalację i wyraźne wzrosty cen.
22: Tutaj Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów będzie absolutnie analizować sytuację. Jeżeli dojdzie do gwałtownego wzrostu cen, no to będzie powrót do rozmowy na ten temat. Ten program świetnie zadziałał. Myślę, że najlepiej w Europie. Udało się Polakom zaoszczędzić miliardy złotych.
21: I to doceniamy, dlatego pytamy się, co dalej.
22: Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo dynamiczna. Codziennie słyszymy różne zapowiedzi i ta cena się zmienia gwałtownie. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych godzin i dni będziemy mieli do czynienia z deeskalacją, otwarciem cieśniny i spadkiem cen ropy naftowej.
21: I tu postawimy kropkę, ale do tego tematu jeszcze wrócimy w Radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. My żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM.
17: Dziękujemy. Gościem Tomasza Trylikowskiego jest rzecznik rządu Adam Szłapka. Ta rozmowa trwa w sieci. Polecamy też Fakty o 8.30.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: A co tam w pogodzie? Magda Karwat-Marek.
3: Potwierdziliście to w SMS-ach pod 3322 we wsi Orłów na Podkarpaciu nie ma ani jednego zakrętu, dzięki. Napisała też Marlena, że w Łazach koło Zawiercia mają rondo w kształcie kwadratu o nazwie trójkąt. No bardzo mi się to spodobało. Dzisiaj województwo śląskie też zapowiada się deszczowo i burzowo. Pamiętajcie o ostrzeżeniach IMGW. Uważajcie na drogach i na rondach we wszystkich południowych województwach i w ogóle nie tylko.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: 8 minut po 8. Tu RMF FM, tu Wstawa i Szkoda Lata. Pewnie o tej porze no niektórzy już w pracy... Może większość, a niektórzy właśnie się przeciągają, bo jeszcze są na urlopie. Dla jednych i dla drugich najlepsza muzyka w RMF FM. Co powiecie na Darię Zawiałow?

0: Ale się zrobiło wakacyjnie. Sprawdziłem ten przebój, ma już 28 lat. Luna i Bailando w RMF FM, 16 minut po godzinie 8. Od rana mówimy o tym faktach. Robert Lewandowski już w Chicago poznał swoją nową drużynę, wziął udział w treningu. Była też konferencja prasowa, na której Robert Lewandowski rozbawił publiczność.
1: Well, I have to learn the soccer, né? I don't know why you call soccer, not
0: dlaczego
1: football.
0: Wy mówicie na to soccer, a nie futbol? No właśnie, bo on już nie gra ani w piłkę nożną, ani w futbol, tylko on gra w sokera. Także przebranżowił się chłopak. I na dodatek to jest Chicago Fire, więc jeszcze został strażakiem. No, zmiany, panie, zmiany.

0: chciałem was w tych pięknych okolicznościach przyrody zaprosić na horror. Horror z cyklu To miały być piękne wakacje, ale... W ostatniej chwili się okazuje, że nie wiem, trzeba wymienić opony. Pralka zalała mieszkanie, trzeba wezwać fachowca. Zepsuła się lodówka z jedzeniem tuż przed wyjazdem. Nie wiem, trzeba kupić coś. Dziecko złamało okulary dzień przed wyjazdem, trzeba kupić nowe. Lodówkę trzeba kupić. Coś tam wymienić w samochodzie. Uwaga, uwaga, uwaga. Koniec z tym. Macie szczęście, to jesteście teraz przy radiu. Bo czegoś takiego jeszcze dla was nie mieliśmy. Bo co powiecie na takie kieszonkowe na wakacje?
1: Tak.
0: Ale to nie dla ciebie, to dla słuchaczy.
1: Wiem.
0: Szybka kasa, 2000 zł. Przyda się? Tylko teraz taka okazja, gracie jednocześnie o dzisiejszy finał z sejfami, czyli nawet o 1 000 000 zł. I o szybkie 2000, które jeszcze dzisiaj szybciutkim przelewem możecie dostać na swoje konto. Jeszcze w trakcie tego programu ktoś z was dostanie 2000. Losowanie... Czekajcie, jest 24 po 25. Losowanie o 8:45. I ta kasa do kogoś z was jeszcze w trakcie tego programu trafi. Co wy na to? Kieszonkowe na wakacje 2000 i gracie o 1 000 000 zł. Ja tak jeszcze patrzę, jakbym wam to mógł ułatwić. To do tego losowania przez tych 20 minut każdego SMS-a pomnożę razy 1013 szans. Co wy na to? Róbcie z tym, co chcecie. RMF możecie przysłać pod 7474.
2: Wstawaj, wstawaj, szkoda. RMF FM.
0: RMF FM. RMF pod 7474.

0: RMF FM. Kieszonkowe na wakacje 2000 i nagroda główna. 1 000 000 złotych. Oto właśnie teraz gracie i jeszcze przez 18 minut. Każdy SMS to 1013 szans. RMF pod 7474.
1: Reklama.
2: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: do lipca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
1: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
6: Ole, wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
1: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
7: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Musisz wejść na wyższy poziom?
12: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 8:30.
15: Groźny incydent na trasie kolejowej w pobliżu Krakowa. Informacje dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Wczoraj pociąg Kolei Małopolskich jadący z Wieliczki na lotnisko w Balicach zignorował znak stój na semaforze. Gdyby kontynuował jazdę, znalazłby się na jednym torze z pociągiem Intercity Zakopane-Gdynia. Maszyniści wprowadzili procedury awaryjne. Oba składy zostały zatrzymane w niewielkiej odległości od siebie. Sprawę będzie badać Komisja Kolejowa. Pożar samochodu osobowego w Warszawie na rogu Górczewskiej i Lazurowej. Kierowca zdążył wysiąść z auta. Nikomu nic się nie stało. Na ulicy Lazurowej w kierunku Połczyńskiej spodziewajcie się utrudnień. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. W przyszłym tygodniu myślę, że będzie konkretny projekt ustawy dotyczącej ochrony zdrowia. Na posiedzeniu rządu zapewniał w RMF FM Adam Szłapka. Rzecznik rządu był gościem porannej rozmowy w RMF FM.
16: Premier bardzo jasno powiedział, że te rozwiązania mają być przygotowane szybko. Pierwszy etap tych zmian, no to jest ta ustawa, która leży do piątku, tak? Na biurku pana prezydenta. Tu chodzi o tą ustawę PESEL, tak żeby Ministerstwo Zdrowia miało świadomość
17: ale
16: tego,
17: macie jakiś przekaz od prezydenta? To znaczy, no podpisze, zobaczymy, nie podpisze? Znaczy,
16: trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent tego nie podpisał. Znaczy, to by było po prostu takie już jawne działanie tylko po to, żeby zaszkodzić rządowi.
15: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Adamem Szłapką jest na rmf24.pl.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem Mistrzowskich Faktów Sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.ercado.pl.
15: Hiszpanie po raz drugi w historii meldują się w finale Mistrzostw Świata. Mistrzowskie Fakty Sportowe i Patryk Serwański.
20: Dzień dobry. No Hiszpanie nie dali szans Francuzom. W półfinale mundialu wygrali w Arlington 2-0. W pierwszej połowie karnego wykorzystał Oyarzabal. W drugiej połowie ładną zespołową akcję wykończył Porro. Francuzi tym razem bezradni. No nie byli w stanie poradzić sobie ze świetnie zorganizowaną drużyną Hiszpanii. Trener Hiszpanów Luis de la Fuente apeluje do kibiców. Nie ma większego szczęścia niż widok szczęśliwej osoby i to nas właśnie motywuje. Dodaje nam energii. Chciałbym im powiedzieć: dalej nam kibicujcie, dalej nas dopingujcie. Potrzebujemy tego wsparcia, bo to, co przed nami, będzie jeszcze trudniejsze. No a wieczorem drugi półfinał. W Atlancie zagrają Anglicy i Argentyńczycy. Od ponad 20 lat obie drużyny nie spotkały się na murawie, ale gdy już ze sobą grały, no to emocji i kontrowersji nie brakowało. Mecz z 1966 roku Argentyńczycy nazywają kradzieżą stulecia. 20 lat później mieliśmy choćby boską rękę Diego Maradony, ale też jego genialny rajd przez pół boiska. Nasi siatkarze rozpoczynają ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. W Chicago zagramy z bardzo mocnymi rywalami: Brazylią, Francją i USA, a już dziś wieczorem na początek starcie z Bułgarią, w której bryluje Aleksander Nikołow.
0: Na pewno kluczem do zwycięstwa nad Bułgarią będzie powstrzymanie go, ograniczenie go i na pewno musimy się na tym skupić, ale jak zagramy tak jak potrafimy, to raczej musimy bardziej myśleć o swojej grze, a nie o przeciwnikach.
20: Tak mówił Tomasz Fornal. W piłkarskiej ekstraklasie mecze sparingowe Legia wygrała z Radomiakiem 3-1, a jedną z bramek strzelił nowy piłkarz Czech Michal Szewczyk.
21: Nie ukrywam, że wiążemy z nim nadzieję, że nam pomoże i nie będzie potrzebował dużo czasu na adaptację. Myślę, że ta bramka mu pomoże.
20: To trener Marek Papszon.
19: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Jeśli chcecie wiedzieć, co się dzieje w pogodzie, o tym Magda Karwat-Marek.
22: Sprawdźmy teraz pogodę w najdłuższej wsi w Polsce. Taką zgłosiliście pod 3322. To Zawoja, województwo małopolskie.
14: No oczywiście, słynna Zawoja.
22: Słynna. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie tam do 23 stopni. Natomiast dzisiaj w Małopolsce może być deszczowo i burzowo. Jeśli jeszcze nie pada, to zaraz może zacząć, a koło 14 w Zawoi prognozowane są właśnie burze. Zresztą wszystkie południowe województwa i Dolny Śląsk muszą dziś uważać.
14: A ja nie wiem, czy w Zawoi nie ma Olbratowskiego przypadkiem.
22: Naprawdę?
14: Tak, znaczy nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale
22: no już powiedziałeś.
14: Biorąc pod uwagę, że na wszystkie wakacje jedzie do Zawoi, to prawdopodobnie tam gdzieś jest.
22: No to pozdrawiamy cię, Olutku.

0: Celine Dion w RMF FM i to jest hit, absolutny hit sieci. Erling Haaland, norweski napastnik, wysiadając z samolotu już w Norwegii, niósł w dłoniach wypchanego szopa trzymającego butelkę alkoholu. Gdzie w domu znajdzie miejsce na taką pamiątkę z mundialu, to nie wiem, nie chcę wiedzieć, ale od razu mi się przypomniało, jak kiedyś z wycieczki szkolnej za wszystkie pieniądze kupiłem sobie takiego brzydkiego, szarego słonika.
1: O, jakie słodkie.
0: I nie wiem, co mi się wtedy w nim podobało. No, absolutnie coś ohydnego.
1: Masz go do dzisiaj?
0: Mam. O. I to jest pytanie do was. Co najgłupszego, najdziwniejszego kupiliście i przywieźliście z wakacji? To jest ten moment, kiedy możecie się pochwalić. Numer telefonu 12,2 miliony.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.

0: Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super!
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowi. Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: 9 minut i będzie godzina 9, ale was rozbudził ten temat, czyli najdziwniejsze pamiątki, które przywieźliście z wakacji.
1: Zaskoczyliście nas trochę.
0: 12,2 miliony. Co przywieźliście, halo?
2: Ja w sprawie tej najdziwniejszej rzeczy,
0: no właśnie,
2: z wakacji. Może no, nie tyle najdziwniejsza, ale najcudowniejsza, czyli przywiozłam sobie dziecko.
0: To nie, brawo, brawo, to trwała pamiątka, tylko nie trzymaj na półce. Kolejny telefon, halo?
3: Witam, dużo głupich rzeczy przywiozłem sobie z wakacji, no. Na przykład było to sombrero, na przykład był to beret, na przykład była to ciupaga z nadmorza.
0: I mam nadzieję,
1: z nadmorza?
0: Że... Tak, mam nadzieję, że sombrero też z nadmorza, nie? Halo, kolejny telefon.
4: Cześć, z tej strony Alicja, no nie wiem, czy ktoś mnie pobije, ale początek lat 90. No. Jadę na historyczną wycieczkę, chyba trzecia klasa szkoły podstawowej. Wiecie, uwolnione kioski, sklepy, patrzę, a tam Domestos. No i jak mi wszystko kupiłam mamie z wycieczki do biskupina. Pozdrawiam.
0: To jest najoryginalniejsza pamiątka z biskupina ever. To jeszcze dobra, ostatni telefon odbiorę. 12,2 miliony, słuchamy.
5: Dzień dobry, dzwonię w sprawie pamiątki z wakacji.
0: Tak.
5: Mój syn właśnie wrócił z kolonii, przywiózł sobie widelec,
1: o,
5: przywiózł sobie kawałek miotły, kija od miotły i przywiózł sobie kawałek łóżka.
0: Łóżka?
5: No taką deskę 10 cm, jak szczebelki były pod materacem. Nie, to taki szczebelek.
0: To podziwiam, bo to takie drewniane Lego.

0: Fast Boy Topic, Forget You, RMF FM. 3 minuty nam zostały do godziny 9:00, punktualnie o 9:00 fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
16: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
17: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
15: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.
0: No i mamy 9:00. Tomasz Weryński ponownie w studiu faktów RMF FM. Wszystko gotowe?
18: Tak, jest gotowe.
0: No to zaczynamy. Jest 9:00.
18: Pilna informacja na początek. Są zarzuty dla Macieja Eś. To były szef Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o kampanię Sprawiedliwe Sądy. Sprawa Trybunału Stanu dla Zbigniewa Ziobry znów się opóźnia. Wniosek wróci do poprawy. W Bytomiu w Śląskiem kolizja osobówki z ambulansem. Karetka jechała na sygnale. A w Małopolsce jesteśmy dziś z naszą wakacyjną akcją w RMF FM. Pyszne, bo polskie. Były szef Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Wczoraj został przesłuchany w siedzibie prokuratury regionalnej w Rzeszowie, a potem zwolniony. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze i jest wśród nich m.in. zakaz opuszczania kraju. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w związku z finansowaniem w 2017 roku kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Sprawa w faktach na pewno będzie wracać. Po kolejne miesiące opóźni się rozpatrzenie wniosku o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek, w którym posłowie koalicji chcieli postawić mu 51 zarzutów, trafił do Sejmu 3 miesiące temu. Zostanie jednak zwrócony do uzupełnienia. Czekają go też poprawki. Z najnowszymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, kto o tym zdecydował?
19: Zdecydowała Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, do której marszałek Czarzasty zwrócił się o opinię, co zrobić, bo zdaniem jego prawników 250-stronicowy akt oskarżenia Antonia Ziobry nie spełnia wymagań ustawy. Komisja zamówiła opinię zewnętrzną, która to jasno potwierdziła i wczoraj wieczorem zdecydowała, że wniosek wymaga poprawek i uzupełnień. Taka uchwała ma dziś trafić do marszałka, który zdecyduje, co i w jakim stopniu wymaga poprawienia. Reprezentujący wnioskodawców poseł Urbaniak będzie miał na to 14 dni. Jeśli poprawki spełnią oczekiwania, komisja zajmie się wnioskiem jesienią. Jeśli jednak Urbaniak z poprawkami nie zdąży, zapowiadany przez koalicję od grudnia wniosek o postawienie Ziobry przed Trybunałem trafi do kosza.
18: Zderzenie ambulansu i samochodu osobowego w Bytomiu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że karetka jechała na sygnale. Nikomu nic się nie stało. Za kolizję odpowiada kierowca auta osobowego, który został już ukarany przez policję mandatem. Zderzenie trzech samochodów osobowych i ciężarówki na podkarpackim odcinku A4 w pobliżu Czarnej Sędziszowskiej. To jest trasa między Rzeszowem a Sędziszowem. Jedna osoba została ranna i teraz jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana.
20: Pyszne fakty w RMF FM.
18: W RMF FM każda wakacyjna środa smakuje wyjątkowo. Rusza kolejna odsłona naszej akcji Pyszne bo Polskie. Dziś odwiedzamy miejsca wskazane przez Was w Małopolsce. Wóz satelitarny RMF FM zaparkował przed gospodarstwem w Nowym Sączu. Z nami Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys.
21: Jesteśmy.
18: Witamy ponownie.
21: Dzień dobry.
18: Co to za miejsce?
21: Oto jedyna w Polsce plantacja polskiego imbiru. Tę egzotyczną roślinę uprawia się zwykle w ciepłym, wilgotnym klimacie tropikalnym.
22: I tak bardzo nas to zaskoczyło, że natychmiast odpowiedzieliśmy na zaproszenie pani Barbary Majo, która stworzyła to miejsce. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, witam.
21: Pani Barbaro, Nowy Sącz nie do końca tropikalny. Jak to się stało, że ten imbir wam się tu udaje?
23: Tak, my uprawiamy imbir w tunelu foliowym, tym, przed którym tutaj jesteśmy. Zapewniamy ciepło dla imbiru, mamy też dostosowane podlewanie, a zbieramy też imbir wcześniej. Mamy taki właśnie baby ginger, młody, świeżutki.
22: Tunel za naszymi plecami, a przed tunelem stół, na którym są Wasze produkty. Co robicie z imbiru?
23: Z imbiru robimy soki. Soki tłoczone, łączymy z cytrynką i łączymy też z sokiem jabłkowym.
22: Przed chwilą mówiłam, że mam chrypę. Pani Barbara mnie poratowała, także działa bardzo szybko, ale z nami też są mali pomocnicy, Darek i Przemek. Jak pomagacie mamie?
24: Ja wyrywałem chwasty, a ja podlewałem imbir i na początku sadziłem go.
22: A co lubicie z imbiru najbardziej? Pić soczek, czy może coś jeść? A może do kanapki, bo pani Barbara to chyba kanapkę nawet z imbirem serwuje.
23: Tak.
24: Ja najbardziej lubię soczek z malinowy z imbirem do herbaty, do szkoły pysznej.
22: O, a ty?
24: Ja tak samo.
21: No i to nas przekonało, będziemy teraz tego wszystkiego próbować.
18: Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys, bardzo dziękujemy. No i do usłyszenia w Faktach RMF FM o 10.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
0: Cicho, teraz będzie poważna prognoza pogody i Magic.
26: IMGW już zaczęło się poważnie. Wydał ostrzeżenia dla znacznej części kraju i mieszkańcy aż 6 województw dostali alerty RCB. Chodzi przede wszystkim o możliwe burze, o silny wiatr i intensywne opady deszczu, o których mówimy od rana. Burze mogą pojawić się już teraz, szczególnie w centrum i na południu kraju. Pamiętajcie, żeby dostosować się do tych prognoz i wszystkie swoje dzisiejsze plany. Jeśli chodzi o temperaturę, to od 17 stopni na Pomorzu aż do 28 w Rzeszowie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
0: 6 minut po 9. Jeśli mieliście na 9 do pracy, no to jesteście spóźnieni o 6 minut dokładnie, a jeśli na wakacjach śniadanie jest wydawane do godziny 9, no to już nie zjecie. To tak w skrócie.
26: Nie no, gdzie w wakacje, to do 10 musi być. A wiecie, no taką mamy nadzieję. Że za 4 minuty będą imieniny godziny?
0: Dziękujemy, 9. Bardzo dziękujemy, że nas o tym poinformowałaś. To zmieniło nasze życie. Wstawaj, szkoda lata. Jacek Tomkowicz.
26: Magda Karwat-Marek.
0: Dzień dobry.

0: obiecałem, że jeszcze w trakcie tego programu ktoś z was zgarnie szybkie kieszonkowe na wakacje, szybkie 2000 zł. Już numer wylosowany, no to szybciutko dzwonimy. O, nie, jeszcze nie.
1: Halo?
0: Halo, dzień dobry, Jacek
1: Halo,
0: Tomkowicz.
1: Dzień dobry.
0: RMF się kłania. Dzwonię w sprawie wakacyjnych sejfów. Jak masz na imię?
1: Lucyna.
0: W czym ci przeszkadzam?
1: Włosów, ale to żadna przeszkoda.
0: W suszeniu włosów, ja nie mam tego problemu. Czekaj, bo Lucyna, sprawa wygląda następująco, bo mieliśmy przed chwilą taką szybką rundę dodatkową, takie kieszonkowe na wakacje i właśnie twój numer został wylosowany.
1: Oj, się cieszę niezmiernie.
0: I chciałem ci przekazać dobre wieści. Wygrywasz właśnie 2000 zł.
1: O, super, bardzo dziękuję. Świetnie, przyda się na wszystko.
0: Na pewno nie na suszarkę, bo to już masz, a na co pójdą?
1: O, suszarkę mam, włosy też mam, także na przezieranie trzeba.
0: To na co pójdzie te 2000?
1: Myślę, że na przyjemności, na takie, no, na co na co dzień nie stać.
0: O, i tak, to mi się podoba. A jeszcze mi powiedz, do jakiej miejscowości się dodzwoniliśmy?
1: Do
0: gdzie?
1: Poznania.
0: Do Poznania. To wysyłamy kasę, pozdrawiamy gorąco i pięknego
1: Świetnie.
0: Dnia życzymy.
1: I bardzo dziękuję, żeście do mnie zadzwonili. Bo muszę powiedzieć, że grałam od samego początku.
0: No i się opłaciło. 2000 zł leci do Poznania, do Lucyny. A do kogo z was trafi 1 000 000 zł? Mam nadzieję, że właśnie dzisiaj to się stanie, że właśnie dzisiaj ktoś z was wybierze safe, w którym będzie okrągły 1 000 000, bo przed nami finał z safeami. 1 000 000 zł do zgarnięcia i uwaga, przez 7 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1100 szans. Można grać też online na www.rmf.fm. Przez 7 minut każdy SMS to 1100 szans. Wejdźcie do gry. Niech ta kasa trafi właśnie do was. RMF wyślijcie pod 7474.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro!
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibi.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
9: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
13: Mam coś nowego prosto z apteki. Kerafor.

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Co daje mi paliwo? Jak to co? Udział w loterii Polomarketu.
5: Do Polopop.
6: Nagrody w letniej loterii Polomarketu. Jeszcze do 21 lipca do wygrania darmowe tankowanie z kartami podarunkowymi Orlen i tysiące e-bonów Polomarket na zakupy. Szczegóły w regulaminie na polomarket.pl. Ponadto do wtorku lody Big Milk, opakowanie rodzinne 900 ml. W ofercie drugi produkt 50% taniej. Dobieraj dowolnie.
7: Polomarket. Mój ulubiony.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie.
13: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: naprawdę się zrobiło nastrojowo. Jeden taki, niepowtarzalny. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem. W RMF FM. We Wstawaj Szkoda Lata. A skoro lato, to wakacyjna prognoza pogody.
1: No jest lato, chociaż nie wszędzie to widać. Mówiliśmy dzisiaj sporo o burzach, które są prognozowane w południowych województwach, ale zauważmy też jakieś pozytywy. Polskie wybrzeże dzisiaj, piękne niebo, słońce, temperatura w okolicach 20 stopni najgorzej. Doczekaliście się tam wakacyjnej pogody. Trudno znaleźć jakąkolwiek chmurkę na niebie, a Jacek miał nawet taki pomysł, że za każdą znalezioną chmurkę, tak, na przykład w Trójmieście, dostajecie plus 3 punkty. Dzisiaj liczycie, sumujecie i pod koniec dnia piszecie nam wyniki na 3-3-2-2. Co wy na to?
2: Od razu mówimy, nie ma żadnych nagród.
1: Nie ma nagród, ale piszcie, dobra?
2: Łody Lopez, już teraz to w prezencie. Bez względu na to, czy macie chmury, czy nie macie chmur, czy macie piękne niebieskie niebo, czy jesteście na urlopie, czy jesteście w pracy. Najlepiej się zrelaksować przy najlepszej muzyce. Muzyce najlepszej pod słońcem, bo tej mamy pod dostatkiem w RMF FM. You can't stop the beat. Jacek Tomkowicz.
1: Magda Kerwat-Marek.
2: Dzień dobry.

0: pięknego. Odświeżenie starego hitu Dub Dogs, How Does It Feel w RMF FM. 18 minut i będzie godzina 10. W lasach są już grzyby, informuję w sieci. Najwięcej, jak czytam, jest już grzybów na Śląsku, w Małopolsce i w województwie mazowieckim. No i pięknie, bo tak, sezon na truskawki się kończy, to akurat kobiałki się przydadzą.
1: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
2: Ja to proste, Barbara. W Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
1: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i eko bubble jeszcze. Kup.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenie.

0: Ukąszenia wybieram Entil Ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Zobacz, Marian, w Media Expert jest.
4: Co jest?
3: Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine.
4: A, ten z funkcją aktywnego mycia.
3: Dokładnie, ma technologię przeciwplątaniu włosów, potężną moc ssania i czas pracy aż do 70 minut.
4: A mają w Media Ekspert ten zaawansowany robot Dyson Spot and Scrub z AI do sprzątania na mokro i sucho z wałkiem, co się czyści sam?
3: Mają, a wiesz co jest najlepsze? Że jak kupimy teraz w Media Ekspert odkurzacz Dyson w promocji, to dostaniemy nawet 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
16: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz!
18: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Wstawaj! Szkoda lata w RMF FM.

0: Reklama.
1: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Media.

0: 15 lipca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Tu trwa
1: lato na bogato.
3: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
1: Co tydzień inny.
4: Wow, for cars? Ale dolar so moc, ale to nawet nie ma moim miejsc w swoim garage.
5: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
1: Lato na bogato.
6: Śli SMS do treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
11: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
10: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz.
14: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
15: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G to 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Po reklamie.
18: Fakty w RMF FM, punktualnie o godzinie 10 przed nami. Tomasz Wyryński przy mikrofonie. Zaczynamy.
19: Najwyższa Izba Kontroli wykryła nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Z raportem w tej sprawie zapoznał się już dziennikarz RMF FM i o tym na początek. Potem Wielkopolska i Krajowa 11 na trasie Poznań-Oborniki. Droga jest zablokowana po kolizji. Poza tym nie lada gratka dla fanów Adama Małysza. A w naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie sprawdzimy, jak smakuje polski imbir. Braki dokumentacji, naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy. Takie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym wykazała w opublikowanym dzisiaj raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Ta kontrola to odpowiedź na doniesienia m.in. o tym, że część pacjentów tej lecznicy miała być przyjmowana poza kolejką. Raport Najwyższej Izby Kontroli poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
20: Dzień dobry.
19: Michale, czy kontrola NIK potwierdza nieprawidłowości, o których słyszeliśmy w ostatnich tygodniach?
20: Tak, potwierdza dużą ich część. Kontrolerzy wskazują, że część pomieszczeń w szpitalu była wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem. Chodzi m.in. o słynny salonik VIP. Jedna z sal była oznaczona jako pokój łóżkowy, ale nie było tam żadnego łóżka. Zamiast tego w środku były fotele, telewizor, meble i aneks kuchenny. I żeby wejść do środka, trzeba było mieć specjalną kartę i do tego znać specjalny kod.
19: A czy kontrola wykazała też nieprawidłowości w grafikach?
20: Tak, dwóch lekarzy w tych samych godzinach pracowało jednocześnie i na NFZ i komercyjnie, a to jest wbrew umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po aferze w warszawskim szpitalu południowym stanowiska straciły dwie wiceprezydent Warszawy. Dzisiaj prezydent stolicy Rafał Trzaskowski powołał na ich stanowiska nowe osoby, Magdalenę Mochowską i Izabelę Marcewicz-Jędrysik, byłą dyrektor innego, dużego warszawskiego szpitala Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
19: Kolizja dwóch samochodów osobowych na Krajowej 11 w Ocieszynie w Wielkopolsce, to jest trasa Poznań-Oborniki. Jezdnia jest zablokowana w obu kierunkach. Hiszpania pewnie awansowała wczoraj do finału piłkarskiego mundialu, pokonując Francję 2-0, no i stanie przed szansą, by powtórzyć wyczyny z 2010 roku, kiedy to jako mistrz Europy zdobyła także złoto mistrzostw świata. W Atlancie jest Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, wczorajsza wygrana dla Hiszpanów była też wyjątkowa z innego powodu.
21: Dlatego, że był to 37 mecz z rzędu bez porażki drużyny Luisa de la Fuente. Hiszpanie wyrównali tym samym rekord Włoch z 2021 roku. Jeżeli Hiszpanie wygrają w finale, ustanowią nowy rekord. Kto zatem będzie lepszym rywalem dla mistrzów Europy w finałowym starciu? Mam nadzieję, że wygra Anglia. Tak dla zabawy. Oczywiście Argentyna. Będzie wtedy hiszpańskojęzyczny finał. Chcę jednak, żeby wygrała Hiszpania. Mówiły mi fanki hiszpańskiej reprezentacji, a półfinałowe starcie Anglii z Argentyną dziś tutaj o 21:00 polskiego czasu. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
19: W Wiśle działa Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Można tam oglądać zdobyte przez niego puchary i medale. No ale przede wszystkim wielką kolekcję nart.
2: Ja jestem zbieraczem starych nart, także tutaj to jest może 1/1000 tego, co mam.
16: To ile nart ma pan w swoich zbiorach?
2: No, żeby nie skłamać, około 2,5 tysiąca.
16: Jak długo trzeba było je zbierać?
2: Prawie 20 lat.
19: Z Adamem Małyszem rozmawiał w Wiśle reporter RMF FM Marcin Buczek. Plantacja imbiru w Nowym Sączu to nasz pierwszy przystanek w małopolskiej odsłonie akcji Pyszne, bo polskie. Łączymy się ponownie z Magdaleną Wojtoń i Maciejem Sołtysem. Witamy.
22: Jesteśmy?
19: Serdecznie.
22: Jesteśmy. Witamy.
19: Jak smakuje polski imbir?
23: Tutaj zaskoczenie. Oprócz tego, że oczywiście ostro, pieprznie, są też takie słodkie smaki. No właśnie, jak ten imbir smakuje? O to pytam panią Barbarę, która stworzyła to wyjątkowe miejsce.
24: Tak, na pewno ten imbir, który zbieramy, jest taki fajny, rześki, młody, ten nasz baby ginger, ale imbir łączymy z różnymi innymi smakami, na przykład z maliną, czy z octem jabłkowym, ale też i z sokiem jabłkowym.
25: Także... A co ten imbir nam daje?
24: Daje nam na pewno odporność, daje nam taką fajną też energię do życia. Takie dwie podstawowe rzeczy.
25: Właśnie my z Maśkiem dostaliśmy takiego mocnego kopa energii po tym imbirze. Zastanawiamy się, czy dlatego, że był tak ostry, że aż poleciały nam łzy, czy może z innych powodów. Też to zauważasz, że zamiast kawy trochę imbiru z rana?
24: Tak. Dużo zauważamy takich rzeczy. Dużo też osób mówi, że czują właśnie energię z imbiru, nie muszą pić kawy.
25: Basiu, stworzyłeś fantastyczne miejsce.
23: Tak jest, dlatego przekazujemy pierwszy dzisiaj certyfikat pyszności od RMF FM.
25: Gratulujemy, brawa!
23: Brawa!
25: Brawa, gratulujemy.
24: Dziękuję.
25: Basiu, a my ruszamy dalej w trasę. Nasz kolejny przystanek to Łabowa i Pstrągowa Dolina. Słuchacze pisali nam, że musimy koniecznie powiedzieć o ich rybach. No to Maćku, pakujemy się, jedziemy.
19: Koniecznie, zatem słuchajcie dziś faktów RMF FM. Kolejne już o 11:00. Zapraszam.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Widzę, że tutaj są reklamacje, jeśli chodzi o bezchmurne niebo nad polskim morzem, bo ja tak mówiłem o tym bezchmurnym niebie, ale to tak po południu. Tak patrzę na godzinę 14, wtedy będzie bezchmurne niebo. O 17 to już w ogóle, to od Trójmiasta przez Elbląg po Koszalin i Szczecin. Natomiast na razie jeszcze trzeba zaczekać. Czy ja tego nie uściśliłem wcześniej, czy o co
27: reklamacja
18: chodzi?
27: Reklamacja przyjęta.
18: Dobra, no to mamy to.
27: Być. Paulina Sawicka z wami od teraz, byle do lata w RMF FM. Na zegarach jest już 10:05. No i będziemy sobie tak grać i przeganiać te chmury na pewno. Sprawdzimy, co z tą pogodą, dobra, czy nas znowu nie zrobił balona.
18: Dobra, to ja idę przeganiać chmury. Jacek Domkowicz, słyszymy się jutro o 5:45. O, taki plan.
27: A my jesteśmy razem do 15:00. Cześć.

Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

To byle do lata, jest 10:15 na zegarach i mecz wygrali biało-czerwoni i tylko dlatego to oglądałam. No i właśnie takie stroje miała Hiszpania i aż miło było patrzeć, jak ładują 2 gole Francuzom. Zresztą Francja miała też wczoraj swoje święto narodowe, więc musi wystarczyć im jedna okazja. Zresztą, no nie grali najlepiej. Nie wierzę, że jestem ekspertem od piłki, ale może też człowiek wpadnie tutaj za godzinę i powie, jak tam było. Mamy swojego korespondenta na miejscu i sprawdzimy, jak tam nastroje. A już teraz gramy dalej w

0: tyle dziś w sejfach. Ale to nie wszystko, bo otwiera się właśnie takie specjalne okienko, w którym możecie wejść do piątkowego finału i być może odjechać stąd nowiutkim Fiatem 500 Cabrio. No to teraz pomyślcie, jest słońce. Otwieracie dach, łapiecie wiatr we włosach. Dodam tylko, że to jest jeszcze hybryda. Kolor metalik różowe złoto. On się bardzo wyróżnia, więc bez problemu znajdziecie na parkingu. Ja ciągle gubię tak auto. A zauważycie go od razu. I właśnie o to cudo możecie zagrać w tym momencie. I już w najbliższy piątek ktoś z was na pewno wygra Fiata 500 Cabrio 100 tysięcy złotych albo 1 200 000. I tutaj jeden SMS RMF pod 7474 wystarczy, żeby wejść do 3 finałów naraz, bo przypominam cały czas o dzisiejsze sejfy też gracie, a w nich nawet 1 000 000 złotych. To co, odpalamy zegar www.rmf.fm, SMS RMF pod 7474 i ten specjalny zegar właśnie już teraz działa. 1007 szans, 13 minut, RMF 7474.
1: Reklama.
2: Co daje mi paliwo? Jak to co? Udział w loterii Polomarketu.
3: Do Polopop.
4: Nagrody w letniej loterii Polomarketu. Jeszcze do 21 lipca do wygrania darmowe tankowanie z kartami podarunkowymi Orlen i 1000 e-bonów Polomarket na zakupy. Szczegóły w regulaminie na polomarket.pl. Ponadto do wtorku lody Big Milk opakowanie rodzinne 900 ml w ofercie drugi produkt 50% taniej. Dobieraj dowolnie. Polomarket.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
6: RMF FM na dzień dobry.
5: Już w sobotę i niedzielę po 6.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Ale tato, tylko nie samochodem.
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
9: Super.
10: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
11: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
12: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
14: Na paznokcie.
13: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
15: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
16: Po reklamie.
17: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

To jeszcze przez 4 minuty możecie wejść do piątkowego finału. To jest ta wyjątkowa okazja i w tym finale ktoś z was na pewno wygra 100 tysięcy złotych, 1 200 000 albo nowego Fiata 500 Cabrio. 1007 szans, jeszcze 4 minuty, właściwie 3 minuty 40 sekund do dzieła, bo gracie też o dzisiejsze sejfy, a w wakacyjnych sejfach dziś nawet 1 000 000 złotych. No to jak? SMS RMF pod 7474.

0: 15 minut. Albo trochę więcej. Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
1: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
0: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
1: Bo zależy mi na sobie.
0: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
9: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno. A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących przeziębień i grypie. Ból głowy, ból i niedorozność, zatok obozów nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Lato w RMF FM.
3: Lato w RMF FM.
4: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
2: Gotowi na weekend? No to jazda!
1: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
2: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
1: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
3: Reklama.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.

0: Z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
7: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
9: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
10: To są cienkie placki przełożone kremem.
11: Pyszne, bo polskie.
12: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
13: I odwiedzimy regionalnych producentów.
14: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
15: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
16: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
17: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
18: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
19: Po reklamie.
20: Zbliża się 11:00, zaczynamy fakty RMF FM, z nami Tomasz Weryński.
21: Byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej grozi 10 lat więzienia. Zostali zatrzymani wczoraj przez CBA i usłyszeli już zarzuty. Wrocław sparaliżowany po przejściu frontu burzowego. Intensywne opady deszczu także w Śląskiem. W faktach raport reporterów RMF FM. Poza tym najnowsze dane GUS o inflacji w czerwcu. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. Dziesięć lat więzienia grozi byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciejowi Eś oraz Cezaremu J. Wczoraj zostali zatrzymani przez CBA w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Obaj usłyszeli zarzuty w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie. Po przesłuchaniu zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Krzysztof Zasada z Nowymi Faktami. Krzysztof, jakie konkretnie zarzuty usłyszeli byli szefowie fundacji?
22: To nadużycie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków związanych z realizacją i finansowaniem w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według prokuratury doprowadziło to do strat majątku fundacji na kwotę co najmniej 8 400 000 zł, bo kampania była sprzeczna z celami statutowymi PFN. Ale to nie koniec zarzutów, dodał szef prokuratury regionalnej Jaromir Rybczak.
23: Dotyczy nie tylko niegospodarnego działania na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej, ale również przekazania korzyści czy wartości niepieniężnych w postaci usług marketingu politycznego na rzecz dwóch partii politycznych.
22: I to wbrew przepisom o partiach politycznych, a chodzi o Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarność Polskę. Prokuratura bada teraz, kto zlecił fundacji kampanię. Obaj podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Mają zakaz opuszczania kraju. Odebrano im też paszporty.
21: Ulewny deszcz sparaliżował poranny ruch we Wrocławiu. Synoptycy prognozują, że dziś w stolicy Dolnego Śląska może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Przy ulicy Pułaskiego, gdzie od rana występują utrudnienia, jest wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, jakie miejsca lepiej omijać podróżując autem?
24: Najgorzej jest pod wiaduktami. Tam spływa cała deszczówka. Auta brodzą w wodzie i mają problem z przejazdem. Tak jest na przykład na Grota Roweckiego. Kierowcy są skazani na długie korki.
0: wiadukty pozalewane, tramwaje stoją na mostach piaskowych, tam Ostrów Tumski cały, trzeba dookoła jeździć, bo utkniemy w tej wodzie, nie? Tak jak na Rejmonta, tam była tragedia.
24: W niektórych miejscach wody jest tyle, że fragmenty ulic zostały całkowicie wyłączone z ruchu, tak jest między innymi na Świętej Jadwigi w ścisłym centrum miasta, ale także na Rejmonta czy na pętli na Kozanowie. Proszę sprawdzać komunikaty MPK. Wiele tramwajów korzysta z objazdów. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
21: Front atmosferyczny przechodzi nad okolicami Raciborza na Śląsku. Po bardzo intensywnych opadach deszczu część dróg jest tam podtopiona. Strażackie interwencje są też na Opolszczyźnie. W raporcie reporterów RMF FM teraz Marcin Buczek. Witamy.
1: Jestem.
21: Marcinie, gdzie konkretnie są utrudnienia?
1: Zalany został m.in. fragment drogi krajowej numer 45 przed Raciborzem, jadąc od strony Chałupek. Z kolei w Markowicach, to już droga wojewódzka, zalany jest przejazd kolejowy. Podobnie jest na kilku innych odcinkach lokalnych dróg. W samym Raciborzu zalane są niektóre przejazdy pod mostami. W sumie strażacy mieli tam już ponad 100 zgłoszeń związanych z porannymi, bardzo intensywnymi opadami deszczu. Z kolei na Opolszczyźnie informacje o lokalnych zalaniach są z okolic wsi Dzierżysław i Rozumice, to przy granicy z Czechami.
21: W ciągu roku ceny w Polsce wzrosły średnio o 2,5%. To najnowsze dane GUS o inflacji w czerwcu. Największe zmiany dotyczą cen żywności. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
2: Witam, dzień dobry.
21: Krzysztof, co najbardziej podrożało?
2: No, przede wszystkim zmieniły nam się ceny warzyw. Widać, że na bazarach mamy rzeczywiście duże podwyżki sezonowe. A mówiąc konkretnie, najmocniej wzrosły ceny takich produktów jak groch, bób czy fasola przez miesiąc aż o 77%. Ziemniaki, buraki, seler przez miesiąc poszły w górę o 53%. Marchew o 10, no ale od razu pocieszam, nie wszystko nam drożeje. Sezonowo potaniały nam na przykład jagody aż o 26%, ale tu ostrzeżenie, sezon na jagody jest bardzo krótki, więc te najlepsze jagodzianki niedługo nam znikną. Jak ktoś ma ochotę, to lepiej kupować teraz. Idąc dalej, o 25% potaniały pomidory, kalafiory, ogórki 18%, sałat o 14%. Ja wiem, nie samą żywnością człowiek żyje, mamy wakacje, więc warto jeszcze zerknąć na ceny wycieczek w biurach podróży, bo one, jak się okazuje, przez rok wzrosły nam o 7,5%, same hotele podrożały o 4%.
21: Pora na fakty kulturalne RMF FM. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Dzień dobry.
21: Kasiu, na początek katastrofa w duecie.
3: To jest komedia akcji, a w tej sieci właśnie pojawił się jej zwiastun. Ryan Reynolds gra pilota marynarki wojennej USA, a Kenneth Branagh, byłego agenta KGB, z zamiłowaniem do amerykańskiej kultury.
15: How good you have not died. Who are you?
3: W obsadzie jest też Marcin Dorociński jako Aleksander Wołkow. Akcja tej komedii rozgrywa się w czasach zimnej wojny, premiera w streamingu 4 września. Najbliższy weekend w OFF Piotrkowska Center w Łodzi ma być bardzo taneczny. Pojutrze odbędzie się Silent Disco, a w nim popowe klasyki kontra najnowsze hity.
25: Potem w sobotę hałsówka, w niedzielę poranny coffee rave. Trzy zupełnie różne wydarzenia, wszystkie opierają się na tym samym pomyśle, żeby poczuć wakacyjny klimat w centrum miasta, żeby móc się spotkać.
3: Przekonuje współorganizator potańcówek Michał Pietrzak. Hollywood coraz śmielej sięga po internetowe odkrycia, po obsesji i backrooms bez wyjścia. Kolejnym projektem, który trafi na duży ekran, będzie Cartoon Cat. Wiralowy horror stworzony przez kanadyjskiego artystę Trevora Hendersona. Przypominające bohatera kreskówek, czarno-białe stworzenie z nienaturalnie szerokim uśmiechem od lat pojawia się w mediach społecznościowych, a teraz dostanie swój film.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Mamy naszego człowieka od sportu po drugiej stronie oceanu. Na pewno zajrzymy tam jeszcze dzisiaj. I też tak macie, że zrobiło wam się sennie, bo ja już mam tak drugi dzień z rzędu, więc ratujemy się najlepszą muzyką w RMF FM. Paulina Sawicka, witajcie. Cześć. Byle do lata w RMF FM. 10:06 na zegarach i tu przyjemne dźwięki. Elton John i Dua Lipa.

0: słyszycie to? Lucyna z Poznania, która dzisiaj przed 10 wygrała 2000 i już ma te pieniądze na swoim koncie. A w wakacyjnych sejfach tak naprawdę to jest dopiero rozgrzewka. Gracie nawet o 1 000 000 złotych jeszcze dzisiaj i właśnie w tym momencie startuje jedyna dzisiaj super godzina i taka okazja się nie powtórzy. No to super godzina wystartowała, a to oznacza super okazję. Wasze szanse mnożymy razy 1350. I wiecie co? Nawet w poczekaniu u lekarza kiedyś pani zapytała mnie, czy da się wygrać. A to się naprawdę dzieje i brzmi właśnie tak.
1: No Boże, ale to jest niemożliwe!
0: A to wszystko zaczyna się od jednego SMS-a. RMF pod 7474. Do gry wchodzicie na www.rmf.fm. I niech dzieje się magia. Albo teraz, szybko, zaraz, żeby skorzystać z bonusa. RMF 7474.
2: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Beton, beton.

0: Metalowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita.

0: Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Po reklamie.
10: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Wiecie, że dzisiaj mamy dzień bez telefonu komórkowego. No i jeżeli to są służbowe sprawy do załatwienia, to będzie ciężko. Ale jeżeli są wakacje, to po prostu wyłączcie telefon faktycznie. Podgłośnijcie radio, bo będziemy wam grać najlepszą muzykę w RMF FM.

0: Spokojnie, delikatnie, tak wam gramy w RMF FM, ale ten temat bardzo mocny i budzący emocje wciąż się przewija. Mundial, jeszcze połączymy się teraz z Ameryką. Wojciech Marczyk jest teraz w Atlancie. Wojciech Marczyk oczywiście z redakcji sportowej. Cześć!
1: Jestem, dzień dobry.
0: No właśnie, na boisku rządzili Hiszpanie, to już wiemy, ale kto rządził wtedy w strefie kibica?
1: A przed meczem i na początku miałem wrażenie, że Francuzi, którzy też głośno odśpiewali swój narodowy hymn. Może to wrażenie wzięło się stąd, że po prostu hiszpański hymn nie ma słów. Mnóstwo było kibiców w koszulkach Yamina Yamala, ale też fanów z Argentyny, no, którzy w większości kibicowali Hiszpanom. W końcu posługują się jednym językiem. W tym międzynarodowym tłumie wypatrzyłem też jednak koszulki z polskim akcentem. Były to koszulki Barcelony Roberta Lewandowskiego, ale także biało-czerwone barwy. Była to niewielka grupa Polaków mieszkająca w Chicago i na Florydzie i ona cieszyła się z wygranej Hiszpanii.
2: Hiszpania! Zasługują na to. Naprawdę zasługują. Zawodnicy ciężko pracują, więc wydaje mi się, że to jest ich czas i ich miejsce.
1: Mówił mi jeden z polskich kibiców, Anglicy, którzy przyjechali do Atlanty na dzisiejsze starcie z Argentyną. Wczoraj zamiast strefy kibica wybrali bary i restauracje w okolicy stadionu, a także strefy kibica. A o tym przekonałem się, kiedy sam po meczu chciałem coś zjeść. A kto będzie dziś rządził na boisku w starciu Anglików z Argentyną? Przekonamy się późnym wieczorem. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
0: Dzięki Wojtek. Anglia-Argentyna, tak, zgadza się. Dzisiaj, później finał w weekend i kilka lat spokoju.
3: Duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Juhu! Jedziemy do Santa!

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Już w piątek ktoś z Was na pewno wygra 100 tysięcy złotych.
3: Lub ponad milion.
2: Lub Fiata 500 Cabrio.
4: Wow, różowe złoto na bogato.
1: Lato na bogato.
2: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
5: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 spad. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3

0: 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: Po reklamie.
3: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

Jeśli chcesz zostać milionerem albo milionerką, to jest to możliwe. A warto wtedy wskoczyć do super godziny. Trwa bonus 1350 szans. Dziś finał z wakacyjnymi sejfami i do wygrania nawet 1 000 000 zł. SMS RMF pod 74 74. To jest właśnie ten pierwszy krok.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM trzymamy rękę na piłce.
4: Mistrzowską jakość dostarcza Ercado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na ercado.pl.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
9: I to po raz dziewiąty.
10: Tak, dziewiąty rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
11: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
12: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
10: Dziękujemy.
11: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
10: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
11: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
10: RMF FM to wasz numer jeden. I takie są fakty.
13: Well, well, welcome!
14: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
15: Pazura, co ty nam robisz?
14: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
16: O reklamie.
17: Jest już 12:00, startują fakty RMF FM w studiu Ewa Kwaśne.
18: Witam i zapraszam.
17: Sensacyjne doniesienia z Brukseli. Polska i sojusznicy mają asa w rękawie przeciwko unijnym opłatom, dowiedziała się korespondentka RMF FM. Są kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany przez prokuraturę w charakterze świadka. Na koniec w ramach naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie będziemy w Strągowej Dolinie w Małopolsce. Polska i 9 innych państw wystąpiły do Brukseli ze wspólnym apelem o złagodzenie systemu ETS. Dziennikarka RMF FM zdobyła list wysłany w nocy przez te kraje do Komisji Europejskiej, czyli na 2 dni przed przedstawieniem przez Brukselę największej od lat reformy tych przepisów. Przypomnijmy, ETS to unijny system opłat za emisję CO2. Jego zasady mają bezpośredni wpływ m.in. na rachunki za energię. Fakty w południe otwiera Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jakie znaczenie ma ten dokument?
19: To bardzo mocny sygnał polityczny, wysłany do Komisji Europejskiej jeszcze przed przedstawieniem reformy. Pod listem, który jest inicjatywą Polski i Włoch, podpisało się w sumie 10 państw, m.in. Grecja, Czechy i Rumunia. Jak ustaliłam, kraje te tworzą mniejszość blokującą w Radzie Unii, co oznacza, że jeśli ich postulaty zostaną zignorowane, mają wystarczającą siłę, by zablokować ostateczne decyzje. Państwa te domagają się przede wszystkim wolniejszego zaostrzania systemu ETS, utrzymania darmowych uprawnień dla przemysłu i większego uwzględnienia sytuacji poszczególnych państw. Ostrzegają, że zbyt szybkie zmiany mogą doprowadzić do przenoszenia fabryk poza Unię Europejską. Chodzi o nacisk na Komisję Europejską w momencie, gdy w ostatnich godzinach przed ogłoszeniem reformy ETS dopracowywane są szczegóły. We'll be right back.
17: Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany jako świadek w śledztwie dotyczącym nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jak informuje tamtejsza prokuratura okręgowa, prezydent złożył zeznania w ubiegły czwartek w Warszawie w Pałacu Prezydenckim. Szerzej piszemy o tym na rmf24.pl. Trzy kolejne osoby zatrzymane przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Funkcjonariusze CBA działali na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
17: Krzysztofie, kim są zatrzymani?
9: To Paweł P., były pracownik RARS, który był zatrudniony na stanowisku pełnomocnika prezesa Agencji do Spraw Zakupów. Poza nim w ręce agentów wpadła Renata K. i Włodzimierz D. Byli prezesi Zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.
17: A jakie są podstawy zatrzymania?
9: Prokuratura podejrzewa, że te osoby sprzeniewierzały pieniądze uzyskiwane przez fundację z darowizn od spółek Skarbu Państwa. Jak twierdzą śledczy, zamiast na cele charytatywne, te pieniądze miały trafiać na działalność polityczną na rzecz ówcześnie rządzących partii. Jak informuje prokuratura, to kolejni podejrzani w wielowątkowym śledztwie, które dotyczy przekraczania uprawnień przez pracowników agencji podczas zakupów różnych towarów w latach 2021-2023, a w tym postępowaniu zarzuty usłyszały już 14 osób.
17: W rękach krakowskich policjantów jest mężczyzna, który od marca do początku lipca miał ograbić kilkanaście nagrobków na cmentarzu rakowickim w Krakowie, dowiedział się reporter RMF FM. 30-kilkuletni mężczyzna, mieszkaniec powiatu krakowskiego, usłyszał już kilkanaście zarzutów. Wśród uszkodzonych na słynnej nekropolii grobów były pomniki aktorki Heleny Modrzejewskiej oraz ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego.
6: Polskie smaki w faktach RMF FM.
17: Nasz żółto-niebieski konwój w ramach wakacyjnej akcji RMF FM Pyszne bo Polskie dziś dotarł do Małopolski. Odwiedzamy miejsca, które polecili nam nasi słuchacze i testujemy regionalne przysmaki. Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys są w Pstrągowej Dolinie w Łabowej. Witajcie.
18: Dzień dobry, jesteśmy, tak pozdrawiamy. Jest. Dzień dobry.
17: Co kryje się za tą nazwą, jak z bajki?
18: Pstrągowa Dolina wygląda jak miejsce, w którym czas płynie trochę wolniej.
20: Drewniane zabudowania, dużo zieleni, za mgłą gdzieś daleko pasmo i Hala Łabowska, pasmo Jaworzyny Krynickiej, górskie powietrze, płynące obok woda i zapach obiadu. Przed momentem tak strasznie tulało, ale Filip, właściciel tego miejsca, powiedział, że to bardzo dobrze, bo ryby uwielbiają jak pada.
21: Witam, dzień dobry. Oczywiście, deszcz to jak manna z nieba dla rybaka i można powiedzieć, że pieniądze lecą z nieba.
20: Jak ten deszcz.
18: No to Filipie, powiedz nam, jakie ryby u ciebie znajdziemy? Co pływa w tym stawie tutaj obok nas?
21: Jak sama nazwa wskazuje, Pstrągowa Dolina, więc podstawowym gatunkiem jest pstrąg tęczowy. Dzięki tej właśnie wodzie, która płynie nam tutaj z tego pasma jaworzyńskiego, czy Jaworzyny, mamy bardzo czystą, zdrową wodę i dzięki temu mamy wspaniałe, czyste, zdrowe pstrągi. I szczęśliwe.
20: I mieliśmy okazję te pstrągi, no to jest raz, a dwa, łowić, że tak się tylko pochwalę. A za godzinę o tym, jak przygotować taką rybkę, że goście, słuchajcie, oszaleją z zachwytu.
17: Już mamy ochotę na taką rybkę z Łabową. W Beskidzie Sądeckim połączymy się w faktach za godzinę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
24: Cały czas monitorujemy sytuację pogodową, co się dzieje deszczowo i właśnie burze przechodzą nad Dolnym Śląskiem, tutaj też okolice Kalisza, Konina, Wałbrzych, Wrocław dokładnie i tutaj też w stronę Śląska. Mamy też Opole, Katowice, Kraków, nawet w stronę widzę Małopolski. Także tutaj, jeżeli chodzi o południe, centralną Polskę, no to rzeczywiście uważajcie tam na siebie, na termometrach około 24 do 27 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
24: Jeśli właśnie wypoczywacie nad morzem, to trochę wam wszyscy zazdrościmy, bo tam widzę 20 stopni w Gdańsku. też o 21. No, jest słoneczko za chmurami, ale słoneczko jest, ale jeżeli chodzi o południe i południowy wschód, no to bardzo, bardzo deszczowe. Południowy zachód, przepraszam. Ale na wschód też to idzie. Także będziemy was ostrzegać, będziemy sprawdzać, co się dzieje z sytuacją pogodową na pewno i będziemy tutaj razem z wami. Czy to wakacje, czy jeszcze daleko do urlopu. Spokojnie, damy razem radę. 12.07, Paulina Sawicka i byle do lata w RMF FM.

Lego. Lego. Lego.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu byle do lata w RMF FM. A co słyszy cała Polska, kiedy ktoś z was wygrywa duże pieniądze? I jeszcze to. Ale czasem coś się wymsknie jak Asi.
2: O Boże!
1: Ale ja się wcale nie dziwię, wiecie, można jej naprawdę wybaczyć. I jest jeden prosty sposób, żeby to się stało. Bo pewnie słuchacie, jak inni wybierają sejfy, jak wygrywają, jak się cieszą, krzyczą. Ale właśnie, bo może czas na ciebie. Tutaj jeden SMS RMF pod 7474 i jesteś w losowaniu o 1 000 000 złotych, o dzisiejsze wakacyjne sejfy. Mało tego, warto wejść do gry właśnie w tym momencie, bo kończy się jedyna dziś super godzina i taka okazja się już nie powtórzy. Aż 1350 losów w finale o nawet 1 000 000 złotych. www.rmf.fm, SMS RMF pod 7474. I ten czas naprawdę ucieka. To są takie bardzo szybkie decyzje. Ale może właśnie dziś zmieni się wasze życie. RMF 7474.

0: tak delikatnie wam gramy na odpoczynek. Sting w RMF FM, a teraz szybko przenosimy się do Wrocławia. Tam w ciągu niecałej doby spadło tyle deszczu, ile zwykle spada w ciągu całego lipca. I takie informacje przekazała nam Martyna Czerwińska, nasza reporterka. Rozmawiała z wami i nie wszystkim deszcz jednak przeszkadza.
1: No, ja to lubię deszcz, bo mam ogród, grządki.
2: Okej, czyli nie trzeba podlewać.
1: Nie trzeba podlewać, tak. Mam parasolkę.
3: Z jednej strony się cieszę, no bo upały były, a z drugiej strony teraz na spacer nawet nie można wyjść, no bo czy to parasolka, no średnio pomaga.
0: Jest już troszeczkę lepiej, bo utrudnienia powoli się kończą, ale lepiej omijajcie świętej Jadwigi i Grota Roweckiego, a wszystkie najważniejsze informacje, również te pogodowe, będziemy sprawdzać w faktach na bieżąco.
4: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalny na dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Ale tato, tylko nie samochodem.
14: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
13: Super.
14: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
15: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
16: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
17: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
18: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
19: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
18: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
19: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Jedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Po reklamie.
2: Hej, została ostatnia minuta, aby zagrać o nawet 1 000 000 zł w wakacyjnych sejfach z bonusem. To jest naprawdę bardzo duży bonus, 1350 szans i jeszcze zdążycie skorzystać z tej okazji. To jest ostatni moment. SMS RMF wysyłacie pod 7474.

0: Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
1: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kiedy poblista notowanie, ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
5: Hi, this is Shakira.
6: Dawid Kwiatkowski.
4: Poblista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
14: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
15: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
16: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
21: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
22: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
23: Po reklamie.
4: Kultowe wakacyjne numery teraz w RMF FM.

0: reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt.

0: Expert i na mediaexpert.pl.
1: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
2: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
1: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: Jest godzina 13:00, przenosimy się teraz do studia faktów RMF FM. Z nami Ewa Kwaśna.
8: Lekarz powinien pracować maksymalnie 208 godzin miesięcznie. Taką propozycję przedstawił Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.
9: Nie mogą lekarze pracować to, co ministerstwo postuluje, na dwóch etatach.
8: W faktach także o rosnących cenach paliw polecamy też nasz wakacyjny cykl Pyszne bo Polskie. Pora obiadowa się zbliża, więc czas na pyszną rybę. Lekarze chcą pracować maksymalnie 208 godzin miesięcznie. Taką propozycję przedstawił dziś Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Ta propozycja to reakcja na informacje o nieprawidłowościach w szpitalnych grafikach i rekordowo długich dyżurach. Przed biurem Związku Zawodowego Lekarzy w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Dzień dobry.
10: Tak, dzień dobry.
8: Michale, w wielu szpitalach lekarzy brakuje. Jak wobec tego związkowcy tłumaczą pomysł limitu czasu ich pracy?
10: Przekonują, że praca miesięcznie przez 300 godzin, a to często zdarza się teraz, obniża jakość leczenia. Dopytywałem przewodniczącą ich związku zawodowego, Grażynę Cebulę-Kubat, jak wobec tego zapewnić dostęp do pomocy lekarza. Szefowa związku nie ma pomysłu i odpowiada, że to zadanie dla rządu.
9: To naprawdę nie my budujemy ten system. To nie jest nasza wina, a lekarze już nie chcą tak pracować, naprawdę. Bo wypoczęty lekarz to jest bezpieczny pacjent.
10: Na ten temat lekarze, a także przedstawiciele pielęgniarek i innych zawodów medycznych będą rozmawiać jutro z szefową resortu zdrowia w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego. Tam mogą pojawić się też rządowe projekty nowych przepisów, które będą dotyczyły górnego limitu zarobków lekarzy.
8: Ceny paliw ostro w górę. Od wczoraj hurtowa cena litra benzyny 95 podskoczyła aż o 14 groszy. Jak sprawdził w Warszawie nasz dziennikarz Krzysztof Berenda, na wielu stacjach to już przełożyło się na ceny, a będzie tylko gorzej. Łączymy się z naszym wozem reporterskim. Witamy cię, Krzysztofie.
11: Witam, dzień dobry.
8: Te wysokie ceny to efekt Iranu?
11: To jest efekt Iranu, ale też efekt działań oraz słów amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Przypomnę, Iran zablokował cieśninę Ormus, a Amerykanie wznowili, nie jakoś bardzo mocno, ale jednak wznowili bombardowanie Iranu. Na razie Amerykanie uderzają w cele wojskowe, co już wywołało skok cen ropy naftowej na światowych rynkach z 70 do 82 dolarów za baryłkę. No ale to dopiero początek, bo Donald Trump zapowiada uderzenie w lokalne rafinerie oraz ropociągi. Zostawiam sobie możliwość uderzenia w cele energetyczne na koniec, ale ostatecznie w nie uderzymy. Tak, zdecydowanie. No właśnie coś takiego o poranku mówił amerykański prezydent. No i tu podstawowe pytanie. Czy tylko tak mówił, czy też rzeczywiście to zrobi? Na razie dla nas to wszystko oznacza 7 zł za litr paliwa, a potem no pewnie i więcej.
8: 10 województw objętych alertami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burze, intensywne opady deszczu oraz silny wiatr są prognozowane w południowej i centralnej części kraju. Szczegółową prognozę znajdziecie na rmf24.pl.
12: Wakacje z faktami RMF FM.
8: Od rana odkrywamy Małopolskę od najbardziej smakowitej strony. Trwa wakacyjna akcja RMF FM Pyszne bo Polskie. Czas na rybę, bez której wielu nie wyobraża sobie wizyty w Beskidzie Sądeckim. Nasz wóz satelitarny zaparkował w przepięknym miejscu przy stawach Pstrągowej Doliny w Łabowej. Na miejscu Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys. No i
13: jesteśmy.
8: Takie pytanie, jak smakowała ta rybka?
14: Ta wędzona była przepyszna, a właśnie słuchajcie, w tej chwili na stół, jak to przed chwilą pani powiedziała, wjechała ryba.
15: Oj tak, robi to wrażenie.
14: Co to za ryba?
16: Oczywiście pstrąg. Pstrąg pochodzący z gospodarstwa Pstrągowa Dolina.
14: Przepięknie pachnie, a wcześniej jedliśmy rybę wędzoną, niewiarygodnie pyszną. Jak wy to robicie, że to tak smakuje?
16: Przepis jest bardzo prosty, mianowicie Bóg, który jest mokry, który daje dużo dymu, odrobina soli i cała doba moczenia i 8 godzin wędzenia.
15: No dobrze, to jeszcze pytanie do eksperta. Jak taką rybę teraz zjeść?
16: Mam nadzieję, że ze smakiem.
14: Ze smakiem, ze smakiem i szybko, kto pierwszy, ten lepszy.
16: Tak, kto pierwszy, ten lepszy.
14: Ja spróbuję.
16: Tak, proszę, nie bić się o widelce.
14: No, chyba się
16: proszę
14: nie
16: państwa,
14: uda.
16: To ja widzę tutaj walkę, walkę.
14: Smacznego.
16: Pani redaktor wysuwa się na czoło.
14: Tak.
16: Proszę państwa, ale tak.
14: Proszę, tak to się robi? Tak
16: proszę
14: to się
16: państwa,
14: robi?
16: Generalnie dobra, rybę możemy jeść widelcem i nożem, ale przyjęte jest, że rybę jemy palcami.
14: No właśnie.
5: Pani redaktor, jak?
14: Matko, pyszna.
5: Skoro pyszna, no to mamy certyfikat pyszności od RMF FM. Filipie, na twoje ręce składam ten oto certyfikat. Gratulujemy, bo jest naprawdę pysznie.
14: A ty się bardzo ucieszyłeś, kiedy powiedziałam, że my teraz ruszamy dalej i kolejny przystanek to Krynica.
16: No tak, bo że tak powiem, od stawu do stołu. Czyli teraz nasza ryba zagości na stole z jednej z najznamienitszych restauracji w Krynicy, czyli Karczmy u Walusia. I tam szef kuchni będzie po prostu serwował też inne pyszne dania. Chciałem powiedzieć, że też Krynica nie tylko Pstrągiem stoi. Ludzie przyjeżdżają tu po różne rzeczy, między innymi wodę mineralną, ale także w jesieni będzie wspaniałe święto Rydza. Fenomenalne.
14: I tam zapraszamy właśnie.
8: Czyli kolejny przystanek Krynica, jak słyszeliście, znowu będzie smakowicie. Ja życzę wam oczywiście smacznego, Magdo, Maćku. I do usłyszenia. A w faktach o 14 zajrzymy na pole grunwaldzkie. To już 616 lat od starcia wojsk polsko-litewskich z krzyżakami.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: A my tutaj w Byle do Lata w RMF FM mamy dla was przepyszne muzyczne kawałki. Na przykład pojawi się piosenka księżycowa, można się rozmarzyć. Będzie Teddy Swims, on bardzo fajnie czaruje głosem, no i klasyk Erasmus w RMF FM. A tak przy okazji piosenkarka pewna, lubicie ją, ujawniła swoje supermoce i o tym też powiem wkrótce. Paulina Sawicka, dzień dobry.

0: Dziś w kalendarzu 15 to zrobimy sobie z tego szczęśliwe numerki. Bo oficjalnie już teraz w grze o nawet 1 000 000 złotych w wakacyjnych sejfach startują 1 i 5. I uwaga, te szczęśliwe numerki to jedyna taka okazja dzisiaj. Więc jeśli macie 1 i 5 w swoim numerze telefonu, one nie muszą być dokładnie w tej kolejności, po prostu mają się pojawić 1 i 5. No to jest dobra wiadomość. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1150 szans w grze o wakacyjne sejfy, w nich nawet 1 000 000 złotych. Ale kto z was ma 1 i 5 w swoim numerze telefonu, dostaje 2 razy więcej szans, czyli aż 2300. www.rmf.fm. SMS RMF pod 7474. Macie dokładnie 13 szczęśliwych minut. I jeżeli macie 1 i 5 w numerze telefonu, to macie podwójny bonus, bardzo, bardzo duży. SMS RMF wysyłacie pod 7474.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
7: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
5: Co tydzień inny.
8: Wow, for cars? Ale to Lars Sowo, tyle to nawet nie ma mój miejsc w swoim garage.
9: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
5: Lato na bogato.
10: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
16: Co daje mi paliwo? Jak to co? Udział w loterii Polomarketu.
17: Do Polo Pop.
18: Nagrody w letniej loterii Polomarketu. Jeszcze do 21 lipca do wygrania darmowe tankowanie z kartami podarunkowymi Orlen i tysiące e-bonów Polomarket na zakupy. Szczegóły w regulaminie na polomarket.pl. Ponadto do wtorku lody Big Milk, opakowanie rodzinne 900 ml. W ofercie drugi produkt 50% taniej. Dobieraj dowolnie.
19: Polomarket. Mój ulubiony.
5: Po reklamie.
7: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Zostały jeszcze 2 minuty i kończy się okazja. Szczęśliwe numerki. Jeszcze się załapiecie. Jeśli macie 1 i 5 w numerze telefonu, to otrzymujecie podwójny bonus. 2300. A przypominam, gracie dziś nawet o 1 000 000 złotych. I to są te ostatnie 2 minuty już, niecałe, ale zdążycie. SMS RMF wysyłacie pod 7474.

Tak widzę po mapie pogodowej, że północ może dotknąć spokojnie, u was słoneczko, raczej miło, ciepło i przyjemnie, trochę pochmurno może być, ale jeżeli chodzi o południe, to uważajcie, bo mamy ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Małopolska, Podkarpacie, Śląsk, Świętokrzyskie, część Lubelskiego, Łódzkie, Mazowieckie. No i dziś do północy to ostrzeżenie jest ważne, może też silnie zawiać, padać. W każdym razie uważajcie na siebie, patrzcie w niebo i koniecznie z parasolem. A teraz na pocieszenie dla tych wszystkich, którzy chcą mieć odrobinę wakacji, gramy pogodnie najlepszą muzykę w RMF FM. Jest 13:35.

0: zagramy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
1: i wielką potańcówkę.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmf.fm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA Rafa 2026.
3: Kolejny finał już w niedzielę.
4: RMF FM zawsze z wami.
5: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Zobacz, Marian, w Media Expert jest.
9: Co jest?
8: Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine.
9: A, ten z funkcją aktywnego mycia.
8: Dokładnie, ma technologię przeciwplątania włosów, potężną moc ssania i czas pracy aż do 70 minut.
9: A mają w Media Expert ten zaawansowany robot Dyson Spot and Scrub z AI do sprzątania na mokro i sucho z wałkiem, co się czyści sam?
8: Mają, a wiesz, co jest najlepsze? Że jak kupimy teraz w Media Expert odkurzacz Dyson w promocji, to dostaniemy nawet 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
16: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na

0: wzrost włosów. Badania wykazały, że po keratinie włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratina, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
3: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.

0: szykuje się polityczna reprymenda. O tym w faktach RMF FM o 14.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: O czym marzą bystrzaki tego lata?
7: Codziennie czekolady.
6: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
9: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wozą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
14: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
15: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
1: Po reklamie.
0: Zaczynamy najnowsze fakty w RMF FM. Jest godzina 14 w studiu Ewa Kwaśne.
17: Witam ponownie i zapraszam. Strażacy na Dolnym Śląsku w pełnej gotowości. We Wrocławiu w związku z gwałtownymi burzami, jakie od wczoraj przechodzą nad tym regionem, zebrał się sztab kryzysowy.
18: W razie potrzeby służby są gotowe też do przerzucenia sił i środków pomiędzy powiatami.
17: Premier Tusk wzywa na pilne spotkanie polityków Koalicji Obywatelskiej. Czego się spodziewają? Posłuchajcie ustaleń naszego dziennikarza. Anglicy żyją pojedynkiem o finał mundialu. Wieczorem zmierzą się z Argentyną. We Wrocławiu zebrał się wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego w związku z gwałtownymi burzami, jakie od wczoraj przechodzą nad Dolnym Śląskiem. W ciągu ostatniej doby służby interweniowały w regionie blisko 500 razy. Najwięcej w Jeleniej Górze. Nawałnica łama drzewa i linie energetyczne. Bez prądu wciąż jest jeszcze około 400 gospodarstw, przekazał Paweł Pyslik z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
18: Służby pozostają w gotowości. We Wrocławiu najwięcej zdarzeń mieliśmy rano. Jak podkreślano na spotkaniu, liczba dostępnych sił i środków jest wystarczająca. W Jeleniej Górze przez cały dzień ma trwać gdzieś usuwanie skutków tej wczorajszej burzy. W razie potrzeby służby są gotowe też do przerzucenia sił i środków pomiędzy powiatami, aby wspierać miejsca, w których liczba interwencji będzie największa.
17: We Wrocławiu padać już przestało, ale trwa wielkie sprzątanie. Strażacy wypompowują wodę m.in. z przedszkola przy ulicy Piotra Ignota. Spodziewamy się porządnej reprymendy, tak nieoficjalnie mówią politycy Koalicji Obywatelskiej o popołudniowym spotkaniu całego klubu z premierem Donaldem Tuskiem. Odbędzie się ono o 18:00. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim, który jest w Sejmie. Jakubie, jaki jest cel dzisiejszych rozmów z szefem rządu?
10: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że ma być to przede wszystkim spotkanie dyscyplinujące. Politycy Koalicji Obywatelskiej mówili mi dziś wprost, że spodziewają się, że zostaną zrugani przez swojego szefa przede wszystkim za aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, ale też za nadużywanie politycznej pozycji przez niektórych parlamentarzystów. Będzie też dyskusja o kryzysie w służbie zdrowia oraz o nieudanych rozliczeniach poprzedników. Jak usłyszałem, ma zostać też przeprowadzona ocena mocnych i słabych stron koalicji oraz zagrożeń ze strony opozycji. Spotkanie to odbywa się tuż przed wakacyjną sejmową przerwą, dlatego szef rządu chce zmobilizować swoich polityków do intensywnej pracy. Tym bardziej, że do kolejnych wyborów pozostał nieco ponad rok. Z Sejmu Jakub Rybski.
16: Mundial 2026. Kto zagra w finale?
17: Dziś wieczorem o awans do finału mundialu zawalczą reprezentacje Anglii i Argentyny. Zwycięzca tego starcia spotka się w niedzielę w finałowym meczu z jedenastką z Hiszpanii. Argentyna to broniący tytuł mistrz świata, a Anglicy marzą tylko o jednym.
19: W radiu, w telewizji, na ulicach i w pubach temat jest tylko jeden. Szansa na to, by po raz pierwszy od 60 lat reprezentacja Anglii znalazła się w finale mundialu. Jesteśmy przygotowani na ten pojedynek. Czeka nas trudny mecz, pełen emocji, ale będzie to też tylko mecz. Tak zdaje się studzić atmosferę trener Anglików Thomas Tuchel. Taki głos rozsądku może się przydać, bo meczom Anglii z Argentyną towarzyszą historyczne animozje, a także widmo ręki Boga, jak potocznie nazywa się bramkę strzeloną niedozwoloną częścią ciała przez Diego Maradonę, która pogrzebała marzenia Anglików o złocie w mundialu z 1986 roku.
17: O czym przypominał korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frmorgan. Mecz Argentyna-Anglia o 21 polskiego czasu w Atlancie. Relacje naszego specjalnego wysłannika na mistrzostwa oczywiście w faktach RMF FM. A na polach pod Grunwaldem trwają przygotowania do wielkiej inscenizacji bitwy z 1410 roku. To też czas turniejów i średniowiecznego życia.
20: Co teraz obserwujemy?
21: Teraz obserwujemy turniej o srebrny miecz Grunwaldu.
20: Czyli tutaj nie tylko przygotowania do wielkiej inscenizacji, ale też prawdziwe średniowieczne życie.
21: Tak, prawdziwe średniowieczne życie, jak najbardziej, bo też musimy pamiętać, że by rycerz mógł dostać pracę u jakiegoś możnego pana, to właśnie mógł się wyróżnić na takim turnieju rycerskim. Na takim turnieju właśnie w Krakowie wyróżnił się nie kto inny jak Zawisza Czarna.
17: Mówił Jarosław Małecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Inscenizacja słynnej bitwy już w sobotę. A my z faktami wracamy punktualnie o 15.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Taka lekcja historii na żywo i nie ma z tego najważniejsze, żadnej kartkówki. Marzenie. Paulina Sawicka z wami, witajcie, cześć. To Belo do lata w RMF FM. Let me

0: A teraz duża okazja w Byle do Lata. I to ostatnia taka. Możecie już teraz zagrać o pięknego Fiata 500 prosto z salonu. Zobaczycie go na www.rmf.fm. Zresztą, dziewczyny, wam się naprawdę może spodobać, bo tak, kolor różowego złota, on jest bardzo delikatny, ma otwierany elektrycznie miękki dach, bo to cabrio. Troszeczkę jest retro. No, ja bym jeździła bez przepiękny. A właśnie, to też jest opcja. To może być prezent na rocznicę ślubu. Panowie, do dzieła. Czujecie to? Bo tak w nagrodę. Ona może wam się zapakuje w kokardę, ja tam nie wiem, ale warto spróbować, bo to auto przyciąga. Czyli tak, to teraz pora na konkrety. Już pojutrze możecie o to auto zagrać. Ktoś z was właśnie w piątek na pewno wygra 100 tysięcy złotych lub 1 200 000 złotych lub Fiata 500 Cabrio. I jednocześnie gracie o nawet 1 000 000, który jest dzisiaj w sejfach. Wystarczy jeden SMS i jedno zgłoszenie RMF pod 7474 albo www.rmf.fm i dziś lepszej okazji po prostu nie będzie w Byle do Lata. No to co? 1250 szans zyskujecie przez 10 minut każdym SMS-em RMF pod 7474, a finał za chwilę, bo już po 15. Mało czasu zostało. RMF pod 7474.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omodajayco.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedasz, to w euro!
7: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
9: jest fresh! Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Co daje mi paliwo? Jak to co? Udział w loterii Polomarketu.
2: Do Polo Pop.
3: Nagrody w letniej loterii Polomarketu. Jeszcze do 21 lipca do wygrania darmowe tankowanie z kartami podarunkowymi Orlen i tysiące e-bonów Polomarket na zakupy. Szczegóły w regulaminie na polomarket.pl. Ponadto do wtorku lody Big Milk opakowanie rodzinne 900 ml w ofercie drugi produkt 50% taniej. Dobieraj dowolnie.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.
12: Lato bez końca, tylko z RMF FM.

finał z sejfami już lada moment, bo przypominam wam, została niecała godzina. Zdążycie jeszcze wejść do gry i to na bonusie. 1250 szans. I jeszcze przez 2 minuty ten bonus działa. SMS RMF wysyłacie pod 7474 i mam nadzieję, że to będzie właśnie ktoś z was, słuchaczy byle do lata. Warto spróbować szczęścia naprawdę. SMS RMF pod 7474.

0: gdzie.
1: Wpadłam na zdjęcia, jak Victoria Beckham przysypia na meczu. I taką sympatię poczułam. No nasz człowiek, dziewczyny. Jeszcze dziś i weekend, i koniec, i można będzie odetchnąć. A jeżeli odetchnąć chcecie teraz przy najlepszej muzyce w RMF FM, nie ma sprawy. Whitney Houston w tej chwili 14:30 na zegarach. Można się relaksować.

0: Beberek, Saperem. Wakacyjny kraj bije rekordy popularności. Okazuje się, że bardzo chętnie wybieramy Turcję na wypoczynek i najważniejsze, po prostu jest tam taniej. No wiadomo, Turcja, jedzenie dobre, włosy i uśmiech też turyści mają tam sprawdzone.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
8: A co bystrzaki robią w te wakacje?
9: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
8: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
10: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
11: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
16: Ale chyba nie włosów.
15: Akurat włosy wypadają mi garściami.
16: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
15: Ale łysienia u ciebie nie widać.
16: No właśnie.
15: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
17: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Ale tato, tylko nie samochodem.
20: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
19: Super.
20: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
21: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
22: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
23: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.

0: wieści od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Uśmiechnij się. Masz wakacje. Zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Uśmiechnij się. Masz wakacje. RMF FM.

0: A teraz zrobimy wyzwanie gwieździe. Patrycja Kazadi z nami. To wyzwanie nazywa się Daj mi minutę i przez minutę musisz mówić na wybrany temat, ale teraz uwaga, bo pytanie brzmi tak. W jaki sposób hodowla kaktusów w Meksyku mogłaby wpłynąć na wyniki polskiej reprezentacji? Czas, start!
1: Wow, no jest to dość popularny temat. Myślę, że każdy ma jakąś tam wiedzę na ten temat, gdyż wiadomo, że reprezentacja posila się izotonikami, które w większości produkowane są przy dźwiękach muzyki, w tym mojego najnowszego singla Kazadi na wietrze. I wtedy kaktusy lepiej rosną, kiedy słuchają mojej muzyki, tak na wietrze sobie machają swoimi rączkami, nóżkami i korzeniami i czym tam jeszcze. No i wtedy, kiedy one są takie już nasycone dobrą muzyką i energią, są z ich igiełek produkowane takie fajne syropy, które dodawane są do tych izotoników, które dodają energii naszej prezentacji. I piłkarzom, dzięki czemu zdobywają najlepsze wyniki.
0: Tak! Zmieściła się, nie wiem jak ona to wymyśliła, ale tak, starcie. Patrycja, RMF FM i 1-0, brawo.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: kierowcy, uwaga, obwodnica Kalisza jest zablokowana, to krajowa droga numer 25. Wrócimy do utrudnień w faktach RMF FM.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
1: Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Już w piątek ktoś z was na pewno wygra 100 tysięcy złotych
7: lub ponad milion,
8: lub Fiata 500 Cabrio.
9: Wow, różowe złoto na bogato.
10: Lato na bogato.
11: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
12: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 spad, lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
18: Gotowi na weekend? No to jazda!
17: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
18: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
17: Już w piątek po 8.30.

0: Więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
1: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie.
3: Ważne informacje prosto z dróg, od tego zaczniemy fakty RMF FM. Jest godzina 15, fakty przedstawi już teraz Ewa Kwaśny.
4: Mamy ostrzeżenia o utrudnieniach dla kierowców po wypadkach na drodze numer 25 w Wielkopolsce. 3 osoby są ranne. Korki także na trasie S19 na Lubelszczyźnie. Przemysław Czarnek skrytykowany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego po wypowiedzi o Ukrainie, ale pozostaje kandydatem PiS na premiera. W ramach naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie nie lada atrakcje kulinarne zaproponują nasi dziennikarze. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na obwodnicy Kalisza. To fragment drogi krajowej numer 25. Ciężarówka uderzyła tam w 2 samochody osobowe. Wśród rannych jest kobieta w ciąży. Trasa jest zablokowana. Utrudnienia również na trasie S19 między węzłami Kraśnik Południe i Szastarka na Lubelszczyźnie. Samochód osobowy uderzył tam w bariery. Ruch w stronę Rzeszowa odbywa się lewym pasem. Ulewa przeszła nad południową Wielkopolską. Strażacy interweniowali już ponad 40 razy i cały czas odbierają nowe zgłoszenia. Jak dowiedział się reporter RMF FM, sytuacja jest najpoważniejsza w powiatach ostrowskim i kaliskim. W Ostrowie Wielkopolskim woda zalała ulice, chodniki, podziemny parking przy Urzędzie Miejskim. Strażacy są też wzywani do powalonych drzew. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Przemysław Czarnek pozostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapewniają politycy tej partii. Były minister edukacji powiedział ostatnio w wywiadzie, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu zmiany jej polityki wobec Polski. Tę wypowiedź skrytykował sam prezes PiS, Jarosław Kaczyński, stwierdzając, że zajmie się tym kierownictwo partii. Na linii dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, czy w takim razie będą jakieś konsekwencje wobec Przemysława Czarnka?
5: Wszystko wskazuje na to, że skończy się jedynie na publicznym upomnieniu ze strony Jarosława Kaczyńskiego.
6: To jest dobry wpis, potrzebny wpis, który oczywiście jasno pokazuje, jakie są nasze cele, kierunki działania.
5: Mówił mi Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek po tej reprymendzie nie okazał skruchy i nie przeprosił za wypowiedzi o Ukrainie. Koalicja rządząca uważa, że to celowe, polityczne działanie, aby zdobyć głosy Konfederacji.
7: Grają na różne elektoraty i wiedzą, że im się to po prostu rozłazi w szwank. W związku z tym próbują zagospodarować różne elektoraty.
5: Tak twierdzi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. W PiS-ie sprawa Przemysława Czarnka jest już uznawana za zamkniętą.
2: Pyszne fakty w RMF FM.
3: Od rana podróżujemy po Małopolsce i sprawdzamy miejsca polecane przez naszych słuchaczy w ramach wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. Na finał dzisiejszego spotkania prawdziwa beskidzka uczta. Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys są już w karczmie u Walusia w Krynicy Zdroju. No i co tam się dzieje?
8: Ewa, powitali nas chlebem i solą, a następnie mnie uprowadzili.
9: O. Hej, to prawda. Znajdujemy się w Zbójeckich Stronach. Natomiast, drodzy słuchacze, pragnę was uspokoić, że Magda jest cała i zdrowa. Przed chwileczką ją słyszeliście. To uprowadzenie miało charakter kulinarny.
3: Całe
9: Zabraliśmy
3: szczęście.
9: Magdę do miejsca, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością.
8: Mówi Ariel z ciupagą, więc ja trochę się bałam i poszłam. Jestem przy stole teraz z pysznościami.
10: No właśnie, a ze mną tutejszy szef kuchni, Bogdan Mądry. Wy szczycicie się dwoma daniami. Co to takiego przed nami jest?
11: Witam, dzień dobry. Przede wszystkim tak, dania, które prezentujemy tak mocno, to jest baranina w sosie piernikowym. Jest podana z gruszką korzenną, to jest gruszka duszona w czerwonym winie z przyprawami korzennymi i pire orzechowe. Drugim takim daniem, na które kładziemy taki duży nacisk, to jest właśnie dziczyzna. Tu połączenie dzika i sarny, sos z leśnych grzybów, kopytka tymiankowe i do tego dziki brokuł w tempurze. To takie dania nasze sztandarowe, które tutaj mocno, mocno akcentujemy u nas w karczmie. Będąc w karczmie, warto zwrócić na to uwagę.
8: No i Maciek to wszystko zjadł.
10: Dokładnie tak, ja to wszystko zjadłem, potwierdzam, jest pysznie, więc na ręce szefa kuchni składam certyfikat pyszności od RMF FM.
8: Gratulujemy. Tak,
11: dziękujemy bardzo, dziękuję.
8: Oprócz tych pyszności, tutaj jeszcze powiedzmy dwa słowa o tych kopytkach, które mnie wyniosły pod biosa.
11: To były kopytka z sosem z czosnku niedźwiedziego, tak? Na pewno one są podane jeszcze w dodatku z gotowanymi warzywami, fasolka szparagowa, groszek cukrowy. I drugimi kopytkami, które też tak warto podkreślić, były kopytka grzybowe.
8: Bogdanie, tak się cieszę, że zostaliście zgłoszeni do akcji Pyszne bo Polskie.
11: Ja też.
10: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy pięknie, Magda i Maciek. Gratulujemy certyfikatu pyszności RMF FM i oczywiście gorąco pozdrawiamy. A naszym słuchaczom przypominamy, że cały czas czekamy na wasze propozycje miejsc, które warto odwiedzić. Specjalny formularz czeka na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
13: No co wam będziemy mówić? Na biometr nie zaglądamy, zwłaszcza na południu kraju.
14: Tutaj ja już spojrzałam.
13: Spojrzałaś? Nie mów.
14: No
13: nie
14: jest
13: mów.
14: Taki, jak czujemy. Ja tak. Taki, jak czujemy.
13: Czyli jeżeli bierzesz spanko, no to znaczy, że mieszkacie gdzieś na południu, na południowym wschodzie, południowym zachodzie, bo tutaj będzie padać. Są ostrzeżenia przed ulewami. Uważajcie na siebie, bo ten wiatr i burze będą dosyć spore, a jeżeli ktoś ma być zadowolony, to zdecydowanie północ kraju. 20 stopni na plusie i słonko.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
14: Jeśli wszystko pójdzie tak, jak sobie to w głowie ułożyłam i zaplanowałam, to kto wie, czy w tej godzinie nie poznamy nowego milionera. Trzymam kciuki za swoje i wasze marzenia. Właśnie tak wygląda RMF FM na wakacjach. Ola Filipek z wami. Cześć, dzień dobry.

Kuba i Kuba. Za nami w RMF FM i 15 minut po 15 na zegarze. Podobno sztuka konserwuje równie mocno, co regularna aktywność fizyczna. Takie ciekawe doniesienia naukowców możecie znaleźć na rmf24.pl. Czyli że co? Czyli wydarzenia kulturalne wydłużają życie? Dwa razy mi powtarzać nie trzeba. Bardzo proszę, w takim razie do hymnu robimy sobie mały koncert w samochodach.

0: teraz zrobi się bardzo poważnie, bo przypominam, że jeszcze w tej godzinie wakacyjne sejfy będą miały dla Was świetną ofertę. Nawet 1 000 000 złotych czeka na kogoś z Was w jednym z naszych sejfów. Ponieważ ja sobie to tak w głowie wymyśliłam, że dziś ten scenariusz chciałabym bardzo, żeby się spełnił, to uwaga, uwaga, robimy próbę generalną. To jest ta sytuacja, w której macie wybrany sejf. Ktoś z Was ma przeczucie, wie, że to jest właśnie ten dzień, to jest ten sejf, ten konkretny, żaden inny, więc negocjacje idą dosyć gładko, wiadomo, że żadna cena Was nie skusi. Mówicie, otwieram sejf, a ja wtedy mówię, no to dobrze, no to otwieramy sejf. I to jest ten moment, kiedy ja już wiem, kiedy każdy, kto jest w studiu RMF FM już wie, a Wy bierzecie głęboki wdech i nagle słyszycie: wygrałeś 1 000 000 złotych! I to jest ten scenariusz, który chciałabym powtórzyć dokładnie za kilka minut, bo lada moment losujemy. To są naprawdę ostatnie chwile na to, żeby dać sobie szansę na wygraną, żeby wysłać RMF pod 7474 i nie przegapić tego swojego szczęśliwego dnia, żeby no nie kusić losu. Słuchajcie. No dobra. Ostatnie chwile do losowania, ostatnie minuty, więc umówmy się tak. 6 minut. Tylko 6 minut, ani sekundy dłużej. Przez ten czas Wy wysyłacie RMF pod 7474, a ja każdy w tym czasie wysłany SMS pomnożę razy 1001. I to jest bonus, który rusza też na www.rmf.fm. Zróbmy wspólnie tak, błagam Was, żeby ten dzień, ta środa przeszła do historii jako najszczęśliwsza w te wakacje. 1 000 000 złotych do wygrania. Może to jest Twój milion. RMF 7474.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
6: Ja to proste, Barbara, w Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
5: I ma autodozowanie, i szybki program 39 minut, i eco bubble jeszcze. Kup w

0: www.mediaexpert.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Co daje mi paliwo? Jak to co? Udział w loterii Polomarketu.
9: Do Polopop.
10: Nagrody w letniej loterii Polomarketu. Jeszcze do 21 lipca do wygrania darmowe tankowanie z kartami podarunkowymi Orlen i tysiące e-bonów Polomarket na zakupy. Szczegóły w regulaminie na polomarket.pl. Ponadto do wtorku lody Big Milk opakowanie rodzinne 900 ml w ofercie drugi produkt 50% taniej. Dobieraj dowolnie.
11: Polomarket. Mój ulubiony.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. RMF

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ostrzegałam. Upominałam, dawałam znać, że ta chwila w końcu nadejdzie. No i nadeszła. Proszę bardzo, numer już wylosowany i dzwonimy, żeby wręczyć ogromne, mam nadzieję, pieniądze. Pamiętacie, jaka jest umowa, jaki jest plan, jakie jest marzenie do spełnienia. To jest nie tylko wasze, ale i moje marzenie, żeby dziś milion powędrował do kogoś z was. Żeby tak się stało, trzeba odebrać telefon, trzeba wybrać sejf i trzeba wybrać ten właściwy sejf. A tylko najpierw pierwszy etap. Odebranie telefonu. Cztery sygnały za nami. Halo, halo, dzień dobry.
2: Tu poczta głosowa plusa.
1: Nie. Poczekajcie. Nasza umowa była taka, że odbieracie, prawda? Czy nie zaznaczyłam tego? Kurczę, to... No dobrze, pocieszenie. 1000 złotych, drogi słuchaczu albo słuchaczko. Dostałam informację, że ktoś niestety, ale odrzucił nasze połączenie i w ten sposób zostaliśmy zrzuceni na pocztę głosową. Może ważne spotkanie, może trzeba było dziecko odwieźć na wyjazd wakacyjny, być może szef zatrzymał dłużej w pracy, a może właśnie wielka ulewa i ciężko rozmawiać. 1000 złotych. I mam nadzieję, że to jest 1000, który przyczyni się do waszego uśmiechu w te wakacje. No dobra, pogadajmy o tym, co jutro, bo jutro czwartek i ja się już nie mogę tego czwartku doczekać, bo robię wszystko, naprawdę robię, co mogę, żeby zbliżyć nas do tej wielkiej wygranej. Jutro mogę wam obiecać, że nie padnie milion na naszej antenie, bo jeśli już, to padnie więcej. 1 080 000 w jednym z sejfów. Mało tego, żeby zwiększyć szansę na to, żeby ta główna nagroda powędrowała do kogoś z was, to zrobimy sobie jutro 2 finały. A czemu nie? I w drugim finale kwota minimalna wzrośnie do 65 000 zł. Więc błagam, obiecajcie mi, że jutro cokolwiek się wydarzy, bierzecie telefon do ręki, odbieracie w ciągu 6 sygnałów, żeby wielka wygrana nie przeszła wam koło nosa. No i ważna sprawa, gracie też jednocześnie o to, co w piątek, a w piątek ktoś z was na pewno wygra. Albo 100 tysięcy, albo Fiata 500 Cabrio, albo 1 200 000 zł, dokładnie tak. Nie wiem, czemu przeleciał teraz samolot, być może to będą pieniądze na wasze wakacje, a być może ten Fiat 500 po prostu jest tak szybki, że aż odlatuje niczym samolot, nie wiem. RMF pod 7474. Od teraz każdy taki SMS, dobrze słyszycie, wchodzi aż do 4 ostatnich losowań w tym tygodniu. 2 jutrzejszych, 2 piątkowych i każdy taki SMS wysłany w ciągu najbliższych 8 minut pomnożę razy 1008. Ten bonus rusza też na www.rmf.fm. I obiecajcie mi, grają tylko ci, którzy jutro odbiorą telefon w obu finałach. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Podsumujmy to raz jeszcze. Umowa jest taka, że jutro wszyscy odbieracie telefony. Wszystkie jak leci, bo być może to będzie wasz telefon i wasza szansa na ponad 1 000 000 zł. 1 080 000 czeka w jednym z sejfów. Jutro robimy sobie 2 finały i w drugim finale minimum wzrasta do 65 000 zł. RMF pod 7474. Tak gracie i przez najbliższych 8 minut każdy taki SMS mnoży razy 1008. A do gry wchodzicie też na www.rmf.fm. Powodzenia!

0: ogłoszenie RMF FM.
1: 5:45. Świt w Bieszczadach, a w RMF FM.
2: Ciekawe dane Eurostatu. Mamy więcej łóżek szpitalnych niż większość Europy. No i tak sobie myślę, i większe zarobki lekarzy niż większość Europy. I kolejki większe niż większość Europy. Polska mistrzem Polski. A łóżka to się obchnie na aukcjach w internecie. W dobrym stanie, mało używane. Niemcy ze łzami w oczach będą kupować.
1: Wstawaj, szkoda lata. I najlepsza ekipa już jutro.
3: Reklama.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki,

0: Większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu powrotowania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorozu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
12: Lato w RMF FM. Lato w RMF FM.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: mnie też.
1: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
2: Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Zobacz, Marian, w Media Expert jest.
4: Co jest?
2: Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine.
4: A, ten z funkcją aktywnego mycia.
2: Dokładnie, ma technologię przeciwplątaniu włosów, potężną moc ssania i czas pracy aż do 70 minut.
4: A mają w Media Expert ten zaawansowany robot Dyson Spot and Scrubs AI do sprzątania na mokro i sucho z wałkiem, co się czyści sam?
2: Mają, a wiesz, co jest najlepsze? Że jak kupimy teraz w Media Expert odkurzacz Dyson w promocji, to dostaniemy nawet 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na Media Expert. Expert.pl.
5: Oszczędni latają do Auchan po okazję. Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita

0: kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rozryw. Sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wozą kołodziejskiej Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
3: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
4: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśnie.
5: Witam ponownie, zapraszam. Rosjanie po raz kolejny prowadzili agresywną obserwację naszych ćwiczeń, informuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W związku z tym Polska poderwała myśliwce. Ambasador Ukrainy liczy na szybkie pozwolenie od IPN w sprawie poszukiwań pochówków ukraińskiej ludności cywilnej w Polsce. Będziemy też w Atlancie, tam za 5 godzin drugi półfinał mundialu. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Kolejny incydent z udziałem Rosjan nad Bałtykiem. Jak poinformował w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, para dyżurna naszych myśliwców z Malborka przechwyciła dwa rosyjskie samoloty wielozadaniowe z Królewca. Prowadziły one agresywną obserwację naszych ćwiczeń z integracji systemów obrony powietrznej. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się natomiast do polskiej przestrzeni powietrznej. Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para szwedzkich myśliwców, która eskortowała przechwycone maszyny. Wczoraj, przypomnijmy, polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy, który leciał nad wodami międzynarodowymi, 30 km na północ od Ustki. Ukraina ma nadzieję, że jeszcze w sierpniu w Polsce ruszą prace poszukiwawcze pochówków ukraińskiej ludności cywilnej. Tak na polach pod Grunwaldem mówił dzisiaj ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. Chodzi o ukraińskie wsie, których ludność miała zginąć z rąk Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, czego się dowiedziałeś w Instytucie Pamięci Narodowej na temat tych poszukiwań?
6: No, z IPN otrzymałem odpowiedź, że w zeszłym roku strona ukraińska wystąpiła o pozwolenie na przeprowadzenie poszukiwań w trzech miejscach: Sachryniu, Przemyślu i Łaskowie. W dwóch przypadkach potrzebne jest uzupełnienie dokumentacji, a jeżeli chodzi o miejscowość Łasków, IPN oferuje wsparcie. A ambasador Wasyl Bodnar przyznał, że liczy, że wszystkie niezbędne pozwolenia zostaną wydane jeszcze w tym miesiącu.
7: Wydzielone są środki. Teraz oczekujemy zakończenia wydania zezwoleń od konserwatora zabytku. Mam nadzieję, że w tym miesiącu dostaniemy wszystkie zezwolenia i grupa może na sierpień przyjedzie do prac poszukiwawczych.
6: Jeżeli chodzi o poszukiwania w Sachryniu i Przemyślu, do tej pory do IPN-u nie wpłynęły żadne nowe dokumenty i uzupełnienia w tej sprawie.
5: Jest porozumienie dronowe między Unią Europejską a Ukrainą. Ogłosiła to szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak podkreśliła, każda ze stron wniesie do umowy swoje mocne strony. Ukraina – pomysłowość i doświadczenie, a Unia – bezpieczne zakłady, które pomogą zwiększyć skalę produkcji.
8: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
5: Naukowcy z Międzynarodowego Konsorcjum pod kierunkiem Instytutu Bioinżynierii Katalonii ogłosili przełomowe osiągnięcie w walce z chorobami prowadzącymi do utraty wzroku. Doniesienia w tej sprawie przynosi do studia Grzegorz Jesiński.
9: Dzień
5: witamy.
9: Dobry.
5: Grzegorzu, na czym ten właśnie przełom może polegać?
9: Sprawa dotyczy takich chorób jak związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej oraz retinopatia barwnikowa, degeneracja fotoreceptorów, komórek światłoczułych, siatkówki prowadzi w nich do stopniowego zapalenia. zaniku zdolności widzenia, mimo że dalsze elementy układu nerwowego siatkówki pozostają sprawne. Badacze z Katalonii opracowali lek, który pozwala przekazać informacje o obecności światła do dalszych części układu wzrokowego. I u myszy, które nie miały normalnych fotoreceptorów siatkówki, okazało się, że to działa. Co godne podkreślenia, efekty te osiągnięto w warunkach normalnego oświetlenia, bez manipulacji genetycznych czy wszczepiania jakichkolwiek urządzeń. Jak podkreśla współautorka pracy dr Rosalba Sortino, lek można podać standardową procedurą okulistyczną, nawet jako krople do oczu. Oczywiście konieczne są badania kliniczne. Na razie lek wydaje się bezpieczny i dobrze tolerowany.
5: A więcej na ten temat możecie przeczytać na rmf24.pl. Już za 5 godzin w Atlancie początek drugiego półfinału piłkarskiego mundialu. Anglia zagra z Argentyną. Do stolicy stanu Georgia przyjechało mnóstwo fanów obu reprezentacji. Na miejscu w Atlancie jest nasz specjalny wysłannik z redakcji sportowej RMF FM, Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
10: Tak jest, witam.
5: Wojtku, spotkałeś niezwykłego kibica Argentyny.
10: Niezwykłego, bo z polskim paszportem, który widziałem na własne oczy. Do Argentyny wyemigrowała praprababcia Daniela. On sam nie pamięta, skąd pochodziła, a paszport ma dzięki tacie. Mój tata wyrobił sobie polski paszport, a teraz ma go też mój syn. Sam Daniel nie mówi po polsku i kiedy pojawił się w naszej ambasadzie w Buenos Aires, no byli zdziwieni tym sami urzędnicy. W ubiegłym roku Daniel wybrał się do naszego kraju, by poznać trochę miejsce, z którego pochodzą jego przodkowie. Odwiedził między innymi Kraków. A dziś Daniel z trybun będzie wspierał głośną Argentynę, ale spodziewa się bardzo trudnego meczu z Anglikami. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
5: Przypominamy mecz Argentyna-Anglia o 21:00 polskiego czasu. Nasz specjalny wysłannik pozostaje na miejscu. Jego relacje w kolejnych faktach RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Tego, co pokazują mapy, ale także nasze termometry, to ściana wschodnia dziś jest tym najgorętszym miejscem w całej Polsce. Jutro ten upał rozleje się w zasadzie na cały kraj. Chłodniej będzie na Pomorzu. Tutaj 22-24 stopnie, poza tym 28 w centrum, 29 na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku. No, w zasadzie wszędzie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Gdybym miała wybrać najcieplejszy dzień z tego tygodnia, no to ewidentnie piątek wysuwa się na prowadzenie, ale jeszcze pożyjemy, zobaczymy. Tutaj cały czas RMF na wakacjach. 5 minut po 16. Ola Filipek z wami. Cześć, dzień dobry.

0: Agnieszka Chylińska. I tak brzmi RMF FM na wakacjach na 19 minut po 16. Ciekawostka na dziś, proszę bardzo. Wyczytałam przed chwilą, przez zmianę klimatu podobno turbulencje podczas lotów występują dziś częściej niż jeszcze parę lat temu. Nieźle, co? No ale z drugiej strony, jak już człowiek pokona wszystkie turbulencje związane z organizacją wakacji, to naprawdę nic mu nie przeszkodzi w podróży.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Wielka

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: O czym marzą bystrzaki tego lata?
5: Codziennie czekolady.
4: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
6: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
7: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do desylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Co daje mi paliwo? Jak to co? Udział w loterii Polomarketu.
13: Do Polopo.
14: Nagrody w letniej loterii Polomarketu. Jeszcze do 21 lipca do wygrania darmowe tankowanie z kartami podarunkowymi Orlen i tysiące e-bonów Polomarket na zakupy. Szczegóły w regulaminie na polomarket.pl. Ponadto do wtorku lody Big Milk opakowanie rodzinne 900 ml w ofercie drugi produkt 50% taniej. Dobieraj dowolnie.
15: Polomarket. Mój ulubiony.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
17: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1 litr.

dla mnie to są dźwięki tych wakacji. Magnetic w RMF FM i 26 minut do 17. Ten kawałek w ogóle powstał w domku wakacyjnym nad morzem, tylko że w styczniu i w środku norweskiej zimy. To było wołanie o lato i pewnie dlatego tak dobrze wpisuje się w wakacyjny klimat. Morał z tego taki, że idealne wakacje to trzeba sobie najpierw wymyślić, a potem przyjdą do nas same.

0: RMF FM. Było, minęło.
1: Zauważyliście, że dokładnie tak o urlopie mówi każdy, kto wraca do pracy po tygodniu plażowania. Chyba nie ma takiej liczby dni, która na wakacje byłaby wystarczająca. Dlatego właśnie trzeba łapać każdy wolny dzień. Weekend to jest taka, nie wiem, wersja demo każdego urlopu. Ja się zawsze trzymam tej zasady, więc z tego lata weekendy ogłaszamy w RMF FM nieco szybciej. No i to w jakim towarzystwie?
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
4: Gotowi na weekend? No to jazda!
3: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
4: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
3: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
5: Reklama.
6: Musisz wejść na wyższy poziom?
7: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
10: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
9: Ole, wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
10: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.

0: na mediaexpert.pl.
1: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i...
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny.

0: alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. Tu jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Ale tato, tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
1: Super.
2: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
3: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedaż, to w euro!
10: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1 litr. 5

0: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: Dzień dobry, jest lato! Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
3: RMF FM na dzień dobry.
2: Już w sobotę i niedzielę po 6.
4: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
11: Gotowi na weekend? No to jazda!
10: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
11: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!
10: Już w piątek po 8.30

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Zbliża się godzina 17, czyli jak co godzinę przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ponownie ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znowu ostrzega. Dla niektórych regionów wydano żółte i pomarańczowe alerty przed burzami i silnym deszczem z burzami. Producenci pelletu apelują o ulgę podatkową. Chcą obniżenia kosztów ogrzewania domów. Ze szczegółami za moment dziennikarz RMF FM. Polscy siatkarze rozpoczynają trzeci turniej Ligi Narodów w Chicago. I o tym też w faktach o 17. Niebezpieczne burze z silnym deszczem i wiatrem oraz lokalnie opadami gradu przechodzą dziś przez południową część Polski. Ostrzeżenia synoptyków obowiązują od Leszna i Wrocławia na zachodzie, przez Łódź i Kraków po krańce wschodnie. Aktualne mapy pogodowe sprawdza nasza reporterka Magdalena Greinert. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Magdo, jak przemieszcza się ten burzowy front?
3: Teraz intensywnie pada i grzmi od Poznania przez Łódź do Przemyśla, ale miejscami może padać też na Opolszczyźnie, Śląsku, w Świętokrzyskiem, Małopolsce i na Podkarpaciu. Alerty wydane przez synoptyków obowiązują do późnych godzin nocnych.
4: Na południu i w centrum kraju prognozowana suma opadów wyniesie miejscami do 55 mm, natomiast lokalnie, punktowo te wartości mogą osiągać od 70 do 90 mm.
3: Mówi nam synoptyk Przemysław Makary z IMGW. W centrum, na południu i na południowym wschodzie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a jutro prawie wszędzie poza północno-wschodnią częścią kraju może przelotnie padać deszcz i pojawią się burze, lokalnie z gradem. W piątek znów burzowo w całej zachodniej połowie Polski i upalnie do 32 stopni na zachodzie.
2: Ulga podatkowa to nowy pomysł branży producentów pelletu na zmniejszenie kosztów ogrzewania domów tym opałem. Przedstawiciele Polskiej Rady Pelletu spotkali się z przedstawicielami resortów energii oraz klimatu i środowiska. Wobec drastycznych podwyżek cen trocin wykorzystywanych do produkcji pelletu, ceny za opał skoczyły do nawet 2000 zł za tonę. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czego oczekuje branża pelletu?
5: Utrzymanie podaży drewna na stabilnym poziomie, bo bez drewna nie będzie trocin. Przedstawiciele branży usłyszeli od Ministerstwa Klimatu, że mogą na to liczyć. Polska Rada Pelletu przedstawiła też pomysł, w jaki sposób można byłoby obniżyć koszty zakupu pelletu.
6: Użytkownik końcowy, który kupi pelet w tym roku z fakturą i będzie w stanie zapewnić, że jest to pelet najwyższej klasy jakości, klasy A1, będziemy się starać o to, żeby jakiś upust na koniec roku podatkowy taki użytkownik uzyskał.
5: Wiceprezes Polskiej Rady Pelletu Agnieszka Kędziora-Urbanowicz proponuje na przykład możliwość odliczenia części podatku VAT na koniec roku w deklaracji PIT. Na razie nie wiadomo, czy rząd będzie chciał taki pomysł zrealizować.
2: Tu RMF FM, słuchacie popołudniowych faktów. Amerykańska armia przeprowadziła nowy atak na Iran. Jak podaje centralne dowództwo USA, na celownik wzięto nabrzeżne systemy rakietowe oraz arsenały pocisków. Uderzenia trwały 1,5 godziny. Amerykanie wyjaśniają, że celem operacji było osłabienie możliwości Iranu do przeprowadzenia ataków na statki handlowe w cieśninie Ormus. Stany Zjednoczone próbują obronić swoją pozycję. Chodzi o wyzwania ze strony państw niedemokratycznych. Tak były szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz przedstawia szersze tło działań Waszyngtonu, w tym na Bliskim Wschodzie.
7: Stany Zjednoczone muszą przestać w pewnym sensie bronić tego ładu, i to jest dla nas niepokojące, liberalnego, bo już nie są w stanie tego obronić, tylko przyjąć podobne zachowanie do tych państw autorytarnych.
2: W nowym podcaście Wojna Światowa nasz dziennikarz pyta o to, co zdecyduje o zmianach w globalnym porządku. W pierwszym odcinku Michał Zieliński pytał, czy dni demokracji są policzone. Część ekspertów, w tym analityk Strategy and Future Albert Świdziński, zwracało uwagę, że Chiny dowiodły, że bez demokracji można w kilkadziesiąt lat przejść od zacofania do roli lidera.
8: Moim zdaniem legitymacja systemu polega na tym, czy daje on, czy zapewnia modernizację. Chiny były w stanie wyciągnąć z biedy kilkaset milionów ludzi, przenieść więcej niż ekwiwalent populacji Europy ze wsi do miast na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
2: Nowa seria Wojna Światowa dostępna jest na RMF On i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
2: Nasi siatkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Wieczorem rozpoczynają trzeci turniej w Chicago. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
9: Dzień dobry. Witam.
2: Czarku, z kim zagramy na początek?
9: Na początek będzie Bułgaria, czyli sensacyjni wicemistrzowie świata prowadzeni do sukcesów przez przyjmującego Aleksandra Nikołowa. Fani Plus Ligi na pewno znają też grającego w Lublinie Grozdanowa czy w Suwałkach Aspa Ruchowa, ale także biało-czerwoni są już tutaj w najmocniejszym składzie.
10: Na pewno ciężki mecz nas czeka, ale jak wygramy na swoim poziomie, to powinniśmy ten mecz wygrać.
9: Zapowiada Bartłomiej Bołądź. Początek spotkania z Bułgarią o 19:00, potem w Chicago Polacy zagrają ze światowymi potęgami Brazylią, Francją i USA.
2: O wyniku meczu polskich siatkarzy z Bułgarami usłyszycie na pewno w mistrzowskich faktach sportowych. Już teraz zapraszamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Jutro w ciągu dnia upalnie w całym kraju, tak 28-29 stopni w cieniu. Najchłodniej będzie na Pomorzu, tutaj 22-24 stopnie i na Suwalszczyźnie tutaj tych stopni około 25. Tam, gdzie gorąco, tam niestety również przelotne burze, opady deszczu, więc bardzo proszę uważajcie na siebie, bo w nadchodzących dniach, tak jak mówiliśmy w faktach, pogoda będzie gwałtowna.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Taki trochę kołowrotek, roller coaster z tą pogodą, ale mam wrażenie, że już powoli przywykliśmy do tego stanu rzeczy. Tutaj RMF FM na wakacjach, Ola Filipek z wami. Cześć, dzień dobry na zegarze. 6 minut po 17:00.

Dawid Podsiadło. W RMF FM, a teraz historia z Bolesławca. Policja odwiedziła ostatnio emerytkę podejrzaną o zakazane ziołolecznictwo. Na łóżku pod poduszką miała dwa słoiki z marihuaną. No wiecie, jak to jest w tym wieku. No wzrok już nie ten. Także od dziś ostrożnie z ziółkami od babci. Bardzo proszę, może sok z malin wystarczy?

0: szukałam dźwięków, które przyspieszą powroty z pracy do domu i coś czuję, że przy tym kawałku nie odczujecie żadnego z czerwonych świateł, żadnego korka, ba, nawet w duchu będziecie liczyć na kolejne, żeby wyśpiewać tę piosenkę do ostatniej sekundy. I tak właśnie brzmi RMF FM na wakacjach.
1: Dzisiejsze triumf ataków w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero Cukru 1

0: ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM trzymamy rękę na piłce.
1: Mistrzowską jakość dostarcza Ercado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na ercado.pl.
2: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
3: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Zaczęło się. Wypadają Ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej? Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
0: Lato bez końca, tylko z RMF FM.

daleko stąd dom, kto akurat ma wakacje, kto na urlopie, ten pewnie cieszy się słysząc te słowa i sam je podśpiewuje pod nosem, ale spokojnie, po urlopie nie ma to jak powroty do własnego łóżka i do własnego ulubionego kubka i na własną ulubioną kanapę. No właśnie, o tych powrotach. Kleo w RMF FM.

0: Ava Max, specjalnie dla Was. Kto w trasie, niech uważa, podobno spory korek spotkacie teraz na Krajowej 90C dwójce przy wyjeździe z Poznania. Sprawdzamy skąd ten zator. No i gdzie jeszcze uważać o tej porze? Fakty RMF FM już o 18:00. Jedźcie ostrożnie i bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Co daje mi paliwo? Jak to co? Udział w loterii Polomarketu.
3: Do Polo Pop.
4: Nagrody w letniej loterii Polomarketu. Jeszcze do 21 lipca do wygrania darmowe tankowanie z kartami podarunkowymi Orlen i tysiące e-bonów Polomarket na zakupy. Szczegóły w regulaminie na polomarket.pl. Ponadto do wtorku lody Big Milk, opakowanie rodzinne 900 ml. W ofercie drugi produkt 50% taniej. Dobieraj dowolnie.
5: Polomarket. Mój ulubiony.
6: Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
7: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
1: O reklamie.
13: A więc, może tak, Mezotap, ważne, słuchasz, RMF FM, jasne.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Marcin Jędrych. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
2: Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
10: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
1: W każdą niedzielę po 23 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
11: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
12: Tu trwa
11: lato na bogato.
12: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
13: Może jest we Włocławku.
14: Może w Kęta.
15: A może w Jaworznie.
16: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się trzęsła.
17: A ty tak. Ty.
18: Co powiesz, gdy już wygrasz?
19: Zastanów się i...
1: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
20: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
21: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
22: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
21: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
22: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Po reklamie.
23: To już prawie godzina 18, czyli zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM. To wydanie Faktów ma dla nas Ewa Kwaśnie. Zapraszam.
24: Policję w prudnickim szpitalu zatrzymano dwie osoby, to lekarka i pracownica szpitala. Kierowcy, uważajcie na Krajowej 8 w Podlaskiem, tam droga zablokowana po czołowym zderzeniu samochodów osobowych. Rozalia, Franek, Gabriel i Bruno. W Łodzi na świat przyszły czworeczki. Taki poród zdarza się niezwykle rzadko. W Faktach także zaproszenie na premierę, na którą czeka cały świat kina. Pojutrze Odyseja trafi do kina. Dwie osoby zatrzymane w prudnickim centrum medycznym na Opolszczyźnie. To lekarka i pracownica szpitala. Nasza reporterka Anna Kropaczek teraz w Faktach. Aniu, co wiadomo na ten temat?
25: Kobiety zostały zatrzymane przez policjantów z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Wspierali ich funkcjonariusze z Wydziału Cyfrowego. Lekarka i pracownica placówki zostały przewiezione do prokuratury. Jak powiedziała mi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Agnieszka Żyłka, trwają przeszukania w różnych miejscach. Policjanci zabezpieczają sprzęt, komputerowe dokumenty. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty mogą usłyszeć zatrzymane kobiety.
24: Czołowe zderzenie samochodów osobowych na Krajowej 8 między Augustowem a Białymstokiem. W pobliżu miejscowości Rybniki trasa jest zablokowana. Potężny korek na Krajowej 92 w Swarzędzu pod Poznaniem. Ruch wstrzymano w obu kierunkach z powodu policyjnej akcji na pobliskiej stacji benzynowej. W korkach stoją kierowcy na wylotówce z Poznania, między innymi na ulicach Bałtyckiej i Warszawskiej oraz jadący do Poznania od strony Swarzędza.
26: Cieszą nas takie fakty.
24: Wyjątkowe narodziny w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno. To 10 czworaczki w 37-letniej historii tej placówki. Co ciekawe, wśród maluchów są również bliźniaki jednojajowe. Szczęśliwa mama pani Magda przyznaje, że informacja o mnogiej ciąży była dla rodziny ogromnym zaskoczeniem.
27: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży. Później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok. A dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki. Okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
24: Zdradziła nam szczęśliwa mama, pani Magda. A co o noworodkach mówią medycy?
0: Łączna masa tych dzieci to było 6720 gramów.
2: Te dzieci nadal są w inkubatorach?
13: Nie, one wszystkie już w tej chwili ważą powyżej 2 kg. Mama karmi, stara się jak może podzielić swój czas pomiędzy czwórkę swojego potomstwa i przygotowują się powolutku do wypisu do domu.
14: Myślę, że będziemy dawkować to szczęście i nie wypiszemy czwórki dzieci od razu, żeby mieli szansę dostosować swój czas i swoje możliwości do czwórki dzieciaczków.
24: Dodajmy, taki poród zdarza się niezwykle rzadko, raz na 700 tysięcy właśnie przypadków. Maleństwom i ich rodzicom życzymy dużo zdrowia. To premiera, na którą czeka cały świat kina. Pojutrze Odyseja trafi do kin. Film o tułaczce króla Itaki, który wraca z wojny trojańskiej, widziała już dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
15: Reżyser Christopher Nolan wziął konstrukcję z epopei Homera i wypełnił ją współczesną treścią i czytelnymi dziś emocjami. Wykorzystując historię Odysa i Penelopy, która wiernie na niego czekała przez wiele lat, opowiedział o potędze miłości. Matt Damon i Anne Hathaway zagrali chyba jedne z najlepszych ról w karierze. Tom Holland jako ich syn świetnie łączy to, co trzeba tam posklejać. I to jest też jeden z najbardziej antywojennych filmów, jakie oglądałam. I oskarżenie, i ostrzeżenie. Spektakularne są te zdjęcia robione wyłącznie kamerami IMAX. Ich autorem jest absolwent łódzkiej filmówki Hoyte van Hoytema. Surowa, epicka muzyka Ludwika Goransona przyprawia o dreszcze. I nie zniechęcajcie się. Pierwsza część rozkręca się powoli, ale nawet nie zauważycie, kiedy was porwie ta opowieść, a elementy tej układanki zaczną się uzupełniać. I niby wiemy z mitologii, jak kończy się ta historia, to i tak będziecie kibicować Odysowi, żeby wrócił do ukochanej Penelopy.
24: Więcej informacji o tym filmie znajdziecie na rmf24.pl. A w Radiu RMF 24 już za chwilę kolejne wakacyjne wydanie Terenu Wojskowego. Dlatego w faktach łączymy się teraz z Gdańskiem. Tam w naszym studiu na posterunku jest już komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam serdecznie.
24: O czym dzisiaj w programie?
17: W terenie wojskowym też będzie się działo. Trochę w nim popływamy na Morzu Azowskim, pełnym płonącym takowców. Wyjaśnię też, jak groźna jest barakuda oraz szerszenie. Później pojedziemy do Paryża, aby w końcu zaśpiewać pieśń krzyżowców w Malborku. A to wszystko w terenie wojskowym Radia RMF 24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
24: Zatem teren wojskowy także dla tych, którzy szukają wakacyjnej inspiracji i lubią spotkania z historią. Polecamy w Radiu RMF 24. Kliknijcie ikonę playera na stronie rmf24.pl. Warto posłuchać. Najnowsze fakty już o 19:00. Zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego. Ja dziękuję za wspólnie spędzone godziny i do usłyszenia.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda sytuacja pogodowa na najbliższy czas. Dziś w nocy na termometrach od 11 do maksymalnie 17 stopni najcieplej będzie w centrum kraju. Uwaga na burze i deszcze na południu, a także na mgły, które mogą utrudniać jazdę kierowcom. Jutro w ciągu dnia upalnie w zasadzie w całym kraju w okolicach 29 stopni, nieco chłodniej nad morzem 22. Na zegarze 5 minut po 18:00. Tutaj cały czas RMF FM na wakacjach, także jeżeli wy nie macie urlopu, jesteście po albo długo jeszcze musicie czekać na swój, spokojna głowa. Zabieramy was na te mentalne wakacje razem z nami. Alfa Wiliusz teraz w naszych głośnikach, a ja mówię cześć ponownie. Ola Filipek z wami jeszcze do 19:00.

0: DJ Bobo za nami w RMF FM i 20 minut po 18 na zegarze. Czytam właśnie o nocnej prohibicji w Chorwacji. Makarska jako pierwsze miasto w Chorwacji wprowadziła nocne ograniczenia sprzedaży alkoholu. Ma dość po prostu imprez turystów, także daje znać, bo to jest popularny kierunek wakacyjny. Chociaż uważam, tak szczerze mówiąc, że najlepsza impreza i tak trwa w czasie podróży do Chorwacji. Tyle godzin w samochodzie, no to jest naprawdę wyzwanie dla DJ-a.
1: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
6: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
5: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
6: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
7: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort, Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Jak wyprzedasz, to w euro.
18: Po reklamie.
19: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

są takie nowości, które kochamy od pierwszego przesłuchania, no bo grają nam na emocjach. A nie znam, szczerze mówiąc, człowieka, który nie buja się przy Blue Monday od New Order. A to jest odświeżona wersja tego hitu, więc no co wam powiem, idealne dźwięki na wakacyjny wieczór. Jedna z naszych nowości w RMF FM. How does it feel? Dajcie głośniej.

0: czy wy już zgłosiliście swoją drużynę do najgorętszego turnieju piłkarskiego tego lata? Nie, oczywiście nie mówię o mundialu, bo my mamy coś lepszego. Mamy FIFA Rafes RMF FM, czyli no, plan jest prosty, wasza drużyna przeciwko naszej, żółto-niebieskiej, a po wszystkim grill, tańce, zabawa. Nic, tylko się zgłaszać. Szczegóły oczywiście jak zwykle na www.rmf.fm.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: FIFA Rafa 2026, czyli objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
0: Kto przyjmuje wyzwanie?
3: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
4: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
5: i wielką potańcówkę.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmf.fm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA Rafa 2026.
6: Kolejny finał już w niedzielę.
1: RMF FM zawsze z wami.
7: Reklama.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Both men.

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
0: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
5: Hi, this is Shakira.
6: Dawid Kwiatkowski.
4: Poblista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Można poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
19: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
1: Reklama.
2: Well, well, welcome!
3: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
4: Pazura, co ty nam robisz?
3: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: mediaexpert.pl. RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
1: I to po raz dziewiąty.
2: Tak, dziewiąty rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
3: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
0: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
2: Dziękujemy.
3: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
1: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
4: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
2: RMF FM to wasz numer jeden.
1: I takie są fakty.
5: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Po reklamie.
6: Zbliża się godzina 19, a to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. W faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Michał Zieliński. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, kłaniam się. A w tych faktach wznowione po ponad dekadzie prace ekshumacyjne w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. W pierwszych godzinach zabezpieczono pierwsze szczątki. Za dwie godziny w Atlancie drugi półfinał mundialu Anglia-Argentyna. Za chwilę dowiecie się, ile kosztują bilety na ten mecz. Ale na początek wiadomości z dróg. Wielokilometrowy korek powstał na trasie S8 Łódź-Wrocław. Powodem tego zatoru jest pożar ciężarówki. Doszło do niego na wysokości Nowej Wsi między węzłami Sierac Południe i Złoczew na jezdni wiodącej w stronę Wrocławia. Jest tam już prawie 7-kilometrowy korek. Można go objechać skręcając na wysokości Sieradza na Krajową 12 i jadąc potem wojewódzką drogą numer 482 w stronę Złoczewa. 3 osoby zostały ranne na trasie S7 Świętokrzyskiem między węzłami Jędrzejów Południe i Mierzawa. Dachował samochód osobowy. Ruch w stronę Krakowa odbywa się lewym pasem, ale nie ma tam większych utrudnień. Szczątki pierwszej ofiary z pojedynczego grobu na Wołyniu zostały dziś podjęte przez badaczy i zabezpieczone. To efekt prowadzonych od wczoraj prac ekshumacyjnych w gminie Riwne w powiecie kowelskim. To jest teren dawnej wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie jednego dnia w 1943 roku oddział ukraińskiej powstańczej armii wymordował ponad 1050 osób. Z tymi ustaleniami nasza reporterka Magdalena Greiner.
8: Magdo,
7: gdzie teraz prowadzone są te prace?
8: W Woli Ostrowieckiej, w nieistniejącym już dawnym gospodarstwie Aleksandra Strażyca. Dziś to dziki i leśny teren. Mogiła, która została odkryta w kwietniu, ma około 6,5 na 2,5 metra. Badacze szacują, że może w niej być od kilkudziesięciu do 100 osób.
9: Wiemy, że na pewno tam znajdują się szczątki, w tym szczątki dziecka, które odnaleźliśmy również w kwietniu. Właśnie jutro w praktyce rozpoczynamy eksplorację tego prawdopodobnie największego dołu śmierci, który odnaleźliśmy w kwietniu tego roku.
8: Powiedział mi przed chwilą ksiądz Tomasz Trzaska z IPN. Badacze szacują, że podjęcie wszystkich szczątków z pierwszej mogiły zajmie około tygodnia. Później przeniosą się do dawnej miejscowości Ostrówki i tam będą eksplorować kolejną zbiorową mogiłę. Od wszystkich szczątków zostanie pobrany materiał genetyczny, który może pozwolić na identyfikację ofiar.
7: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęło uchwałę, w której zobowiązuje działaczy ugrupowania do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, a chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. O tej decyzji informuje rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jak dodaje, jeszcze dziś do wszystkich parlamentarzystów i eurodeputowanych PiS rozesłane będzie oświadczenie, w którym mają potwierdzić, że nie są członkami takich stowarzyszeń. Czas na wypełnienie oświadczenia to 7 dni od jutra. Jest tymczasowe porozumienie w sprawie limitu cenowego na rosyjską ropę. Ambasadorowie państw Unii uzgodnili utrzymanie obecnego poziomu do 23 lipca. Gdyby nie było tego porozumienia, to Rosja mogłaby więcej zarabiać na eksporcie ropy. Decyzja daje państwom członkowskim ten dodatkowy tydzień na wynegocjowanie ostatecznego porozumienia w sprawie 21 pakietu sankcji. W Stanach Zjednoczonych rosną obawy przed ponownym wybuchem wojny na pełną skalę z Iranem, po tym, gdy Amerykanie przez 1,5 godziny bombardowali nadbrzeżne instalacje rakietowe reżimu. Doniesienia mediów na ten temat śledzi nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski.
10: Dzień dobry. Ostrzał ma na celu dalszą degradację potencjału wojskowego sił irańskich wykorzystywanego do ataków na statki handlowe w cieśninie Ormus, poinformowało centralne dowództwo w swoim komunikacie. W ciągu ostatnich dni USA zintensyfikowały działania, a dziennik New York Times ocenił, że w ciągu ostatniej doby nasiliły się obawy o ponowny wybuch pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie. Portal Axios informuje, że wczoraj Donald Trump odbył z doradcami naradę w sprawie Iranu. Jutro ma wygłosić orędzie do narodu. Temat nie jest znany, ale spekuluje się, że może dotyczyć również sytuacji na Bliskim Wschodzie.
1: Piłka nożna w faktach RMF FM.
7: To nadal Stany Zjednoczone, ale tym razem Atlanta, bo tam pojedynek Anglia-Argentyna rozstrzygnie, kto zmierzy się z Hiszpanią w finale mundialu. Na miejscu w stolicy stanu Georgia jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk. Wojtku, ile trzeba było zapłacić za możliwość zobaczenia dzisiejszego meczu z trybun stadionu?
11: Jak dowiedziałem się z rozmów z kibicami z Anglii i Argentyny, kilkanaście tysięcy złotych. Grupa polskich kibiców mieszkających w Chicago i na Florydzie, która wybiera się na dzisiejszy mecz, nie chciała mi zdradzić, ile dokładnie zapłaciła. Usłyszałem jedynie, że dużo.
12: No żona słucha, bo mnie zabije, jak się dowie. Ona usłucha RMF-u, więc nie, no zabije mnie.
11: W polskim obozie zdania, kto wygra, są jednak podzielone.
13: Argentyna! Argentyna!
14: Ja myślę, że Anglicy. Ja tylko Anglikom kibicuję, oni Argentynie.
15: Czemu Anglicy, a nie Argentyna?
14: Anglicy lepiej grają troszeczkę. Argentynie dużo sędziowie pomogli, tak mi się wydaje.
11: A kto zagra z Hiszpanią w wielkim finale mundialu, przekonamy się późnym wieczorem. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
7: Ja jestem pewien, że żona na pewno by zrozumiała. Za godzinę u nas pierwsze dzisiejszego wieczoru mistrzowskie fakty sportowe.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Wieczór nadchodzi, więc ostrzegamy przed mgłą, która może utrudniać nocą podróże kierowcom na południu kraju i tutaj też możliwe burze, deszcz i wszystko, co pogodowe.
7: No, takie to jest ciągle lato, Ola.
6: To jest ciągle lato, ale jutro ono da się we znaki faktycznie, jeśli chodzi o temperaturę. 29 stopni prognozowane jest w cieniu. W zasadzie w całym kraju.
16: No niech tak zostanie, aby ciepła nam nie brakowało. Ola Filipek, dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo.
16: Pogodowe wprowadzenie, a za chwilę już pogoda dla tych, którzy kochają muzykę, czyli poplista w notowaniu 6164 i pan wszystko wiedzący, ale to na pewno nie jest piosenka o mnie. To jest Teddy Swims.
6: Ale wiesz, co dzisiaj tutaj się dzieje
16: tak,
6: w programie?
16: Tak, oczywiście. Ogarniam.
6: Do 20. Know it all.

0: Sponsorem programu Poblista jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Sponsorem Poblisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

fantastyczna historia pisana każdego dnia na antenie RMF FM po godzinie 19, wtedy kiedy nadawana jest Poplista. Dziś wydanie 6164, tu Marcin Jędrych. Dzień dobry, zapraszam po jeszcze więcej przebojów, bo już i Teddy Swims się zameldował, Kuba i Kuba w tym takim symbolicznym utworze, który nazywa się Stygnie Lato. Oby nie był proroczy przez kolejne dwa miesiące. A za chwilę Somber powraca z nagraniem, które może już niebawem będzie także częścią naszego poplistowego spotkania. My body isn't real.

0: już są w pierwszej dziesiątce ponownie Martin Garrix, Ed Sheeran, To Repeat It, a za chwilę będzie Mrozu, Ale Farben i premiera Babie Lato.
1: Sponsorem programu Poblista jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Sponsorem Poblisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Reklama.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura, kura.

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
2: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Marian, a gdzie mogę kupić?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Po reklamie.
15: Cześć, tu Mrozu, słuchacie RMF FM.

0: Tak to właśnie brzmi, ale Farben spadając z pierwszego na miejsce szóste, a u nas, no wspominałem, że będzie dzisiaj premierowe nagranie i oto właśnie są dziewczyny z Babiego Lata. Opowiedzcie, o czym jest wasza nowa piosenka.
1: Ten utwór jest bardzo konkretny, oczywiście ten tekst jest konkretny, ale też można go interpretować dowolnie. I pod to nie piję, podstawić sobie
2: nie palę.
1: Nie palę, nie robię tego, nie robię tamtego.
2: Nie
1: robię tego, co inni oczekują ode mnie, że powinnam robić w danym momencie, a ja wcale nie mam na to ochoty tego robić.
0: Tak trochę pod prąd, tak trochę nie do końca zgodnie z trendem, no to dziewczyny, jeszcze tylko powiedzcie, co to za utwór, żebyśmy wszystko mieli tutaj już poukładane.
1: Cześć, tutaj Bela,
3: Katia,
2: Natalia Grosiak,
1: czyli Babie Lato 2026. Słuchacie naszej piosenki
4: Nie piję!
1: W RMF FM!
5: Premiera w RMF FM.
0: No to zagramy.
5: Nie

0: Wielkiego. Stumilowy las. Proszę, jak to ładnie się poukładało. Dziś już na 5. miejscu naszego poplistowego notowania. Czy będzie jeszcze więcej? Głosujcie na radiowej stronie www.rmf.fm.
1: Plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
4: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
5: Może jest we Włocławku.
6: Może w Kętach.
7: A może w Jaworznie.
8: Nie, to jest taki rzecz.
9: A ty? Tak, ty.
10: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
11: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: To będzie ekstremalne widowisko. Po raz pierwszy w Polsce Puchar Europy IXS Downhill Cup. Zobacz europejską elitę na legendarnej, znanej z Pucharu Świata trasie Bestyja w Szczyrk Bike Park by Trek. Prędkość, ekstremalne loty i potężna dawka emocji. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Szczyrk Mountain Resort. Wejdź na szczyrkowski.pl i dołącz do kolarskiego święta. Poleca RMF FM.
20: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
23: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Sponsorem programu Poplista jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
25: Poplista numer 4.
26: Numer 4. 4.

taka typowa samochodowa melodia. Włączasz, jedziesz, płyniesz i wszystko wydaje się prostsze. I właśnie o to chodzi też na Publiście, żeby takie numery do towarzystwa naszym podróżującym dodawać. Ale nie tylko takie, bo przecież nowe utwory, nowe nowości. Niech tak zostanie. W Stanach powraca z piosenką ITP, ITD i teraz leci do was. Utwory, nowe nowości, niech tak zostanie. W Stanach powraca z piosenką ITP, ITD i teraz leci do was.

0: Bieber i Nicki Minaj. Na drugim miejscu Beauty and the Beast.
1: Lista numer jeden.
2: A to jest jeden taki gość, który po prostu posprzątał konkurencję, poustawiał wszystkich na odpowiednich miejscach, a sam przejął tą najważniejszą lokatę. Numer jeden dziś dla Dawida Podsiadło, no bo jak ma być na błysk, to właśnie tak to wygląda.

0: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
8: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
7: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
8: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: A co bystrzaki robią w te wakacje?
11: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
8: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
12: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
13: To każda chwila staje się dziką przygodą.
14: Well, well, welcome.
15: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
16: Pazura, co ty nam robisz?
15: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
3: Po reklamie.
17: Z RMF FM zawsze jesteście na bieżąco, dlatego polecamy słuchanie kolejnych wydań Faktów. To najbliższe już teraz, bo na zegarze godzina 20, a przed mikrofonem Michał Zieliński.
18: To będzie mecz podwyższonego napięcia. Argentyna i Anglia za godzinę zaczną walkę o awans do finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. O tym meczu finał już za chwilę, a potem też w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM. Poza tym wewnętrzne tarcia w Prawie i Sprawiedliwości, termin rozpoczęcia budowy polskiego megalotniska, a także zwiastun gwiazdozbioru psa Ridleya Scotta. Zaczniemy od krajowej polityki. Mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań, napisał przed kilkunastoma minutami na platformie X Mateusz Morawiecki. To jest reakcja byłego premiera na ultimatum kierownictwa PiS, albo wystąpienie ze stowarzyszeń, albo wykluczenie z partii. W warszawskim studiu jest nasza reporterka Magdalena Grajner.
19: Dobry wieczór.
18: Co jeszcze napisał były premier Morawiecki?
19: Polacy oczekują dziś poważnych odpowiedzi na najważniejsze wyzwania: demografię, zapaść finansów publicznych, bezpieczeństwo, mieszkania, ceny energii, przyszłość polskiej gospodarki i miejsce Polski w świecie. Nie potrzebują kolejnych płytkich hasełek, jałowych sporów i polityki opartej wyłącznie na wzajemnym okładaniu się. To fragment dłuższego wpisu. O ocenę ultimatum dla stowarzyszeń pytałam polityków. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oceniają, że w Prawie i Sprawiedliwości jest coraz większy rozłam, a decyzja Jarosława Kaczyńskiego pokazuje tylko, że nie ma on pełnej kontroli nad swoją partią. partią.
20: Ludzie Morawieckiego już są dawno mentalnie poza PiS-em i myślą o tym, żeby budować swój projekt i myślę, że to będzie pretekst do tego, żeby jedni wyszli, a drudzy zostali wyrzuceni, tak de facto.
19: Powiedział mi Dariusz Joński z KO. Pytałam o zdanie kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, ale żaden nie chciał skomentować decyzji kierownictwa partii.
18: Druga połowa września to planowany termin startu budowy portu Polska, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o wielkie lotnisko między Warszawą i Łodzią, nazywane przez poprzednią ekipę rządzącą CPK, czyli Centralnym Portem Komunikacyjnym. Na linii teraz nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jaki jest plan na najbliższe tygodnie w Baranowie, gdzie ma powstać to lotnisko?
21: Do początku września mają skończyć się wywłaszczenia właścicieli tych terenów, a w drugiej połowie września prawdopodobnie wbita będzie symboliczna pierwsza łopata i wtedy rozpocznie się wbijanie pali, utwardzanie tych gruntów, na których mają powstać terminale i obok dworzec kolejowy. Tak to zapowiada Piotr Rachwalski z Portu Polska.
22: Mamy z tych kilku tysięcy działek większość już pozyskaną, trwają prace porządkowe.
21: Harmonogram zakłada, że lotnisko będzie obsługiwać pasażerów za ponad 6 lat. Wtedy ma działać też kolej dużych prędkości i przejazd pociągiem między Łodzią a Warszawą ma trwać 40 minut.
18: Episkopat Argentyny, wskazując na naukę papieża Franciszka, apeluje do narodu, by przeżył mecz z Anglią w duchu pokoju i szacunku. W tym apelu przygotowanym przez doradców argentyńskiego kościoła jest mowa o wciąż żywym bólu związanym z wojną o wyspy Falklandy, Malwiny z Wielką Brytanią w latach 80. zeszłego wieku, ale też o tym, że sport to osobna scena stosunków między narodami. Media w obu krajach poświęcają dodatkowe miejsce niechęci, która pozostała po tamtej wojnie, ale najważniejszy jest oczywiście wymiar sportowy, walka o finał mundialu. I o to pytał w Londynie nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
23: Nie wydaje mi się, żeby Argentyna była tą samą drużyną co 4 lata temu albo jeszcze wcześniej. Myślę, że to dla nas najlepsza szansa, żeby dojść do finału i zdobyć Mistrzostwo Świata. Obie drużyny mogą mówić o szczęściu. Zaszły bardzo daleko, choć nie dominowały na murawie, tak jak Hiszpanie czy Francuzi. Więc jak ten mecz będzie dziś wyglądał? Wydaje mi się, że nasi piłkarze są lepsi od Argentyńczyków. To prawda, że Messi wykazuje świetną formę, ale jesteśmy lepsi w środku pola i naszym napastnikom też niczego nie brakuje.
19: W faktach RMF FM zaproszenie do kina.
18: W sieci właśnie pojawił się najnowszy zwiastun Gwiazdozbioru Psa, nowego filmu słynnego reżysera Ridleya Scotta.
19: W obsadzie są m.in. Jacob Elordi, Josh Brolin i Guy Pearce.
18: Informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Kiedy ten film trafi do naszych kin?
19: 28 sierpnia. To jest Dreszczowiec z akcją w postapokaliptycznym świecie, w którym chodzi o to, by przetrwać i zachować człowieczeństwo. Młody pilot i były żołnierz żyją z dala od brutalnej rzeczywistości i nagle trafia do nich tajemniczy sygnał radiowy.
24: I heard a voice on the radio. My name is Hick.
25: I'm Seema.
19: Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Petera Hallera o tym, że zawsze warto szukać miłości i sensu.
18: Za godzinę w faktach o tajemniczych kolumnach pelerynek w Tatrach, między innymi. A już za chwilę mistrzowskie fakty sportowe.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
18: I nikogo na pewno nie zdziwi, że mistrzowskie fakty sportowe zaczniemy od półfinału mundialu. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
26: Dobry wieczór. Absolutnie tak, bo już za niecałą godzinę w Atlancie pierwszy gwizdek w spotkaniu Anglii z Argentyną. Na miejscu w strefie kibica niedaleko stadionu jest Wojciech Marczyk. Wojtku, dobry wieczór. Spotkania obu tych zespołów, co tu kryć, zawsze budziły mnóstwo emocji.
27: Dobry wieczór. I dziś jest podobnie. Przypomnijmy, 40 lat temu w ćwierćfinale mundialu Anglicy przegrali z Argentyną, a jedną z bramek w tym spotkaniu ręką zdobył przecież Maradona. Kocham Maradona, ale to było oszustwo. Przyznał mi jeden z angielskich kibiców. Argentyńczycy liczą dziś oczywiście na Messiego, który z każdym spotkaniem na mundialu śrubuje kolejne rekordy, a fani z Wysp w kim pokładają nadzieję? To będzie dzień Juda Bellinghama, zawodnika tego turnieju. Powiedział mi z pełnym przekonaniem jeden z angielskich fanów zmierzających na stadion z Atlanty, Wojciech Marczyk.
26: Składy na mecz już są, nie brakuje największych. Messiego w Argentynie, Bellinghama i Kane'a w Anglii. Do Atlanty w stanie George'a i Wojtka będziemy jeszcze wracać. A teraz Chicago, Illinois, gdzie nasi siatkarze prowadzą już 2-0 z Bułgarią w pierwszym meczu kolejnego turnieju Ligi Narodów. W trzecim secie także jesteśmy na prowadzeniu 13-8. Na koniec jeszcze jedna piłkarska informacja. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ma nowego asystenta. Został nim jego wieloletni współpracownik z Legii, Lecha i Zagłębia, Hiszpan Kibo Wikuna. Ostatnio pracował jako pierwszy trener w Indiach. Na stanowisku zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: Wieczorową porą w RMF FM, jak zawsze, propozycje dla tych, którzy uwielbiają wspomnienia muzyczne, historie oraz świat, który już kiedyś był, ale ciągle do nas za sprawą piosenek powraca. Dziś to było lato 1989, ale wcześniej

0: 1989. Wśród utworów, które wtedy pojawiły się w muzycznej przestrzeni, było to nagranie Martika, Toy Soldiers. W kurkach artystki, które później stały się gwiazdami, Fergie z Black Eyed Peas oraz Jennifer Love Hewitt, która razem z Martiką występowała w programie Kids Incorporated. A sama piosenka to taki przejmujący manifest przyjacielu uzależnionym od narkotyków. Sama przyznała, że to był pierwszy raz, kiedy odważyła się napisać o czymś, co naprawdę ją przerażało. To ważne, że artyści poruszają i poruszali zawsze tematy istotne, ważne, takie, o których nie wypada nie mówić, albo wręcz wypada śpiewać. W RMF FM właśnie teraz, 89 rok. Kilka ważnych wydarzeń i historii, które chyba do dzisiaj mamy w głowie, bo przecież 4 czerwca częściowo wolne wybory, które wygrywa w Polsce Solidarność. 24 sierpnia Tadeusz Mazowiecki, pierwszym niekomunistycznym premierem w Polsce, a 9 listopada upada mur berliński. Jeszcze w tym samym roku zmienia się godło, na którym pojawia się znów orzeł w koronie, a pod koniec tego roku, 3 grudnia, George W. H. Bush i Michał Gorbaczow ogłaszają symboliczny koniec zimnej wojny. To taki ważny, chwilowy oddech dla całego świata. A jeszcze jeden drobiazg. Średnia płaca w naszym kraju wynosiła w 1989 roku 107 tysięcy złotych przy galopującej, szalonej inflacji. Na dzisiejsze pieniądze po denominacji to 10 zł i 70 groszy. Malutko.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
14: Ale chyba nie włosów.
13: Akurat włosy wypadają mi garściami.
14: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
13: Ale łysienia u ciebie nie widać.
14: No właśnie.
12: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydel 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz.
2: Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
16: Po reklamie.
18: Tu RMF FM. Gramy jak lubimy.

parada przebojów z 1989 roku, bo to dziś ten rok jest na naszym muzycznym celowniku. Już za chwilę pojawi się nagranie, które oryginalnie po raz pierwszy nagrała w 1988 roku. Zmarła niedawno Bonnie Tyler, ale ta piosenka nie zrobiła na nikim wrażenia. Dopiero jak Tina Turner zawzięła się, powiedziała: musicie tu coś pozmieniać, musicie zrobić tak zwany bridge, czyli taki mostek, do tego jeszcze poprawić trochę tonację, to wtedy ja to zaśpiewam. No i zaśpiewała. I zrobiła z tego naprawdę przebój the best. Żeby nie było żadnych wątpliwości, to jest the best. A simply the best, to możecie sobie śpiewać razem z nią w refrenie. W RMF FM, właśnie teraz, Tina Turner i ten legendarny utwór, który stał się hymnem także pokolenia lat 90. Gramy i śpiewamy.

0: lata 80. Lata 90. XX wieku to właściwie cały czas Michael Jackson, król muzyki pop, i kolejne jego przeboje trafiające na listy przebojów. Tak też było w przypadku nagrania Smooth Criminal, oryginalnie wydane na słynnej płycie Bad. Pojawił się i zaczął budować swoją popularność właśnie w 1989 roku. Nie tylko ze względu na muzykę, na bardzo charakterystyczny początek z bijącym sercem Michaela, ale także na wideoklip i całą oprawę, bo przecież tam właśnie Michael pokazywał to pochylenie do przodu, jakby przeczące zasadom grawitacji. Potem się okazało, że to były specjalne buty, które go utrzymywały, ale robiło to wtedy wrażenie. Do tego biały kapelusz z czarnym paskiem, to wszystko stworzyło z Michaela Jacksona po raz kolejny wielką gwiazdę, a nam dało powód do tego, żeby raz jeszcze go zagrać. W RMF FM to było lato 1989. To nie koniec przebojów.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Welshly Arms, twórcy hitu Legendary, już pod koniec lipca zagrają w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Bilety w sprzedaży na livenation.pl.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
15: RMFFM zawsze z tobą. RMFFM zawsze z tobą.
16: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

brzmienie Davida Getty połączone z tym, co kojarzy nam się bardzo dobrze z 1989 rokiem. Bo początkowo nazywało się to Big Bad Ballad, ale ostatecznie skończyło się na Listen to Your Heart. Utwór dostępny wyłącznie na kasecie magnetofonowej w Stanach stał się numerem 1 na liście Billboardu i otworzył grupie Roxette szerokie wrota muzycznego świata. Dzięki nim właśnie ten numer tak brzmi.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
0: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
9: Tu trwa
8: lato na bogato.
10: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
11: Może jest we Włocławku.
12: Może w Kętach.
13: A może w Jaworznie.
14: O kurczę,
15: niemożliwe.
16: A ty?
17: Tak, ty.
18: Co powiesz, gdy już wygrasz?
19: Zastanów się i...
20: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
21: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
0: W Faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
22: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
23: To są cienkie placki przełożone kremem.
24: Pyszne, bo polskie.
25: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
26: I odwiedzimy regionalnych producentów.
27: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
28: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
29: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
30: Ruszamy już w środę po 7:00 w Faktach RMF FM.
31: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
32: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
0: Po reklamie.
3: Zawsze w RMF FM mamy dla Was aktualne fakty i tak będzie też od tej porze, bo na zegarze 21, a przed mikrofonem Michał Zieliński.
33: Wielka stawka, wielkie emocje, wielkie gwiazdy i wielka widownia. Za moment zacznie się drugi półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Anglia zagra w Atlancie z Argentyną. Poza tym dofinansowanie pieców na pelet pozostanie, deklaruje państwowy fundusz, który udziela dotacji. Ludzie w kapturach suną dolinami w Tatrach. Rozmawiał z nimi nasz reporter. Ludzi na stadionie w Atlancie, setki tysięcy w strefach kibica, no i setki milionów śledzących transmisje telewizyjne i streamy. Po wczorajszym zdecydowanym zwycięstwie Hiszpanii nad faworyzowaną Francją, teraz uwaga świata skupiona na drugim półfinałowym meczu mundialu. Anglia gra z Argentyną. Piłka na środku, za moment zacznie się mecz, a w Atlancie w strefie kibica jest nasz specjalny wysłannik na mundial, Wojciech Marszyk, z którym teraz się łączymy.
3: Jestem,
33: Wojtku,
3: witam.
33: Sympatyków której reprezentacji jest tam więcej?
3: O, zdecydowaną przewagę mają tutaj kibice z Argentyny. Oni głośno śpiewali swój hymn, ale trzeba przyznać, że to nie wszyscy Argentyńczycy. Sporo osób z krajów hiszpańskojęzycznych wspiera dzisiaj po prostu Albicelestes i z tego to też wynika. No, ale mnóstwo tutaj jest tych niebiesko-białych koszulek, angielskie, białe lub czerwone w zdecydowanej mniejszości. Zaraz po tym hymnie były głośne oklaski. No i wiara. Leo Messi prowadzi ich zespół do finału piłkarskiego mundialu, a więcej o tym meczu opowiem już za chwilę.
33: Rządowe dofinansowanie na piece na pelet nie zostanie wstrzymane. Taka jest deklaracja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z drastycznym wzrostem cen peletu pojawiły się wątpliwości, czy należy utrzymać zachęty do instalowania tego rodzaju pieców. W wieczornych faktach z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy wobec podwyżek piece na ten opał znikną z programu dofinansowania?
1: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na razie nie przewiduje takiej możliwości. Kierownictwo funduszu liczy, że to przejściowa sytuacja.
2: Kiedy wzrasta popyt, a jest mniejsza podaż, no to ceny idą w górę. Na pewno ograniczać nie będziemy ze swojej strony, choćby z tego względu, że dużo choćby ciepłowni takich wielkoskalowych, systemowych, one też korzystają z wymiany źródeł ciepła na pelet.
1: Wskazuje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda. Jest jednak obawa, że podaż się nie zwiększy. Wyliczenia branżowe wskazują, że podaż drewna w tym roku będzie niższa niż w poprzednim. Pelet produkowany jest z odpadów z drewna. Bez drewna nie będzie odpadów.
33: W Tatrach niemal codziennie ostatnio grzmi i pada, momentami wręcz leje. Mimo wszystko bardzo wielu turystów wcale nie rezygnuje z wycieczek. Dolinami wędrują wręcz kolumny w kolorowych pelerynkach.
4: Taka pogoda i się chce?
7: Chce się, jest bardzo przyjemnie, naprawdę. Urok sam sobie gór już oddaje pomimo pogody.
4: Ale
7: to jest
4: pada,
7: niezapomniane.
4: Chłodno, grzmiało przed chwilą.
7: No i co z tego? Idzie się, podziwia się i tyle.
4: No ale jak się trzeba ubrać w takim razie?
7: No jakoś na ciepło, żeby było zimno.
4: A pelerynki, widzę, też się przydają?
7: Tak, przecież deszczowa tak.
4: Nie chciało się zostać gdzieś w domu, w suchym?
7: No nie chciało się, bo fajny widok jest.
4: Czyli pogoda nie przeszkadza?
7: Tak.
33: A w Atlancie 30 stopni, wilgotność 63%, deszcz podczas meczu niewykluczony. Po 3 minutach starcia o finał mundialu Anglia-Argentyna 0-0, a za chwilę w mistrzowskich faktach sportowych przeniesiemy się do Atlanty.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
33: Kolejne mistrzowskie fakty sportowe ma dla Was Cezary Dziwiszek.
9: Kłaniam się ponownie. W Atlancie, tak jak słyszeliśmy, po kilku minutach, teraz czwarta minuta gry, wciąż bez goli w półfinale mundialu. Anglia mierzy się z Argentyną. Tuż pod stadionem w strefie kibica Wojciech Marczyk. Wojtku, dobry wieczór.
11: Jestem, witam, dobry wieczór.
9: To spotkanie to jest także rywalizacja napastników. Co tu kryć? Messi, Kane, czy zdążyli już odznaczyć swoją obecność?
11: Jak na razie o tyle, że jeden i drugi byli faulowani, odznaczeni się w tym. Jest taka, że no, Anglicy bardzo dużo oczekują dzisiaj, może nie od Harry'ego Kane'a, od Jude'a Bellingham'a. Ten młodszy został takim liderem reprezentacji Anglii. On ma też 6 trafień na tym mundialu, tak samo jak Harry Kane. Messi 8 bramek. Dzisiaj po raz pierwszy w karierze gra przeciwko Anglii, mimo że to jego 6 mundial. Trudno sobie to wyobrazić. Mecz jak na razie przez te pierwsze minuty pełen walki, pełen takiej brudnej gry i jak na razie bez bramek. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
9: Dziękuję Wojtku i tego się spodziewamy prawdopodobnie aż do samego końca. Z Atlanty teraz przenosimy się do Chicago, gdzie trzeci turniej Ligi Narodów świetnie rozpoczęli nasi siatkarze od zwycięstwa z Bułgarią 3-0. W kolejnych meczach Polacy zagrają z Brazylią, Francją i USA. 11. etap Tour de France z Vichy do Nevers wygrał po sprinterskim finiszu Norweg Søren Varenskjöld. Do czołówki załapali się Polacy. 30. był Michał Kwiatkowski, 31. Kamil Gradek. Liderem wyścigu pozostaje Tadej Pogacar z ponad 3,5-minutową przewagą nad Jonasem Winigo.
11: Jutro wreszcie będzie taki dzień, kiedy temperatura w ciągu dnia osiągnie 28-29 stopni. Dużo słońca, mało chmur, czyli prawdziwe lato w pełni. No tak powinien wyglądać lipiec, przynajmniej dla tych, którzy akurat na urlopach albo czekają na to, żeby się trochę uśmiechnąć do słońca. W kolejnych dniach będzie podobnie, więc cieszcie się ze słońca i korzystajcie z niego. A u nas już za chwilę ważny moment naszego programu. Bo jak zawsze wieczorową porą coś, co nazywa się gry i zabawy. Amelia na posterunku, dobry wieczór.
12: Jestem. Gry i zabawy tylko dla dorosłych.
11: Tak, i dzisiaj faktycznie dla dorosłych wyłącznie, bo to jest konkurs, którym pewnością dorośli będą go kojarzyć z nazwy, a nazywa się Czułe Ucho. Już za chwilę pierwsza jego edycja dzisiejszego wieczoru. Bądźcie z nami. Tu Marcin Jędryk, dobry wieczór.

0: Roxy.
1: To jest White 21.15. Chciałam ciebie więcej, a teraz w naszym programie w grach i zabawach tylko dla dorosłych. Amelia, to jest konkurs, który ma już swoją historię.
2: Słyszałam właśnie, że to ty jesteś tą historią.
1: No częściowo tak, chociaż nie ja dzisiaj będę tym dźwiękiem. Będzie dźwięk specjalny, który pojawi się teraz. Autorką tego dźwięku, a właściwie osobą, która znalazła ten dźwięk, właśnie jest Amelia, więc będziesz się tłumaczyć, jak ludzie nie będą stali go rozpoznać.
2: Skupcie się.
1: Uwaga. To jest ten dźwięk. Nic nie mówię. Tylko podkreślam jego wagę. O. Końcówka jest najważniejsza. No i to tyle. To teraz już macie szansę. 12,2 miliony jest fajny zestaw w prezencie dla tych, którzy chcą się bawić z nami w czuło ucho, bo są słuchawki.
2: Słuchawki, czapeczka.
1: I piłka.
2: Piłka nożna.
1: Jaki wynik? Podaj od razu.
2: 0-0. Idziemy
1: Argentyna
2: jak burza.
1: Z Anglią, a my czekamy na telefony. 12,2 miliony.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowid. Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
6: Na początek zlecenie. Potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
15: Po reklamie.
16: Lato w RMF FM.
17: Lato w RMF FM.

0: w rozwiązanie konkursu Czulucho.
1: Myślałam, że o tym meczu mówisz, dlatego...
0: Nie, na razie trochę mnie ten mecz nudził, powiem wam szczerze, nie oglądamy właściwie jednym okiem, bo tam się niewiele dzieje. Kłócą się, kopią się, gonią się,
1: najwięcej.
0: A teraz mają przerwę, może się napiją, będzie z nimi trochę lepiej. A my wracamy do tego konkursu. Amelia, no z odpowiedziami nie było tak źle.
1: Nie było, łatwe dzisiaj wam dałam, za tydzień będzie trudniej.
0: No to posłuchajmy, co to było. O, słychać nawet. I odpowiedzi? Mm. Prosimy.
2: No to jest rozwijany cukierek.
3: Mhm. Mam dwie sugestie. Myślę, że tabletka wyciskana z blistra popijana wodą.
0: Zalew
3: papierka do cukierku.
4: Aha. To będzie ten, otwieranie cukierka.
0: No i bardzo dobrze, to dla wszystkich jeszcze damy oklaski. Mamy tu takie.
1: Gromkie brawa.
0: Tak, i dołożymy nagrody, słuchawki, czapka, piłka nożna. Kto sobie wykorzysta do czułego ucha słuchawki, to będzie następnym razem jeszcze lepszy.

0: PZ. Dom nad wodą w RMF FM. Gry i zabawy wrócą do was po godzinie 22. Będzie znowu fajnie, ale wcześniej ten mecz o finał Mistrzostw Świata. Na razie 0-0.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł.

0: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
1: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
1: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu powodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zapach obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa, przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorozumienia nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: RMF FM zawsze z

Futbolu, ale może coś się zmieni po przerwie, bo do końca tej części meczu jeszcze niecała minuta. A u nas za chwilę Pola Abdul powróci też w fajnym stylu. Wspomnienie lat 80. Ale wcześniej...

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: O czym warto wiedzieć w środowy wieczór o godzinie 22:00. O tym poinformuję was teraz w RMF FM. Michał Zieliński, zapraszam.
12: Połowa, półfinał zakończona. Jeśli wynik się utrzyma, to mecz potrwa dłużej, bo na razie w starciu w finał mundialu jest 0-0. Za chwilę przeniesiemy się do Atlanty, gdzie kończy się przerwa w meczu Argentyna-Anglia. Będą też mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. A poza tym między innymi najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu. Amerykańska armia ponownie atakuje cele w Iranie. W Atlancie wkrótce zacznie się druga połowa meczu Anglia-Argentyna. Zwycięzca będzie walczyć o tytuł piłkarskiego mistrza świata, ale na razie jest 0-0. Fair play w tym meczu raczej nie obowiązuje. Mnóstwo jest nieczystych zagrań po obu stronach. W strefie kibica w Atlancie jest nasz specjalny wysłannik na mundial. Ponownie dziś łączymy się z Wojciechem Marczykiem. Wojtku, jak na te wyjątkowo ostre zagrania reagują tam kibice?
13: Jeżeli Anglicy otrzymują żółtą kartkę, a oni w większości je otrzymywali, to tutaj argentyński tłum szaleje. Tych argentyńskich kibiców jest tutaj naprawdę mnóstwo. Za każdym razem oni reagują głośno, a gdy Leo Messi ma piłkę, to słychać głośne Vamos Leo, Vamos Leo. Oni mają nadzieję, że to właśnie Leo Messi poprowadzi ich drużynę dzisiaj do zwycięstwa. Zresztą tak samo jak było w wielu meczach na tym mundialu. Jak na razie, jak wspomniałeś, dużo nieczystej gry, dużo ostrych zagrań, no i bezbramkowy remis, a do tego meczu wrócę już za chwilę w mistrzowskich faktach sportowych.
12: Nowa fala amerykańskich ataków na Iran. Stany Zjednoczone właśnie atakują cele w Iranie. Z kolei Iran wysyła rakiety manewrujące i drony na Kuwejt. Irańskie media informują o zniszczeniu nadmorskiej wieży obserwacyjnej w Chabahar. Celem ataków był też inny port, Bandar Abbas oraz Ahvaz. To z kolei przy granicy z Irakiem. Trwa zatem wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie, a prezydent Donald Trump przed momentem zapewnił w rozmowie z telewizją Fox News, Iran chce się spotkać. Byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciejowi Eś oraz Cezaremu J. grozi 10 lat więzienia. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie usłyszeli zarzuty w związku z nadużyciami przy organizacji i finansowaniu przez fundację kampanii Sprawiedliwe Sądy. Obaj podejrzani zostali po przesłuchaniu wypuszczeni na wolność. Więcej szczegółów Krzysztof Zasada.
14: Byli szefowie PFN według śledczych mieli wspólnie i w porozumieniu nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązków przy organizowaniu kampanii, która stała w sprzeczności z celami statutowymi fundacji. Tym samym spowodowali stratę w kwocie co najmniej 8 400 tysięcy złotych. Na tych zarzutach jednak nie koniec, dodał prokurator Jaromir Rybczak.
15: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 tysięcy złotych na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
14: Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Prokuratura zastosowała wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, zakaz opuszczania kraju oraz zatrzymała im paszporty.
12: Przez całe wakacje przedstawiamy dowody na to, że pyszne, bo polskie. Razem z wami tworzymy listę najsmaczniejszych produktów i miejsc, w których warto się zatrzymać i zjeść. Dziś o poranku odwiedziliśmy Nowy Sącz w Małopolsce i tamtejszą uprawę imbiru. Barbara Majoch prowadzi niewielkie gospodarstwo, w którym udaje jej się z powodzeniem uprawiać tę egzotyczną roślinę.
16: Potrzebuje ciepła, dużo ciepła. Cały ten okres wzrostu, temperatura nie może tam spadać poniżej 15 stopni, ale też nie może mu być za gorąco, bo nie lubi tego. I oczywiście niepełne słońce. To jest dla imbiru...
17: Zabójcze.
16: Zabójcze. Nie chciałam tego słowa użyć, ale...
17: Ale ja to powiedziałem.
16: Jest zabójcze, tak. I ja z doświadczeń własnych, bo też byłam w Indiach i widziałam, jak tam są prowadzone uprawy imbiru, to oni mają przysłony, sadzą w uprawach współrzędnych z palmami kokosowymi. I te palmy kokosowe dają po prostu cień. My to troszkę tutaj inaczej próbujemy, bo mamy podwójną folię i w ten sposób próbujemy się zabezpieczyć. Mam nadzieję, że to wystarczy. Na tę chwilę jest okej.
12: Z twórczynią plantacji imbiru rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. W przyszłym tygodniu nasza akcja Pyszne bo Polskie przeniesie się na zachodnie Pomorze. A w Atlancie piłkarze Argentyny i Anglii właśnie wychodzą na boisko. Za moment rozpocznie się druga połowa półfinałowego meczu mundialu. Za moment również zaczną się mistrzowskie fakty sportowe RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Zaprasza Cezary Dziewiszak.
11: Czekamy jeszcze na gwizdek w Atlancie, gdzie za chwilę druga połowa półfinału mundialu. Przypomnę, Anglia remisuje z Argentyną 0-0, a pod stadionem w strefie kibica niezmiennie Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
19: Jestem, witam.
11: Sytuacji na razie jak na lekarstwo w tej pierwszej połowie. Czy mimo wszystko ktoś zdołał się wyróżnić? Czy któraś z reprezentacji może sprawia lepsze wrażenie?
19: No trudno wyróżnić tutaj kogokolwiek, chyba że za jakąś większą liczbę fauli. W pierwszej połowie groźnie uderzał Enzo Fernandez. To tutaj w strefie kibiców wzbudziło wielkie poruszenie fanów Albicelestes. Anglicy mieli dobrą okazję Stonesa po rzucie wolnym, ale też obok bramki. Sporo walki, sporo w tym meczu jest też takiej zawziętości boiskowej. Za każdym razem, kiedy dopada do piłki Leo Messi czy Jude Bellingham, to pojawia się przy nich kilku graczy. Rywale wiedzą, że to właśnie ci dwaj zawodnicy mogą zadecydować o losach dzisiejszego spotkania. Druga połowa meczu Anglia-Argentyna za chwilę się rozpoczyna. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
11: Bardzo dziękuję, Wojtku. Mundial trwa, a dwa polskie kluby już zaczynają sezon, już jutro. W Poznaniu mecz o Superpuchar Polski, w którym zagrają mistrz Lech i zdobywca pucharu Górnik. W spotkaniu będą obowiązywały nowe przepisy odnośnie sędziowania, takie jak właśnie na Mistrzostwach Świata. Wkurzony jest trener kolejorza Niels Frederiksen, ale nie na przepisy, tylko na PZP, który miał poinformować kluby o zmianach dopiero dziś. Nie otrzymaliśmy żadnych informacji o nowych przepisach. Czyli jutro kierownik mojej drużyny będzie musiał przez pół godziny tłumaczyć się piłkarzom przed meczem, a on nie jest sędzią. Początek spotkania o Super Puchar o 19, a Argentyna i Anglia już w grze, przypomnę, w Atlancie 0-0.
18: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: No chłodno jeszcze w nocy, temperatura od 13 do maksymalnie 17 stopni, na północy to nawet będzie od 10 do 12, więc takie wieczorne spacery raczej w takim ubraniu czy przygotowaniu jesiennym. Do tego jeszcze deszcz może się pojawić, zwłaszcza na południu naszego kraju. Sporo tego deszczu i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Taki jest pogodowy plan na najbliższe kilka godzin. A u nas oczywiście ciąg dalszy gier i zabaw. Amelia przygotowała teraz zabawę z jednym ważnym słowem z piosenek.
20: Zdradzamy teraz, czy trzymamy w niepewności?
11: To tak jak w tej piosence. Love me like you do. Będzie chodziło o te cztery literki.

0: jakaś zmiana w wyniku, co tam się wydarzyło? Gordon strzela bramkę dla Anglii w 55. minucie meczu. No i wreszcie zacznie się chyba to spotkanie na takim poziomie, na które czekaliśmy, ale my teraz nie o tym będziemy tutaj mówić w programie, bo gry i zabawy mają swoją drugą odsłonę. Amelia, no właśnie.
1: Jestem.
0: Co tam się będzie działo teraz?
1: No słuchajcie, musicie teraz rozszyfrować trudne słowo.
0: Trudne słowo, czteroliterowe słowo.
1: Czteroliterowe słowo.
0: Tak, które nazywa się L-O-V-E, albo też love, albo przez W, może też być W, jak ktokolwiek.
1: Interpretacja dowolna.
0: Tak, dokładnie, po prostu, tak jak komu pasuje.
1: I kto najlepiej rozszyfruje to słowo, no weźmie udział w naszej kolejnej zabawie, czyli piosenki na
0: love.
1: Czekamy na wasze SMS-y pod 3322.

0: zabawy tylko dla dorosłych i taki właśnie dorosły jest przy telefonie. Halo, halo, dobry wieczór.
1: Hej, Dawid.
2: Halo, halo.
0: Czy to Dawid?
2: Tak, dokładnie.
0: Cześć, Dawid. Jesteśmy tutaj razem z Amelią i będziemy teraz testować twoją znajomość piosenek, które mają love w tytule.
1: Bo skrót bardzo ładnie rozwinąłeś. Powiedz nam.
2: Ten skrót, który rozwinąłem, tak?
1: Tak.
2: Leniwy osioł wcina eklery.
0: Leniwy osioł wcina eklery.
1: Co
0: faktycznie.
1: Ciekawe, Dawid mówi, że jadł wtedy eklera, gdy to wymyślił.
0: Na tym polega muzyczno-kulinarna inspiracja. To Dawid, to teraz tak, będzie szybki test, odpowiesz, będziesz miał nagrody. Wiesz, że tak to działa, prawda?
2: Tak, domyślam się.
0: No to słuchaj pierwszego fragmentu.
1: Marcin zaczął śpiewać.
0: Prawie ci go zaśpiewałem. No może nie tak jak oni, ale ty kojarzysz coś z tej piosenki?
2: Tak, to jest tytuł Where is the Love, ale...
0: Bardzo dobrze, brawa! Bardzo dobrze. No to już jeden masz, jeszcze drugi. Też umiem śpiewać. No?
2: Czy to jest Stay My Love?
0: No tak, Save My Love,
1: no,
0: bardzo dobrze. Kajgo, no to jeszcze jest trzeci strzał, uwaga. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love? No i co, zaśpiewasz razem z nami? Tytuł?
2: Z miłą chęcią bym zaśpiewał, ale wypadł mi tytuł z głowy. Nie mogę sobie przypomnieć.
0: No to ja ci powiem, że to jest Is This Love, ale masz już oklaski, bo super wypadłeś.
1: Masz 2/3 trafione.
0: To jeszcze powiedz mi, czy oglądasz mecz?
2: Nie, jestem w pracy i akurat was słuchałem.
0: A no widzisz, to na razie mecz ciekawy, bo Anglicy prowadzą 1-0 i dużo się dzieje, więc też będziesz mógł na bieżąco być z nami. To my cię z Amelią pozdrawiamy gorąco i nagrody fajne do ciebie lecą. Co on tam dostaje?
1: No, piłkę, że skoro nie oglądałeś, to sam sobie możesz ten mecz odtworzyć. Wiadomo, czapeczka.
0: Czapeczka jeszcze będzie. A, jeszcze słuchawki.
1: Słuchawki,
0: tak, żebyś
1: mógł
0: dobrze słyszał. No,
2: no
0: i trzymaj.
2: Super, bardzo się przydadzą.
0: No to trzymaj się, do usłyszenia.
2: A mógłbym jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Poczekaj. Ja tu muszę muzykę wstrzymać. Moment. No to pozdrawiaj teraz.
2: Chciałbym pozdrowić moją narzeczoną Wiktorię, moich rodziców i całą firmę Avilog.
0: Proszło.

0: wakacyjny czas płynie zupełnie inaczej, kiedy słyszy się takie numery mające swoją naprawdę już długą historię. Bad Boys Blue, Your Woman w RMF FM u nas za 24 minuty, godzina 23. Sporo emocji w meczu, w którym ważą się losy tego, kto zagra w finale Mistrzostw Świata. Na razie Anglia od 55 minuty prowadzi 1-0. W tej chwili właściwie nieustające ataki Argentyny na bramkę Pickforda, który dzielnie sobie radzi, wyłapuje albo słupek mu pomaga. No w każdym razie wreszcie zaczął się mecz, na który pewnie czekali kibice. A u nas czekaliście na Kwiatkowskiego?
1: Kto powiedział pierwszy?
0: I Margaret.
1: W czasie przeszłym, kto przeoknął to i czekał.

0: i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
1: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kętach.
3: A może w Jaworznie.
4: To niemożliwe. Naprawdę?
1: A ty?
5: Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę.

0: Pryszczyc.
1: Po reklamie.
2: Słuchajcie, RMF FM, dochodzi godzina 23, zatem nowe fakty, ważne fakty, emocjonujące fakty przedstawi Michał Zieliński.
3: Niesamowity zwrot akcji w półfinale Mistrzostw Świata. Argentyńczycy, którzy od 55 minuty przegrywali z Anglikami, w ostatnich minutach strzelili dwie bramki i dosłownie sekundy dzielą ich od awansu do najważniejszego meczu mundialu. Polacy swoje gęsi mają i chcą na nich zarabiać. Niemcy, największy europejski rynek gęsiny, blokują polskie starania o unijny certyfikat. Będą też informacje z dróg. Niezwykle dramatyczne ostatnie minuty półfinału Mistrzostw Świata. Przegrywający do 86 minuty Argentyńczycy zdobyli dwie bramki i teraz sekundy dzielą ich od awansu do finału. Łączymy się z Atlantą, gdzie przed stadionem jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk. Wojtku, imponujący i może zaskakujący wielki powrót w tym meczu obrońców tytułu Mistrzów Świata.
4: Zaskakujący, chociaż Anglicy, trzeba przyznać, że po strzelonym golu głównie skupili się na obronie. Kilka ofensywnych zmian przeprowadzonych przez Lionela Scaloniego. No i Argentyńczycy próbowali do końca. Najpierw trafienie Enzo Fernandeza z dystansu. Bardzo efektowne i ta strefa kibica tutaj opanowana przez argentyńskich kibiców zdecydowanie wybuchła radością, kiedy doprowadziły piłkarze Argentyny do remisu. No, ale później jeszcze druga bramka. Martinez popisał się bardzo dobrą główką. Teraz Argentyńczycy jeszcze próbują podwyższyć. Leo Messi przy piłce. Tutaj za każdym razem, kiedy on ma piłkę, jest głośne Leo, Leo, vamos, Leo. Tutaj naprawdę wielkie emocje. Wiele Argentyńczyków już gdzieś te ręce ma w górze. Już liczy na to, że zaraz będzie mogło cieszyć się z tego kolejnego awansu do finału mundialu. Bo przypomnijmy, że przecież Argentyńczycy bronią tytułu. No i tutaj w tych dramatycznych okolicznościach mocno się zbliżyli. Zostało jeszcze tak naprawdę kilkadziesiąt sekund, kilkanaście sekund do końca tego spotkania. Tutaj argentyńscy kibice domagają. Ale on nie brzmi, jeszcze go nie ma, jeszcze Anglicy mają chwilę swojego czasu. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
3: Teraz w faktach o 23:00 najnowsze informacje z dróg. Z dróg zablokowana jest autostrada A4 na Opolszczyźnie, na jezdni w stronę Wrocławia. Przed węzłem Opole południe samochód potrącił pieszego. Trasa ma być zamknięta jeszcze przez ponad godzinę. Po wieczornym pożarze ciężarówki wciąż zamknięta jest również ekspresowa S8 w Łódzkiem. Między węzłami Sieradz Południe i Złoczew na zamkniętej jezdni w stronę Wrocławia utknęły setki samochodów. Ostatecznie policja je zawróciła i wycofała z tego zablokowanego odcinka. Objazd, jak już informowaliśmy, prowadzi z węzła Sieradz Południe krajową 12 na wojewódzką trasę numer 482 i potem 477, którą można wrócić na ekspresówkę. Ceniona polska gęś owsiana z wolnego wybiegu i karmiona nieuskanym owsem, oprotestowana przez Niemcy. Niemcy oficjalnie blokują starania o przyznanie unijnego certyfikatu dla tego polskiego specjału. Nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, dowiedziała się, że Komisja Europejska przekazała już Polsce oficjalny sprzeciw Berlina. Włączymy się teraz z Brukselą. Kasiu, jaka jest szansa na wygraną z Berlinem?
5: Jest szansa, ale łatwo nie będzie. Polska i Niemcy mają 3 miesiące na osiągnięcie porozumienia, choć termin ten może zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące. Producenci przekonują, że niemiecki sprzeciw nie wynika z argumentów merytorycznych, lecz z obaw przed konkurencją z Polski. W końcu około 2/3 naszego eksportu gęsiny trafia właśnie na rynek niemiecki. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostatnie słowo będzie należało do Komisji Europejskiej. Polska ma już jednak doświadczenie w takich kulinarnych wojnach. Wygrała już w przeszłości bitwy o Scypka i Kabanosy. Producenci liczą, że z polską gęsią owsianą będzie podobnie.
3: Tu fakty RMF FM o 23:00, 3,5 minuty po 23:00 dokładnie i dosłownie przed kilkunastoma sekundami zakończył się półfinał Mistrzostw Świata w Atlancie. Argentyna pokonała Anglię 2-1. Jeszcze raz połączymy się na chwilę ze strefą kibica przed stadionem w Atlancie, gdzie jest Wojciech Marczyk. Wojtku, no słyszymy już dowody tego wybuchu radości argentyńskich kibiców.
4: No, to będzie dzisiaj długa noc dla argentyńskich kibiców tutaj w Atlancie. Oni będą szaleć. 17, więc naprawdę mają wiele godzin, żeby świętować ten do finału mundialu. Coś nieprawdopodobnego. Tak naprawdę jeszcze na kilka minut przed końcem meczu Argentyńczycy przecież przegrywali 0-1. Potem dwie świetnie wyprowadzone akcje i pokonanie Anglicy, którzy tak naprawdę od tej zbytej bramki w 55 minucie głównie skupiali się na obronie. Tutaj wielka fiesta, pościągane koszulki wielu argentyńskich kibiców, flagi, wspólne śpiewy. No to dzisiaj będzie tutaj wielkie święto w Atlancie. W Atlancie, która tak naprawdę mocno żyje tym mundialem i kibica naprawdę jest mnóstwo fanów i ci argentyńscy fani mają tutaj zdecydowanie przewagę. Oni pewnie wyjdą jeszcze na ulicę, bo spotkałem się z tymi przecież, którzy wyjdą ze stadionu w szampańskich nastrojach. Tutaj padają sobie wszyscy w ramiona. No naprawdę będzie tutaj wielkie, wielkie argentyńskie święto, bo Leo Messi i Argentyna awansują po raz drugi z rzędu do finału piłkarskiego mundialu. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
3: To wyjątkowe napięcie udzieliło się najwyraźniej połączeniu satelitarnemu. Zatem w niedzielę wielki finał mundialu. Hiszpania zmierzy się z Argentyną, a do dzisiejszego półfinału, do podsumowania i do Atlanty wrócimy w Faktach o północy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Oj, to będzie faktycznie gorąca noc. Emocji nie braknie, a u nas, patrząc na pogodę, jutro we czwartek, no naprawdę też u nas gorąco, bo od 24 w Gdańsku, przez 27 stopni w Białymstoku i Olsztynie, po 28 w Lublinie, Kielcach, Katowicach, Wrocławiu i Zielonej Górze, aż 29 stopni w Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie, a także w stolicy. A zatem piękny, ciepły dzień. Słoneczny, po prostu, tak jak to w lipcu bywa. A u nas wieczorny czas, odpoczynek, relaks, przyjemności, wszystko to, co najważniejsze. A zatem bądźcie z RMF FM, bo u nas najlepsza muzyka. 6 po 23. Dobry wieczór, mówi Marcin Jędrych.

Doskonała melodia na lipcową noc. To Marica w utworze zatytułowanym Odkochaj u nas. Właśnie cały czas ten taki bardzo mieszany repertuar, specjalnie po to, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Już niebawem pojawi się Calvin Harris w tym słynnym przeboju zatytułowanym Summer, ale wcześniej jeszcze jedno piękne muzyczne wspomnienie do tych czasów, kiedy właśnie tego typu numery stanowiły ważną wartość naszej muzycznej przestrzeni. Cranberries.

ostatni dzień lata. No to jeszcze chwila do tego momentu. Na razie Gibbs, Ego i For Money w RMFM prezentują takie właśnie nagrania, a u nas już niebawem kolejny fajny podcast w sam raz na wieczorny czas, czyli Grupa Sąsiedzka się zaprezentuje, ale wcześniej jeszcze Alex Warren i jego Ordinary.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, otwieramy pierwsze ever, jak mówią celebryci z Warszawy, spotkanie naszych.
1: A jak mówią celebryci z Krakowa?
0: To też im się tak zdarza, ever. Pierwsze spotkanie grupy sąsiedzkiej.
2: Jak od razu wbił szpilę, to się
1: to
2: dobrze
1: miała być zaczyna. Silna grupa wsparcia.
2: Agnieszka Kołodziejska.
1: Odeta Moro.
0: Czyli moje dziewczyny z grupy sąsiedzkiej.
2: I
0: Przemysław Skowron. Dzień dobry, cześć.
2: No, tak,
0: kolega
2: tak.
0: Z grupy sąsiedzkiej.
1: Ja słyszałam, że najlepsze osiedla to nie budynki, a ludzie, ale chyba zaczynam się zastanawiać.
2: Gotowi?
1: Ja tak.
0: Ja nieustająco.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
0: Przyjeżdżam do was, żeby się tutaj pożalić, bo strasznie mi tu zrobili mi krzywdę ostatnio.
2: Kto?
0: Kto
2: śmiał?
0: Młoda lekarka, rozumiecie, ciepła mi tym libidę molinoleum, bo byłem u okulisty i dziewczyna mówi, taka fajna, patrząc w oczy.
1: Ale widziałeś ją dobrze? Na pewno?
0: Jeszcze ją widziałem tak samo jak was, nie?
1: Ale wiesz,
0: bo mówi mi, że mam starczowzroczność.
4: Ja mam dla ciebie radę taką złotą, nawet zobaczysz, że mi podziękujesz za nią i będziesz, ją powtarzał wszystkim ludziom.
0: No.
4: Jest nazwa łacińska tej przypadłości, którą wszyscy, jak tu siedzimy, mamy. I to się przepięknie nazywa.
1: No.
4: I ja to mogę mieć. I ty też to możesz mieć.
0: Ale
4: to się nazywa prezbiopia.
1: To ja chcę to mieć.
4: A ja jaka starczowzroczność?
0: Czekam, to na to można dziewczyny wyrywać.
4: No nie.
0: Czych, mam prezbiopię w domu, chcesz, wiesz, zobaczyć. Pokazać ci prezbiopię.
4: Chodź, mam prezbiopię w piwnicy, pokażę ci moje małe prezbiopię.
0: Ja mam kolekcję prezbiopii, prawa, lewa.
1: Ale to w ogóle, wiecie co, że brzmi nawet całkiem sexy. Zastanawiam się tylko, jak długo można ją mieć.
0: No to już chyba...
1: Bo potem już przychodzi taki moment, że w ogóle przestajesz widzieć i lepiej się przerzucić na słuchanie.
4: No to ja wam powiem, co mnie się ostatnio. Grupa sąsiedzka, proszę o wsparcie. Czy państwa też tak wkurza do granic możliwości?
1: A patrz, jak zacisnęło zęby,
4: tak,
1: widziałeś to?
4: Bo chciałam podbić po prostu moje wkurzenie.
0: Teraz czekaj, że moja prezbiopia to jest nic, nie?
4: Czy was też wkurza, jak ludzie w miejscach publicznych rozmawiają z kimś przez telefon, ale na przykład na wideo, jakimś komunikatorze i wszyscy to słyszą?
0: Że mają prezbiopię uszną.
4: Jest coś takiego jak...
0: Nie, tak rzucam, starczo uszna.
4: Nie, ludzie są po prostu nietaktowni. I zrobiłam ostatnio coś takiego dosyć paskudnego, ale
1: chciałaś
4: już nie
1: wytrzymałam. Wychować kogoś?
4: Na lotnisku taka pani z Markiem. Rozmawiała z Markiem. Pozdrawiam panią. Ja już nie wytrzymałam. Ja tam zajrzałam, wsadziłam łeb do tego Marka. Mówię, się ma Marek, mordo, co u ciebie, co słychać? I oni zbaranieli i ja powiedziałam, no co, no jeżeli to jest rozmowa publiczna, to postanowiłam, że wpadnę, przedstawię się, powiem też co u mnie, prawda, bo co u was to już wiem, to już wszyscy wiedzą, no i stworzyła się z tego strasznie nieprzyjemna sytuacja i awantura.
1: Ale popatrz, ona się nie poddaje, ona mogłaby być dobrym nauczycielem, wychowuje każdego, kogo spotka na swojej drodze.
0: Nie, po co ty potrzebujesz wsparcia i nas, przecież to świetnie
1: sobie dałeś sobie radę. Ale ja wam powiem, że ja byłam na weselu.
0: No.
1: Z weselami to jest tak, że wszyscy chcą wyglądać młodo, szczupło, atrakcyjnie, a najlepiej jeszcze, jak już nałożymy te krótkie sukienki, odkryte dekolty, to żeby była opalenie i znana.
0: Ja kiedyś dorabiałem jako fotograf ślubny i zawsze pan mnie potem na tych zdjęciach mógł tak troszeczkę
1: wyszczuplić.
4: Trzeba było powiedzieć, ja jestem twórcą, nie cudotwórcą, proszę pani.
1: I słuchajcie, no, szykowaliśmy się wszyscy do tego wesela bardzo długo. Oczywiście każdy się odchudzał, każdy chciał się opalić, ale nikt nie schudł. Mało tego, ostatnio słońca nie było, więc też nikt się jakoś specjalnie nie opalił, więc komisyjnie odbyła się dyskusja i wycieczka chwilę przed ślubem, że trzeba jechać do drogerii, zakupić samoopalacze. No i wiecie, takich rzeczy okazuje się, że w ogóle nie można próbować, tak wiecie, nie znając a produktu, by nie umiejąc tego nakładać. Bo...
0: A czyli najpierw na wewnętrzną stronę nogi i napięte
1: nie,
0: i patrzymy,
1: pierwsze,
0: tak?
1: Po pierwsze smarujesz się.
4: A na golasa?
1: Tak. No i potem przychodzę na ten ślub i patrzę, że tak wiesz, wszystkie laski, piękna opalenizna, no Saint-Tropez na dekoltach, na twarzach, naprawdę. No ale potem patrzysz na te takie kremowe sukienki i tam wszędzie widać tą damską desperację, bo tu się, wiesz, odfarbowało tam i najgorsze, słuchajcie, pięty, jak zwykłopek. Słuchajcie, wszystkie żółte, źle.
4: No jak pięty sobie posmarowałyście samoopalacze?
1: Kurde, ja wam przyniosę samoopalacze.
0: Kto idzie na wesele w butach bez pięty? No ludzie, to
1: nie?
0: Nieprofesjonalne, nie.
1: To miało być garden party, no wszyscy mieli być piękni, młodzi, szczupli, opaleni.
4: A kto ci smaruje plecy?
1: A plecy to już musisz mieć smarowacza do pleców, bo to tak inaczej się nie wiesz. To ktoś musi ci rozsmarować, potem musisz wziąć zegarek, siedzisz, patrzysz, zegar tik-tak, tik-tak, a ty coraz bardziej żółta i albo zrobisz to dobrze i będziesz wyglądać jak milion dolarów z tego Saint-Tropez wspomnianego, albo jak zwykopek.
4: Ci włochy to są walnięte, naprawdę. Boże, my takie głupie rzeczy robimy, żeby dobrze wyglądać.
0: A my też co?
4: A wy co?
0: No też różne głupie rzeczy robimy.
4: Co ostatnio głupiego zrobiłeś?
0: No ostatnio akurat, ale na przykład chciałem zaimponować dziewczynie i wyskoczyłem z jadącego samochodu. No.
1: Nie. Nie. Już,
0: no.
4: Ile miałeś lat?
0: No już tak z 19
4: miałem. Ale
0: już miałem dowód, wiesz.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
1: Mam też dla was dobrą historię, bo ostatnio powiem wam...
4: No.
1: Wymyśliłam sobie, że potrzebuję mieć gniazdko, nowy kontakt. No. Ale nie umiem tego zrobić, chociaż umiem wiele rzeczy. I mówię, dobra, co ja mogę zrobić, żeby mieć nowy kontakt? Zaczęłam szukać, obdzwaniać wszystkich tych, których mam wpisanych w telefon jako elektryk. Wiecie, masz taką małą robotę, to nie ma chętnych, nikt nie chce ci tego zrobić. No i zostajesz tak z problemem. A ja jeszcze musiałam ten problem rozwiązać teraz. Koleżanka siedzi obok i do mnie mówi, wiesz, co jest taka aplikacja, gdzie możesz znaleźć fachowca.
4: Znam!
0: No.
1: Znasz?
4: Znam, taka na F.
1: Tak, i słuchajcie. Mówię, dobra.
0: Finder.
1: Taki Finder.
0: Finder.
1: I słuchaj, i otwieram tego Findera i tam trzeba napisać, poszukuję kogoś, kto zrobi mi gniazdko najlepiej szybko. Elektryczne. Koniec. Mija sekunda. Bum, bum, Krzysiek. Bum, bum, Adam. Bum, bum, Grzesiek. Bum, bum, 300. Bum, bum. To Adam, to Paweł, to Grzesiek. Do wyboru, do koloru. I teraz, co myśli kobieta po 40?
0: Że fajnie.
1: Że fajnie, że nie? To, że... I emocje są takie, że po prostu szok.
4: Aplikacja randkowa kobiety po 40.
1: Finder.
4: Finder.
1: Bardzo mi się podoba. A ponieważ gdzieś tam w głowie mamy taką kampanię, nie wiem, czy pamiętacie kampanię Polski, że my mamy takich świetnych hydraulików.
0: Była to gdzieś tak na zachodzie, że tu...
1: Wiesz, że w moim mózgu się okazało, że ja dalej tak myślę o fachowcach. No, ona była chyba
0: skuteczna. Jakaś rzeczywistość zweryfikowała.
1: Ja sobie wyobraziłam, że przyjedzie do mnie Bóg. Taki, który mi zrobi to gniazdko elektryczne. No. I w końcu wybrałam jakiegoś, wcale nie był najtańszy, żeby było jasne. No i otwieram drzwi, a tam stoi taki chłopak, nie wiem, czy on biegł na korepetycję z matematyki, czy on właśnie się na nie spóźnił. Nie mam pojęcia. Zrobił mi. Tanio było dobrze. Tak, tak,
4: było
1: tak.
4: Było tanio i dobrze.
1: Działa.
4: A nie ma, oni nie publikują swoich zdjęć, żeby
1: szkoda
4: było
1: właśnie
4: po zdjęciu wybrać?
1: Szkoda właśnie, ale chciałam tylko powiedzieć o tym, że kampania z lat 90. jednak była bardzo skuteczna.
0: Ja mam taką jazdę, nie wiem, czy się spotkałyście z kimś takim, że muszę mieć równe odległości między szafkami w kuchni. Są drzwiczki, musi być równo drzwiczki.
1: Krzywo, miałeś krzywo
0: jak
1: szafki?
0: Jest, nie, właśnie, jak jest coś krzywo, to ja po prostu nie potrafię spokojnie siedzieć.
4: To
0: jak
4: się nazywa natręctwo.
0: Nie wiem, czy to... Nie, to nie jest chyba natręctwo.
1: Jak
0: na przykład
1: nie?
0: Tak samo muszę mieć prosto wiszącą firankę. I dopóki sobie nie pójdę i nie poprawię, to po prostu będę chory.
4: Mam to samo, tylko chyba nawet bardziej.
0: Czy to nie jestem, że nie jestem odosobniony,
4: nie.
0: Że nie jestem walnięty?
4: Nie, nie jest. Znaczy, jesteś.
0: No to, ta,
4: walnięty,
0: tak...
4: nieodosobniony. Więc możemy przykrzywić naprawdę piąteczkę.
0: Cześć.
4: Od kilku dni zastanawiam się, jak przeprowadzić rozmowę z moim bardzo serdecznym kolegą. Zapytał mnie, czy miałabym coś przeciwko, gdyby pomieszkał w moim mieszkaniu w trakcie, kiedy mnie nie będzie. A nie będzie mnie przez 6 tygodni, więc no kocyki, jak wróciłam, nie były złożone tak, jak ja złożyłam.
0: A czyli masz to, co ja mam z szefkami. Z gościu ci złożył krzywo kocyki.
4: No właśnie.
0: Jak tąży wkurzysz.
1: Jezus, ja nie wierzę.
4: No, ale na przykład przestawił stolik. Taki kawowy stolik przy kanapie. Mm-hmm. On stał dalej od kanapy.
0: No nie, no
4: ja... A
0: no,
4: jak przyjechałam, stał bliżej, więc to jest niedopuszczalne.
0: Ja rozumiem,
4: jak o tym powiedzieć? Jak to zakomunikować? Czy po prostu udać kretynkę w sensie, wiesz, jestem walnięta, więc bardzo cię proszę, żeby te kocyki były złożone inaczej, dobra? No nie wiem, tak.
0: No nie, bo to w końcu ci gdzieś wybuchnie, bo to jest, wiesz, ja...
4: Super.
0: To tak to... młody wejdzie do kuchni, chce zrobić herbatę, nie?
4: No.
0: I to w ogóle wygląda, jak ja bym przez 3 dni gotował dla całego wesela.
1: 20 plus pokolenie ma niestety ten dar, że wchodzi.
0: Mają.
1: I oni gotują herbatę. I robią taki kier, mandolin.
0: I leży kiełbasa.
1: Tak, absolutnie. Ale to moja córka ma to samo. I powiem ci, że funkcjonują też w innych przedziach czasami.
4: No ale jak można jeść, pić herbatę, nie przygryzając kiełbasą? No przecież Przemek, no. To jest chyba normalne.
0: Ja jestem po złej stronie 50, może ja nie pamiętam. Ty, wiesz.
1: Ty musisz odwrócić wszystko na drugą stronę, naprawdę.
4: Pamiętaj, no że życie. Młody człowiek, który na przykład wraca ze studiów, bo jak rozumiem, to się właśnie wydarzyło,
0: no,
4: prawda?
0: No, no, no,
4: no właśnie, no to wiesz, to herbatę to on miał u siebie, a kiełbasy nie miał prawdopodobnie. No,
1: nie, nie, tam jest biedę. Tam jest bieda, tam
0: może
1: jest
0: nie wiecie, są łyżeczki, mieszał wiesz kiełbasą.
4: Nie, nie chcę sobie tego
0: wyobrazić. Studencki rosół miał.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka w składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
4: Ja to bym chciała mieć takie sytuacje, żeby mieć pretekst, żeby iść coś posprzątać, iść coś poprawić. W takich sytuacjach, kiedy nagabuje mnie taka jednak koleżanka z pracy. Nie wiem, czy kojarzycie taki typ osoby, która jak się do was przyczepi z jakiegoś powodu, to za każdym razem, kiedy się widzicie, to jest przy was jak cień. I znacie już historię jej życia.
0: Są takie wampiry
4: trochę energetyczne.
1: Psychofanka.
4: A ty nawet nie zadajesz pytań, a ona na nie odpowiada. A ty ich nawet nie zadałeś. I tak macie...
1: Osacza?
4: No.
1: Osacza, czyli taki bluszcz.
4: trochę w lóż.
1: Takie, tak, to znaczy ja mam ale taką metodę, tak, jak widzę
4: wiesz,
1: taki...
4: Odeta, nie tak, że osacza i tak cię, wiesz, jak, to nie jest tak, że ta osoba jest jakaś taka sprytna i coś. Ona jest bardzo szczera i w ogóle, tylko jakoś tak cię...
5: Tak głupio jest do niej podejść, powiedzieć tam...
4: Taki nie twój człowiek, no. No nie twój człowiek.
1: Ale to w ogóle ja nie spędzam czasu z ludźmi, którzy nie są moimi ludźmi.
4: Ale to są takie sytuacje, że trzeba.
1: Trzeba, nic nie trzeba. Ja jesteśmy wiem, w takim wieku, że już nic nie trzeba, czy mi się wydaje.
5: Tak, znaczy... I nie.
1: I nie.
5: To wiesz, bo ci ludzie, to ja to kojarzę ich. Oni jakoś są dobrymi psychologami i oni wyczuwają bezpieczne jednostki. Do Odety nie podejdzie, bo czuje, że Odeta to jest harpagan.
1: Ja nie mam czasu.
5: Wygry przegryzie aorta. A do nas idą, bo wiedzą, że wiesz, jestem miśko, kolina się nie elektryzuje, że wysłucham. On ma jakieś deficyty uwagi czy tam czegoś. Mhm. Dlatego znaczy, do nas
1: może
5: idzie.
1: Macie w sobie więcej empatii, a ja jestem
5: no
4: beznadziejną, a i tak ja bym do ciebie na korepetycję chętnie przyszła.
1: No nie, właśnie, ja jak widzę kogoś takiego i mój wzrok się spotyka z kimś takim, to jest takie szybkie, o nie, to jest ona i wtedy jestem zajęta.
4: Albo a ona wtedy woła, Odeta, Odeta!
1: Cześć!
4: No i co?
1: I ja wtedy marszczę oczy, ponieważ mam co?
4: Presbiopier!
1: Tak? Marszczę oczy, udaję, że się nie poznajemy, robię takie, a cześć, pa! I obracam się szybciutko.
4: To jest problem.
1: Potrenujcie sobie zwroty.
5: Na szkolenia do niej przyjść.
1: Ale jaki problem? Presbiopia to jest przecież, uznaliśmy na samym początku naszego spotkania, piękny stan.
5: Presbiopia jest świetna, ale takie wiesz, żeby tak ludzi móc gdzieś tu, nie?
1: Gorzej, jak nie poznaję kogoś,
5: żeby
1: kogo powinnam poznać. Nie, nie, ja uważam, że w życiu jest tak mało czasu, że nie ma co tracić go na ludzi, na których nie chcemy go tracić.
4: No co, no podsumowując.
5: Zobaczcie, mieć klub, przyjdę do ciebie na zakład pracy, strasznie mnie ochrzanisz,
1: że?
5: Ja się rozpłaczę i wybiegnę.
1: Tak.
5: Ty przyjdziesz do mnie, ja ciebie tak opierniczę, że w ogóle wiesz. Ty się rozpłaczesz mocno, tupiąc wyjdziesz i się będą nas bali.
4: Czyli zrobimy
5: więcej
4: takie...
5: Więcej wampir energetyczny nie podejdzie, bo będzie wiedział, że jestem zły, że potrafię być,
4: ale
5: wiesz.
4: Wymyślił. Ale to jest, widzisz, ale to jest, wiesz, tak, to jest nieuczciwe. To będzie taka gierka, a on to tak na wprost. I wiesz, ja bym jednak się zapisała do niej na taką
5: repetycję. Ale ja myślę, że nasz klub się będzie spotykał, sąsiedzki i grupa i wsparcia i będziemy od niej chłonąć, to wiesz. Umiejętności. Miękkie.
1: Możecie chłonąć, zacznijmy od presbiopii, ja chłonę ją od ciebie, ty chłoniesz ją ode mnie i w sumie jesteśmy tak ślepi.
4: Ale nie głusi, pamiętaj.
1: I nie zaślepieni cały czas.
4: I nie zaślepieni. Być może, kiedy spotkamy się następnym razem w tej naszej bardzo miłej, jak się okazuje, grupie sąsiedzkiej, to może powinniśmy w ogóle porozmawiać sobie o tym, czego moglibyśmy się od siebie nawzajem nauczyć.
1: Znaczy, ja mam tylko nadzieję...
4: Czyli jesteśmy świetni.
1: Ja mam tylko nadzieję, że jak stąd wyjdziemy, to każdy z was, mimo presbiopii, będzie miał taki bardzo dobry zmysł obserwowania, żebyście mogli mi tu opowiedzieć jakieś ciekawe historie, co wam przytrafiło
5: umówieni.
1: W tym albo w kolejnym tygodniu.
5: Umówieni.
1: Do tego jest potrzebne sokole oko.
4: No. Ja na przykład zaobserwowałam, że Przemek jest super w domykaniu szafek.
5: Ja świetnie.
4: W krzywych zasłon, jeżeli źle wiszą.
5: Masz niezamkniętą szafkę czy coś, to dzwonisz.
1: Słuchajcie, ja w domu mam kubki mocy. Kubki mocy to są takie kubki, na których leżą ubrania, które mają pewną charakterystykę. Na przykład jedna kubka to są brudy, druga kubka to są te prosto z prania, trzecia kubka to jest te, które zamierzam sprzedać w aplikacji pod tytułem używane, czwarta kubka to są te do prasowania, piąta kubka to są takie, na przykład kubka to jest te, które zamierzam sprzedać w aplikacji pod tytułem używane, czwarta kubka to są te do prasowania, piąta kubka to są

0: trójkocykową kubkę.
1: O, ale dziękuję za wsparcie dzisiejsze.
0: Ja także.
2: Dobrze
0: ja
2: było jest... was widzieć, całkiem ostrze.
1: Dobrze
2: całkiem
1: było ostre was w ogóle widzieć.
0: Presbiopia, tak?
1: Presbiopia.
0: Gdzie teraz będę szedł 15 centymetrów nad chodnikiem.
1: A planujesz jeszcze wizytę u tej pani okulistki?
0: Zobacz, co się będzie działo z oczętami moimi dżinsowymi, jakby coś gdzieś
2: on
0: tam.
2: On mówił, że ona była ładna, może pójdzie to zweryfikować w okularach, wiesz?
1: Ja myślę, że błyśniesz wtedy, jak powiesz, pani doktor, to ja dzisiaj jestem presbiopią.
0: Ja ten od presbiopii.
1: A jak to pani wtedy nazwała, przepraszam?
2: To nie, to takie głośne, to wtedy jak już będzie trochę przygłuchy, to się inaczej na pewno nazywa.
1: Przyjdziemy z tą wiedzą następnym razem. Bardzo dziękujemy.
2: Dzisiaj ja dziękuję wam bardzo.
1: Sąsiedzka wam,
2: obserwujcie się.
3: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka w składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
0: To było bardzo ważne spotkanie, jeżeli idzie o życie naszej grupy.
2: Ja się zaczynam nad życiem zastanawiać poważnie. Ja nie wiem, co ja tu robię.
0: Może założymy jakąś kronikę i sobie zapiszemy, co dzisiaj było, bo to żeby nie umknęło.
2: Ale prawda? To od razu kupmy safe i zamknijmy ją w środku.
4: Notatki warto robić. Odeta, brzmisz, jakbyś się nigdy wcześniej nad życiem poważnie nie zastanawiała.
2: Nie miałam takich sąsiadów jakby naprawdę.
4: Słuchajcie, za tydzień będzie być może jeszcze lepiej.
0: A póki co całych zapisów naszych spotkań szukajcie w internecie. Tam na pewno Grupę Sąsiedzką znajdziecie.
4: Do usłyszenia.

0: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych. Zapraszam na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Michał Zieliński.
1: W Argentynie szaleństwo. Piłkarze tego kraju po raz drugi z rzędu awansowali do finału piłkarskiego mundialu. Obrońcy tytułu po pełnym emocji meczu pokonali 2-1 Anglików, chociaż do 85 minuty jeszcze przegrywali. Poza tym w tych faktach Najwyższa Izba Kontroli o Szpitalu Południowym w Warszawie, a na deser pyszne, bo polskie. Zapraszam. Przegrywali, ale się nie poddali. Pokazali wolę walki, mieli podania od Messiego i instynkt strzelecki Martineza i Fernandeza. Reprezentacja Argentyny w ostatnich minutach półfinału mundialu zdobyła 2 bramki, odwróciła losy meczu. Przypomniała, że broni tytułu Mistrzów Świata, a także zyskała szansę powtórzenia tego sukcesu w niedzielnym finale z Hiszpanią. Po ostatnim gwizdku w Atlancie, gdzie rozgrywany był mecz, rozległy się śpiewy argentyńskich fanów. Pewnie będziecie tak śpiewać przez całą noc. Jasne, dopóki nie zedrzemy gardeł. Do końca wierzyliście, że mogą odwrócić wynik? Spodziewałem się dogrywki, ale cieszę się, że skończyli wcześniej. Po 4 latach znów finał. Niewiarygodne. Szalone, że możemy obronić tytuł. Ostatnio to się udało chyba Brazylii w latach 50., więc jesteśmy w ekstazie. Jadę. Jedziesz do New Jersey? Oczywiście, na finał. Z kibicami z Argentyny w Atlancie rozmawiał nasz specjalny wysłannik z redakcji sportowej Wojciech Marczyk.
2: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
1: Ten ostatni mecz mundialu o Mistrzostwo Świata w New Jersey to będzie zatem finał z udziałem reprezentacji mówiących tym samym językiem. Taka sytuacja zdarzyła się tylko raz w pierwszych Mistrzostwach Świata w 1930 roku. Argentyna zagra 7 raz w finale Mistrzostw Świata i staje przed szansą wywalczenia 4. tytułu, dzięki czemu zrównałaby się z Włochami i z Niemcami, chociaż Brazylia tytułów ma 5. Dla Hiszpanii to będzie 2. finał i szansa na 2. triumf mundialu. To fakty RMF FM o północy. 4:02 już za nami. Szereg nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym potwierdził wydany wczoraj raport Najwyższej Izby Kontroli. Postępowanie przeprowadzone przez tę instytucję było odpowiedzią na doniesienia, m.in. o tym, że część pacjentów lecznicy miała być przyjmowana poza kolejką i poza procedurą. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz.
3: Ten najnowszy raport NIK-u potwierdza dużą część doniesień o nieprawidłowościach. Kontrolerzy wskazują, że niektóre pomieszczenia w szpitalu były wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Chodzi m.in. o słynny salonik VIP. Jedna z sal była oznaczona jako pokój łóżkowy, ale nie było tam żadnego łóżka. Zamiast tego w środku były telewizor, fotele, meble i aneks kuchenny, a żeby wejść do środka trzeba było mieć specjalną kartę i znać kod. Kontrola wykazała też nieprawidłowości w grafikach. 2 lekarzy w tych samych godzinach pracowało jednocześnie na NFZ i komercyjnie, a to jest wbrew umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.
1: W ramach naszej akcji Pyszne bo Polskie próbowaliśmy wczoraj produktów z polskiego imbiru i odwiedziliśmy gospodarstwo rybackie. W Krynicy byliśmy w karczmie u Walusia, gdzie coś dla siebie znajdą między innymi ci szukający połączenia tradycji z nowoczesnością.
4: Ta kopytka, które sobie nałożyłam, te z czosnkiem niedźwiedzim, te z zielonym groszkiem są przepyszne, są lekkie. Ja nie jem mięsa, więc dla mnie tak naprawdę to jest pełne danie i tak samo, jeżeli ktoś nie je mięsa, może u was znaleźć coś ciekawego. A ciekawe, co Maciek sobie wybierze.
5: Jeszcze mamy kopytka tymiankowe, które również jest fajne, ciekawe połączenie.
6: Czy to są te?
5: To są tymiankowe kopytki.
4: Prawie spróbujmy to razem na 3-4. Dobra.
6: Pyszne.
5: Następne takie ciekawe połączenie to jest kaszanka na przykład, która gdzieś tam została zapomniana. Mamy ją w takim nowoczesnym wydaniu. Sos z demiglasu, oscypek tutaj regionalny, konfitura z czerwonej cebuli, ryliż paprykowy. Też fajne połączenie smaków, ciekawe wydanie, warto skosztować. Zapraszam.
4: Pani Bogdanie, ja sobie jeszcze nałożę.
5: Proszę bardzo.
1: W karczmie u Walusia z szefem kuchni Bogdanem Mądrym rozmawiali Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys. Nasza akcja Pyszne bo Polskie wraca w przyszłym tygodniu. Tym razem pojedziemy do zachodniopomorskiego. Michał Zieliński, dziękuję za wspólny wieczór. Przypomnę, wydarzeniem wieczoru jest awans Argentyny do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyńczycy po dramatycznym meczu wygrali z Anglią 2-1. To wszystko teraz. Ja mówię dobranoc, a kolejne fakty do pierwszej przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Jest trochę napięć, jak to w polskiej polityce oczywiście, trochę napięć w opozycji, trochę napięć w koalicji rządzącej. Temu wszystkiemu przygląda się nasz sejmowy reporter Kuba Rybski. Dzień dobry, Kuba.
2: Dzień dobry.
1: Jesteśmy już w naszym sejmowym studiu, to od kogo zaczynamy? Może od tych rządzących w takim razie, bo dzisiaj premier Tusk zwołał pilne posiedzenie swojego klubu parlamentarnego.
2: Tak, to posiedzenie jest o godzinie 18, chociaż cały czas miejsce tego posiedzenia jest owiane tajemnicą. Niektórzy twierdzą, że to będzie w Sejmie, inni, że w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli albo w domu, albo na wyjeździe. No tak, posługując się tą mundialową nomenklaturą. W każdym razie, tak, dziś będzie to pierwsze takie spotkanie z udziałem premiera i przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej od listopada ubiegłego roku, czyli już dawno premier Donald Tusk ostatni raz wziął udział w posiedzeniu swojego klubu.
1: A wiemy, o czym będą rozmawiać, panowie i panie?
2: No właśnie, z moich nieoficjalnych informacji wynika, że ma być to przede wszystkim spotkanie dyscyplinujące, no i cały klub ma usiąść na dywaniku u premiera. Politycy Koalicji Obywatelskiej mówili mi dziś wprost, że spodziewają się, że zostaną, mówiąc oględnie, zrugani przez swojego szefa, choć parlamentarzyści, z którymi dzisiaj rozmawiałem, używali mniej parlamentarnego języka, żeby nazwać to, na co się dziś szykują. Przede wszystkim ta krytyka ma na nich spaść za aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, ale też za nadużywanie politycznej pozycji przez niektórych parlamentarzystów. Tutaj przecież była głośna sprawa posłanki Pępek, był też przecież Tomasz Lenz, który skorzystał z tego, że jest senatorem, ma też znajomości polityczne, więc jeden z jego członków rodziny po prostu dostał się bez procedury do szpitala na zabieg. To już akurat sprawa sprzed kilku tygodni, więc no ale tego się trochę nazbierało. Jeżeli ostatni raz premier wszystkim głęboko w oczy spojrzał w listopadzie, no to wiadomo, że jest tych tematów sporo. Będzie też oczywiście o kryzysie w służbie zdrowia, o potencjalnej dymisji czy zachowaniu na stanowisku minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, ale też o nieudanych rozliczeniach poprzedników, bo przecież to był jeden z postulatów, jedna z obietnic Koalicji Obywatelskiej w wyborach, przed wyborami w 2023 roku. Donald Tusk podczas swojej wizyty w Paryżu, podczas tego spotkania koalicji chętnych, powiedział wprost, tu cytat, przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia. Nie przewidziałem, że to będzie tak trudne w związku z sytuacją między innymi w prokuraturze. No i premier Donald Tusk mówił to rzeczywiście nawet z pewnym rozgoryczeniem, z pewnym zawodem w głosie. Widać było, że jest to temat, który ciąży nie tylko jemu, ale też wielu w Koalicji Obywatelskiej, ponieważ...
1: No, czyli będzie na ostro, rozumiem, dzisiaj raczej popołudnie,
2: ma być na ostro, ale też pojawiają się takie głosy właśnie, że być może niektórzy koalicjanci, to znaczy niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej będą mieli trochę za złe premierowi, że nie spotykał się z nimi przez wiele miesięcy i teraz dopiero, jak już jest źle, no to przyszedł czas na te rozliczenia, ale wewnętrzne, no więc zobaczymy, na pewno będziemy o tym informować, jaki był przebieg tego spotkania. Co jest też ciekawe, sami politycy Koalicji Obywatelskiej mają dowiedzieć się godzinę przed tym spotkaniem, gdzie ono dokładnie będzie. Prawdopodobnie też po to, żeby uniknąć medialnego rozgłosu i pościgów dziennikarzy za politykami.
0: Wracamy do Was za chwilę.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Nie uda się, nie uda się, będziemy na miejscu. Jak znam życie, ale słyszałem, że gotuje się też i też pikantnie dosyć, jeśli chodzi o opozycję, bo prezesowi Kaczyńskiemu nie spodobały się słowa Przemysława Czarnka o Ukrainie. Myślę, że to zrozumiałe.
2: Tak, myślę, że nie tylko prezesowi Kaczyńskiemu takie słowa się nie spodobały. Przemysław Czarnek w jednej z prawicowych telewizji stwierdził, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i NATO, aby wymóc na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski, ale też stwierdził, że trzeba zmusić Unię Europejską do tego, aby zaprzestać finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudować Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę, tu cytat Przemysława Czarnka, wartości proludzkich. No tutaj oczywiście odnosił się też do tych do tego, że Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę bohaterów UPA, no ale to nie jest powód, żeby blokować pomoc finansową dla Ukrainy. No i właśnie na to zwrócił uwagę Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, że pomoc, bezwzględna pomoc Ukrainie się należy, jest ona po prostu potrzebna. Posłuchajmy, co na ten temat mówił rzecznik partii Prawo i Sprawiedliwość, Rafał Bochenek.
3: To stanowisko tak naprawdę pana premiera Jarosława Kaczyńskiego jest stanowiskiem oczywiście naszej partii, naszej formacji, naszego środowiska od lat, bo to nie jest nowe stanowisko. Już w 2016 roku pan premier Jarosław Kaczyński wprost mówił panu Poroszence, prezydentowi wówczas Ukrainy, że z banderyzmem do Unii Europejskiej nie wejdą, a w interesie oczywiście Polski jest to, aby rzeczywiście Rosja została upokorzona i pokonana w tej wojnie.
2: Prawo i Sprawiedliwość rozważa zmianę swojego kandydata na premiera?
3: Nie, no panie redaktorze, to w ogóle jakieś prowokacyjne pytanie.
4: A dlaczego
3: jest decyzja pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie, całego kierownictwa partii, w związku z tym jakby kontynuujemy nasze działania. Natomiast stanowisko pana premiera Jarosława Kaczyńskiego było potrzebne z uwagi na tę kakofonię, którą próbowały wytworzyć niektóre prorządowe media.
2: No niekoniecznie prowokacyjne, dlatego że odkąd Przemysław Czarnek został ogłoszony tym kandydatem na premiera, no to słupki sondażowe nie pokazują jakiegoś znacznego wzrostu Prawa i Sprawiedliwości.
3: To nie wiem, na które badania pan patrzy, bo ja mam wrażenie, że właśnie, że wprost przeciwnie. Badania, ja przynajmniej takie widziałem, są takie, które pokazują jednak wzrosty naszej formacji politycznej.
2: No, rzecznik PiS-u moje pytanie to uznał za prowokacyjne, chociaż mi tylko chodziło o to, żeby dowiedzieć się, czy będą jakiekolwiek konsekwencje wobec Przemysława Czarnka, i okazuje się, że dla polityków Prawa i Sprawiedliwości ten temat jest już właściwie zamknięty. Skończy się tylko na tym publicznym upomnieniu, tej publicznej naganie prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego wobec właśnie Przemysława Czarnka. Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że ten spór na linii prezes Przemysław Czarnek, ta wymiana zdań, ta wymiana poglądów, ta rozbieżność w poglądach, to nic innego jak polityczne działanie, które ma na celu z jednej strony prezes, który stoi na straży, że Ukrainę trzeba wspierać, po drugiej stronie z kolei mamy tego Przemysława Czarnka, który mówi, że jest antyzełeński, że jest politykiem, który domaga się od Ukrainy raczej tej sprawiedliwości historycznej, przede wszystkim tego rozliczenia z historią. No to jest wszystko nastawione według polityków rządzących na to, żeby po prostu zdobywać głosy tego elektoratu ze strony skrajnej prawicy, między innymi Konfederacji, ale też od Grzegorza Brauna. Ta antyukraińskość jest właśnie nastawiona na ten elektorat. No tylko, że często się mówi o tym, że w społeczeństwie polskim rosną nastroje antyukraińskie, no ale nastroje antyukraińskie nie rosną tak po prostu. Zazwyczaj to jest niestety działanie polityków, którzy się po prostu do tego przyczyniają. No i Włodzimierz Czarzasty, czyli marszałek Sejmu z Lewicy, on dzisiaj zorganizował poranną konferencję prasową, podczas której pokazał też takie ten ostatnie nagranie, chociażby jak kierowca autobusu, który akurat był wówczas pasażerem autobusu, ale zaatakował słownie w bardzo wulgarny sposób ukraińskie dzieci, nastolatki. Przemysław Czarnek odniósł się również do tych wypowiedzi Przemysława Czarnka w taki właśnie sposób.
5: Po pierwsze, była to wypowiedź wyjątkowo głupia.
4: po prostu głupia. Głupota tej wypowiedzi zwróciła nawet uwagę szefa partii Prawo i Sprawiedliwość. To jest jedna rzecz.
2: Dobra.
4: I druga rzecz, okazało się, że kandydat na premiera ze strony Prawa i Sprawiedliwości, pan Czarnek, jest absolutnie, musi wszystkie rzeczy, które mówi, konsultować ze swoim szefem, bo jeżeli zapomni tej konsultacji, to dostaje naganę słowną.
2: No to był marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Wniosek z tego jest, z tych wszystkich wypowiedzi jeden. Konsekwencji wobec Przemysława Czarnka żadnych nie będzie.
1: I o tym opowiadał z naszego sejmowego studia Jakub Rybski. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Stronkowa Dolina w Łabowej w Beskidzie Sądeckim. To jest nasz kolejny przystanek w akcji Pyszne, bo polskie. Dzisiaj odkrywamy smaki Małopolski. Najedzeni imbirem Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys.
2: Tak,
1: mówiłem. Słucham was od samego rana i wiem dokładnie, jaki był jadłospis. Wiem, że już był imbir. Wiem, że teraz jesteście w takim miejscu, gdzie wszyscy przyjeżdżają na przepyszną rybkę. Zgadza się?
3: Wszystko dokładnie się zgadza.
1: Tak. No, tak mówiłem, tak myślałem. A powiedzcie mi, czy rybka była dobra, bo ja jestem jeszcze przed swoim lanczykiem.
2: Piotrze, o mnie tego jeszcze nie wiesz. Nie znamy się tak dobrze, ale ja nie jestem do końca rybny, ale tutaj zasiadłem do stołu i talerz wyczyszczony.
3: Rybeńka była przepyszna, a my tutaj siedzimy z Filipem Kądziołką z Pstrągowej Doliny Łabowej, który stworzył to miejsce. Jak ty to zrobiłeś, że tu jest tak pysznie, że jest taka atmosfera, że jest tak pięknie?
4: Szczypta krajobrazu, szczypta energii, szczypta miłości, umiejętności i po prostu dobrych ludzi wokół siebie.
3: Czyli trzeba być trochę romantykiem w tej branży.
4: Absolutnie. Trzeba, tutaj panuje rybacki romantyzm, jak mówił jeden z moich kolegów.
2: Na czym ten rybacki romantyzm polega? Co tutaj można robić? Czy można do was przyjechać i sobie złowić rybkę?
4: Złowić może nie, ale chociaż dlaczego nie? Udostępnimy kasarek i
3: jak
4: sprawdzimy,
3: na przykład
4: czy...
3: pani Magda.
4: Jak pani Magda, tak, ta, która tutaj bardzo dzielnie wspomagała mnie właśnie w łowieniu tych ryb.
3: Halo Warszawa, Piotrze.
1: Czy ty łowiłaś ryby, czy ja dobrze słyszałem?
3: Wiesz co, musiałbyś to zobaczyć. Stałam na deskach, które były bardzo mokre, dlatego że tutaj nie wiem, czy słychać, ale cały czas pada deszcz, ale zaraz do tego wątku wrócimy, bo to podobno bardzo dobrze, bo dla rybaka jak pada deszcz, to pieniądze z góry lecą. I próbowałam siatką wyciągnąć...
2: Podbierakiem.
3: Tak.
4: Kasarkiem.
3: Jeszcze trochę tak musimy... Jesteśmy w pierwszej klasie, jeszcze do MBA ja troszeczkę mamy daleko. Natomiast to jest bardzo ciężka fizyczna praca, Filip.
1: No, oczywiście.
3: Było ciężkie.
4: Było ciężkie, ale, że tak powiem, na początku nigdy o tym nie myślałem, że to jest ciężkie. Tylko jako młody człowiek, który od zawsze zajmuje się praktycznie rybami, jest z rybami, bo mój dziadek był wędkarzem, ojciec, cała rodzina, no i także ja. I pomyślałem, że skoro już ichtiologia stała się moim zawodem, no to trzeba iść dalej i posiadać gospodarstwo, więc długo poszukiwałem takiego miejsca dla siebie i to jest moje miejsce w życiu, które 25 lat temu znalazłem, wybrałem, no i które wraz z małżonką pielęgnujemy.
3: Tak, nie wiem, czy miesięcznie, rocznie, jak możemy powiedzieć, ile ryb stąd od ciebie trafia do klientów?
4: Na stoły osób prywatnych, klientów, ale także naszych współpracowników w postaci hoteli, restauracji dostarczamy około 25 ton pstrąga.
3: Jak długo?
1: To pięknie. Magda, Maciej.
4: Do ryby dorosłej jest to około 20 miesięcy.
3: Piotr o coś bardzo chce zapytać.
1: Tak, ja byłem bardzo ciekaw, z czym była dzisiaj ta rybka. Czy po prostu smażona i to jej kawałek chleba, czy jeszcze były zmieniane
2: dodatki? Jogurtowy z chrzanem, idealny, tak.
3: Wędzona, taka soczysta rybeńka. Ja też nie do końca jestem rybna, ale tutaj no zjadłam wszystko, a jest w ogóle z nami jeszcze moja córeczka, która cały czas prosiła dokładkę, więc to jest, słuchajcie, to są gwiazdki Michelin.
2: Także Piotrze, jak wsiądziesz teraz w pociąg i dojedziesz do Krakowa, no to będziesz tu za 4 godziny.
3: Ale tutaj jeszcze musimy o jednej rzeczy powiedzieć, bo akcja Pyszne bo Polskie polega na tym, że co tydzień nasi słuchacze zapraszają nas w jakieś miejsca, producenci różnych pyszności zapraszają nas w jakieś miejsca i tak było właśnie też tym razem. Ryszard był tu kiedyś i powiedział, że musimy koniecznie przyjechać właśnie do Filipa na rybkę. Dobra, co?
5: Tak, dobra. Pierwszy raz tutaj byłem, no, ponad 20 lat temu. Miejsce piękne. W tej chwili jeszcze masa jedzenia, bardzo dobrego jedzenia, dlatego proponuję wszystkim, jadąc w stronę Krynicy, w Łabowej, skręcić w prawo. Piękne miejsce, łatwy dojazd.
3: A ty jaką najbardziej rybkę lubisz? W jakiej formie? Jak zjeść?
5: No, albo smażona, albo wędzona.
2: Piękne. Maciek. Ja wracam do jedzenia.
1: Ja tylko wam zazdroszczę, muszę wam powiedzieć, że mocno wam zazdroszczę i tych smaków, i tych klimatów, i tych widoków, no i tych pięknych okoliczności przyrody. Pyszne Bapolskie, Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys, goście i gospodarze Pstrągowej Doliny, Łabowa w Beskidzie Sądeckim. Polecamy i smacznego państwu życzymy.
3: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: No to rozpoczynamy, słuchajcie, historia dla dorosłych.
1: Tak. Jeśli byśmy mieli zacząć od dzwonka, to ja robię dzwonek, dzyń, dzyń, dzyń.
0: Dobrze, zaczynamy lekcję, 6 lekcji tradycyjnie będzie dzisiaj, prawda?
1: Zapisujcie sobie, nie wiem, czy będzie z tego kartkówka, czy będzie z tego sprawdzian.
0: Będziemy mówić dzisiaj o sportowcach, o których na przykład Quentin Tarantino zrobiłby film, gdyby o nich wiedział.
2: Słuchajcie, ale jeżeli ktoś robi notatki z naszego programu, bo mogą być tacy, którzy na przykład nie wiedzą, że jest podcast, tego można odsłuchać i wyślą nam te notatki, no to odeślemy mu, nie wiem, tam kubek, koszulkę z historią dla dorosłych. Co wy na to?
1: Bardzo dobry pomysł. Takoż zrobimy, a w takim razie, skoro już powiedziało się A, to musimy powiedzieć B. No to zaczynamy. Historia dla dorosłych w RMF FM. Jacek Tomkowicz,
0: Tomasz Olbratowski
2: i Przemysław o dżinsowych oczach
0: i sztruksowych uszach.
3: Historia dla dorosłych, czyli znane wydarzenia w krzywym zwierciadle, tylko w RMF FM.
0: Nie ukrywamy, że do takiego tematu dzisiejszego odcinka skłoniła nas smutna wiadomość z tego tygodnia. Przypomnijmy, w poniedziałek dowiedzieliśmy się o śmierci najwybitniejszego polskiego kolarza, Ryszarda Szurkowskiego.
2: Niestety. Gdyby Amerykanie mieli takiego pana Szurkowskiego, to by zrobili o nim, a nie wiem, ze 13 filmów co najmniej, w tym dramat, dokument i jeszcze ze 2 komedie na dodatek. Tak,
1: komedia mogłaby mieć tytuł Cudowne dziecko dwóch pedałów, bo przypomnę, tak nazwał naszego mistrza Bohdan Tomaszewski.
0: Ja tylko narzucę młodszych słuchaczy na mapę. Ryszard Szurkowski dla polskiego kolarstwa był tym, czym Adam Małysz dla skoków narciarskich, a Robert Lewandowski czy tam Włodzimierz Lubański dla polskiej piłki.
2: Tak, i gdybyśmy tutaj mieli tak ze 2 godziny, no to wymieniłbym wam jego wszystkie osiągnięcia. Ja mówię o młodzieży, prawda? No ale że nie mamy tyle czasu, to wybiorę kilka. 2-krotny wicemistrz olimpijski, 3-krotny mistrz świata, 4 razy wygrał wielki wyścig w pokoju.
1: On musiał on w pokoju musiał mieć dużą meblościankę, żeby te wszystkie puchary tam zmieścić.
2: Wygrał wyścig, albo nie, bo się zgubiłem, dlatego że myśmy w przedszkolu i w szkole śpiewali piosenki o Szurkowskim w ogóle.
1: Tak?
2: To już polecie, bo Szurkowski jest na mecie. Jak Szurkowski, no i tak dalej, kiedyś wam zaśpiewam.
1: Piękne, naprawdę, szacun. Dołożymy do tego muzę, będzie hit. Chyba Kleo to będzie nagrywać.
2: No w każdym razie, jak w jednym z wywiadów mówił Ryszard Szurkowski, w czasie wyścigu pokoju 100 tysięcy osób oglądało wyścig na stadionie dziesięciolecia, a drugie 100 tysięcy stało na drodze do hotelu, gdzie mieszkali.
0: To na Breżniewa pod przymusem mniej osób zganiali, tak, niż chętnych, którzy przychodzili na trasę.
1: No, frekwencja wyścigu, jakby tak Justin Bieber z Madonną dawali koncert i to za darmo.
2: Tak jest, ale sam pan Ryszard zawsze był skromny. On mówił, że jak się przebywało obok takich mistrzów jak Szewińska, Komar czy Kozakiewicz, no to trudno było nie być mistrzem.
1: No. Znaczy, też, no przebywam codziennie obok Olbratowskiego po kilka godzin, nic na mnie nie spłynęło. No.
0: Nie, no musisz poczekać, a w twoim przypadku to będzie działać z opóźnieniem troszkę.
2: Dobra, panowie, bo to jeszcze w takim razie jeden cytat z Bohdana Tomaszewskiego, który tak wspominał pierwsze spotkanie z Szurkowskim po pierwszym wygranym etapie w wyścigu pokoju. Mówił tak. Stał koło rozstawionych stołów na skraju boiska i pokrzepiał się herbatą. Sięgnął po parówki i znowu popił herbatą. Kolarstwo to czar. Tak powiedział, tam, prawda, zagryzając te herbatę.
0: No wtedy o parówki nie było łatwo. No,
1: Małysz miał bułkę z bananem, Szurkowski herbatę z parówką. Coś w tej polskiej diecie jednak jest.
0: No szczególnie banan.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
2: Historia dla dorosłych i polscy sportowcy, o których Tarantino na pewno zrobiłby film. I tutaj mam zawodnika Jerzy Pawłowski. Szermierz i szpieg.
1: A weź to wymów, jak jesteś Niemcem. Szpieg, szermierz. To nie da rady, nie ma szans.
0: Nie da rady, nie da. Nawet jak jesteś Ewa Bem.
1: Ale co, gramy w jakieś kalambury dla potłuczonych, czy co?
0: Nie no, Ewa Bem to najłatwiejsze polskie nazwisko dla Niemców. Przeciwieństwo Grzegorza Brzęczyszczykiewicza. No dobra, ale co z szermierzem?
2: A widzisz, rocznik 32. Ojca miał waka w batalionie Zośka. Jurek był zaczytany w trylogii, zakochany w Wołodyjowskim i znajduje w którymś momencie szablę oficerską. I ta szabla wisi u niego na ścianie.
1: Dobrze, że nie znalazł armaty, nie? Albo konia, bo to się źle wiesza na ścianach.
2: No i ktoś, widząc szablę, namawia go na treningi szermierki. Jurek trenuje, idzie do wojska, zostaje majorem, wstępuje do sekcji szermierczej Legii Warszawa.
0: Ale czekaj, jak zostaje majorem? W PRL się nie zostawało majorem tak o. No, a ten jestem major, nie? Nie.
2: A ten, coś tam robił, że został, prawda? Mhm. Doczytam biografię, to ci kiedyś opowiem. Okazało się, że ma niebywały talent, że to jest diament, że to jest cudowne dziecko polskiego ostrza po
1: taki
2: prostu.
1: Taki Paganini Klingi, tak?
0: Taki Chomeini Floretu.
2: No, czy to ostatnie, to nie wiem. W każdym razie, w 52 jedzie na olimpiadę w Helsingach, w 53 ma brąz w Brukseli, srebro w 54 w Luksemburgu, złoto w Paryżu i potem złoto za złotem i medal za medal.
1: Gościu zacznie coś szpiegować, czy tak będzie do końca tą szpadą machać?
2: Medali miał w opór, dwa razy był sportowcem roku w plebiscycie przeglądu sportowego.
0: Kolega o coś pytał.
2: Okej, dobra. Jeszcze w 50 został współpracownikiem Wojskowej Służby Wywiadowczej. Taka historia. No potem pisał, że to z obawy o ojca eksakowca i do 62 pan Jurek donosił na kolegów. No i w 62 wywiad rozwiązał z nim współpracę.
1: No to powiem ci, historia jakich mało, no, wstrząsająca. Nawet momentami zapominałem oddychać.
2: Ale słuchaj dalej, przestał być tym naszym szpionem, donosicielem i w 64 został zwerbowany przez CIA.
1: O, James Bond, patrz, wchodzi tutaj.
2: I on przekazywał informacje na tematy takie polityczno-towarzyskie z kręgów PZPR-u, bo był ulubieńcem władzy, miał wejścia i bywał po prostu.
0: Ale polski kontrwywiad był jak agent 07
2: i rozpracował Pawłowskiego po 11 latach. Ten zresztą wyczuł sam przez skarpetki, co się dzieje. Sam się zgłosił do służb, powiedział halo, to ja. No, oczywiście zdegradowali go na szeregowego, dostał 25, odsiedział 9, a potem zajął się bioenergoterapią i malarstwem.
1: A to ciekawe. Ciekawe, czym my się kiedyś zajmiemy. Czas pokaże.
0: Póki co trwa historia dla dorosłych. Za chwilę o Marysi, co nie chciała pokazać Czysi.
2: Albo o czymś zupełnie innym. W historii dla dorosłych miałem dla was chłopa, to teraz mam dla was dziewczynę. Helena Marusarzówna. Nasza narciarska przedwojenna mistrzyni.
1: Taka piękna blondynka z przedwojennych zdjęć, tak?
2: Dokładnie, na pewno każdy na nią trafił. To ona sama, siedmiokrotna mistrzyni Polski w konkurencjach alpejskich. To był bieg zjazdowy, slalom i kombinacja. No wymiatała po prostu.
0: Tak, wymiatała, jak mówi młodzież. Alberto Tomba w spódnicy.
1: Raczej piękny małysz.
0: No może.
2: Piękny małysz, tak. No w każdym razie tak, smukła, około 176 cm wzrostu, znaczy nie około, tylko dokładnie właśnie tyle. Niebiesko oka, no piękne blond włosy w ogóle. Zagrała jako dublerka w filmowej wersji Halki, plus dostała pierwszą nagrodę na pokazie mody w Warszawie w 39.
0: A. I słyszysz tę datę, ten rok i wiesz, że nie będzie dobrze.
2: A no nie, ze swoim bratem Stanisławem. Tak jest, dokładnie tym właśnie naszym czterokrotnym olimpijczykiem. W styczniu 39 roku jadą na zawody do Niemiec i tam są przerażeni nazizmem, tym co się dzieje.
1: A potem we wrześniu Adi przywozi nam narodowy socjalizm do Polski.
2: Tak jest, jak się zaczęło, to Helena z miejsca wstępuje do konspiracji, zostaje tajnym kurierem komórki Zagroda, oddziału łączności konspiracyjnej KG SZP ZWZ do bazy Romek w Budapeszcie.
0: A to KG, to było po węgiersku?
1: Nie, to jest Komenda Główna Służba Zwycięstwu Polsce Związek Walki Zbrojnej.
2: Aha, tak się przygotował do dzisiejszego wieczoru. Dziewczyna przenosiła pocztę i przeprowadzała przez Tatry wielu, wielu ludzi, naprawdę takich uchodzących spod okupacji niemieckiej na Węgry.
1: A bracia Słowacy co?
0: Kochany, bracia Słowacy miziali się wtedy po Wąsikach z wujkiem Adolfem.
2: Tak jest.
0: I byli ziomalami Niemców. Tak. Razem z nimi napadli przecież na nas w 39.
2: No i niestety słowacka żandarmeria schwytała Helenę w marcu 40 roku. No i szybko przekazała ją niestety gestapo. I tu się zaczęło śledztwo, kolejne więzienia. Siedziała w Moszynie, w Nowym Sączu, w zakopiańskim gestapo, w Tarnowie, w Krakowie.
1: I oczywiście to wszystko dla dobra niemieckiego narciarstwa, nie?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Przez wiele, wiele, naprawdę wiele miesięcy tortur Helena Marusarzówna nie zdradziła nikogo. No nie, ani adresu nie podała gestapo. Rozstrzelano ją albo w lipcu 41 roku w Skrzyszowie, albo we wrześniu 41 w Podgórskiej Woli.
0: Oczywiście dla dobra niemieckiego narciarstwa.
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Dzisiaj w historii dla dorosłych polscy sportowcy, o których na przykład Tarantino zrobiłby film, gdyby o nich wiedział.
1: I my chcemy temu panu Tarantino, powiedzieć, słuchaj pan i notuj.
2: Uwaga, teraz Tarantino, skup się, dama polskiego sportu, od której wszystko się zaczęło. Halina Konopacka.
1: Ona wymyśliła sport, tak?
2: Prawie.
1: Sporty wymyśliła, papierosy, nie.
2: Nie. Ona zdobyła pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski, to był rok 1928, Amsterdam, wszystko w rzucie dyskiem.
0: Zawsze mnie to zastanawia, oglądając olimpiady, nie te igrzyska, jak niektórzy sportowcy wpadają na pomysł, a będę rzucał dyskiem.
1: Tak. Albo bobsleje, to jest to, o czym marzę.
0: No tak.
2: W przypadku Haliny Konopackiej sprawa była prosta. Ona przyszła na stadion, na trening lekkoatletów. wzięła dysk do ręki i rzuciła tak od niechcenia. No i w tym momencie pobiła rekord Polski.
1: Że ja nigdy nie przechodziłem obok stadionu w trakcie treningu lekkoatletów.
0: No. Byś był Konopacki, nie? Ja kiedyś rzuciłem młotkiem, ale na budowie. Aha. Tylko opiernicz od majstra zebrałem.
2: Dobrze. To jest też historia na inny program. Mhm. Konopacka była sportsmenką na całego, bo tak, trenowała narciarstwo, grała w tenisa, rzucała oszczepem, rzucała kulą, pchała, dobrze pływała i brała też udział, uwaga, w rajdach samochodowych.
0: Taka Leonarda da Vinci polskiego sportu. Tak.
1: Tylko tych bobslejów brakowało, poza tym komplet.
2: Może troszeczkę, no. Ale nie dość, że była znakomitą sportsmenką, to była też przepiękną kobietą. Cała Warszawa się w niej kochała. Łącznie z premierem i z prezydentem, a w Amsterdamie została wybrana Miss Igrzysk.
0: To taka piękna Leonarda da Vinci, nie?
2: Ale w ogóle jej sławę, to była taka celebrytka numer uno wtedy. Jej sławę porównywano do sławy Kiepury. Mówiono Kiepura pyskiem, Konopacka dyskiem. Takie było
0: hasło. A z jej biografii, bo ja czytałem troszeczkę, to jeszcze dramat wojenny można by nakręcić, bo w 1939 razem ze swoim mężem ratowała przed Niemcami polskie złoto ze skarbca Banku Polskiego.
2: Tak.
0: Za kierownicą ciężarówki przewoziła to złoto przez całą Europę. No. I od tego momentu nazywano ją podwójnie złotą.
2: Fantastyczna dziewczyna. I w jej ślady później poszły nasze siatkarki. Przypomnę, polskie złotka.
1: Ale to już też, panie Tarantino, to pomysł na kolejny film. W jednym pan tego wszystkiego nie zmieścisz.
2: Ni hu hu, że tak powiem, jak się mawia w Hollywood.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Tu Historia dla dorosłych i Radiowcy bez cenzury. Opowiadamy dzisiaj o naszych niezwykłych sportowcach, o których można by nakręcić niezły, nie jeden film.
2: O naszym wspaniałym bokserze, dwukrotnym złotym medaliście olimpijskim Jerzym Kuleju można by
1: nakręcić. O których można by nakręcić niezły, nie jeden film.
2: O naszym wspaniałym bokserze, dwukrotnym złotym medaliście olimpijskim Jerzym Kuleju.

0: Dzięki łapance urodził się Jerzy Kulej. Nie widziałem wtedy w radiu osoby, która by nie płakała, ale ja wtedy niewyraźnie widziałem to przez te łzy.
1: No trzeba powiedzieć, że pani mama szanowna urodziła wtedy zabijakę.
0: No tak.
1: Bo kiedy w szkole pewien osiłek znęcał się nad Jurkiem, to ten zapisał się na boks i przy następnej zaczepce wyzwał go na solo, no i kilkoma ciosami, jak to mówią, wyjaśnił gościa.
2: A ja czytałem, że po zdobyciu złotego medalu w Tokio w 64 Jerzy Kulej dostał $30 premii. Tak go komuna zasypała kasą.
1: Panie. No ale kasa nie była dla Kuleja motywacją w Meksyku. Tuż przed wyjazdem na igrzyska znokautował na Krupówkach w Zakopcu 4 milicjantów. No się podziało. I dostał ultimatum. Z igrzysk musiał wrócić ze złotem, bo inaczej więzienie.
2: No, to jak wygrał, to sobie powiedział: mamy to, panie Jurku, mamy to.
1: Ciekawe jeszcze jest to, że nigdy w swojej karierze nie leżał na deskach. Ani było na sekundę nic.
0: Teraz już takich bokserów nie robię.
2: Ale słuchajcie, bo na przykład jak jakiś muzyk umrze, nie, to mówią, że gra w niebieskiej orkiestrze.
0: No.
2: A co robi bokser w niebie?
1: Ty zapytaj tego aniołka z tym, z podbitym okiem.
3: Czas na kolejną opowieść.
1: Dzisiaj w Historii dla Dorosłych opowiadamy wam o historycznych sukcesach naszych sportowców. To są historie tych atletów, które mogłyby posłużyć jako kanwy do utkania naprawdę niezłych scenariuszy filmowych. O taki proszę, Władysław Kozakiewicz Tyczka.
0: Ojej! Ożywają wspomnienia. Słuchajcie, pamiętam Moskwa, 1980 rok. Ta. Pamiętam, jakby to było, no nie wiem, półtora tygodnia temu. Złoty medal i ten legendarny gest.
2: Nazwany od autora gestem Kozakiewicza.
1: Kto się zgina dziób pingwina. Przypomnijmy, o złoto nasz Władek walczył z radzieckim tyczkarzem Konstantinem Wołkowem. No i nic dziwnego, że publiczność radziecka, oficjalnie wyrobiona internacjonalistycznie, prawda? A po prawdzie niewyrobiona, no gwizdała i buczała na naszego polskiego tyczkarza.
2: Nazwijmy rzeczy po imieniu. Niewyrobiona publiczność jak ciasto robione przez pijanego piekarza amatora. No.
1: Dokładnie właśnie tak. I Kozakiewicz po udanym skoku na 5,75 pokazał swój słynny gest, że tu się zgina i tak dalej. No różnie się go przedtem nazywało.
0: Kozakiewicza?
1: Nie, ten gest Kozakiewicza, prawda, że tu babcia koszyczek nosi, prawda, jak tu mówiłem, już tu się zgina dziób pingwina, prawda.
0: Takiego wała jak Polska cała.
1: O, dokładnie. Tak,
2: takiego wała jak Polska cała to pokazują ludziom organizatorzy przetargów na autostradę A1.
0: O, też to.
1: Ale dobra, wracamy do tematu, bo z powodu gestu nad Kozakiewiczem zebrały się czarne chmury. Ambasador Związku Radzieckiego w Warszawie domagał się odebrania złotego medalu Kozakiewiczowi i dożywotniej dyskwalifikacji za obrazę narodu radzieckiego.
0: No.
1: Kozakiewicz z działaczami ustalił alternatywną wersję przyczyn pokazania swojego gestu.
2: Tak, mówili, że to była taka zabawa, tu sroczka gałązkę kładzie, czy?
1: Nie. Kozakiewicz sprzedał Rosjanom bajkę, że ten gest był skierowany w stronę poprzeczki, że ją tak przechytrzył. A, tu cię mamy. No i dzięki temu gestowi stał się bohaterem narodowym, bo wszyscy wiedzieli, że w Polsce, że pokazał go ruskim tak naprawdę.
0: Nie no, słuchajcie, bo generalnie każdy sportowiec, nie, za PRL, który pokonał Rosjanina lub Niemca, automatycznie stawał się naszym bohaterem narodowym. Ta. I w każdej knajpie mógł pić za darmo. Z zakąską. Zakąską.
2: Dawniej sportowcy to mieli fajnie. Teraz na zakąski muszą uważać. No, bo dieta.
0: O suchym pysku muszą pić.
2: Mówiliśmy, że ten program nazywa się O sportowcach, o których Tarantino nakręciłby film, gdyby o nich wiedział. I panie Tarantino, proszę bardzo, złożyliśmy panu kilka scenariuszy i to wszystko tanio, elegancko. No to właśnie my, radiowcy bez cenzury.
1: Ale ja mam taką tezę, że Tarantino mistrzu, no jest trochę niepociumany, że jeszcze nie nakręcił o żadnym z Polaków dobrego filmu.
0: O nich nie wiedział, nakręci.
2: Dobrze.
1: Amerykanie nie mają historii dla dorosłych w swoim eterze, to też jest inna sprawa.
2: Panie Tarantino, jak pan tam nie wszystkie wejścia dosłuchał, nie wszystko pan zrozumiał, na podcastach na rmfon.pl wszystko jest, można odsłuchać.
0: Pan se wynajmie tłumacza i będzie.
1: Na hasło Tarantino dajemy 15% zniżki.
0: I kubek z żurkiem.

0: Zbliża się już godzina pierwsza, więc czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Dziś w Radzie Najwyższej Ukrainy głosowanie nad wyborem nowego premiera. Wczoraj prezydent Zełenski złożył wniosek o powołanie Serhija Koreckiego. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy okazji reform chcą wprowadzenia limitu godzin pracy. Głośna sprawa ataku nożem na broniących swoich działek górali ma swój sądowy finał. Napastnik usłyszał wyrok. Ukraina będzie miała nowego premiera. Prezydent Wołodymyr Zełenski skierował do parlamentu wniosek o powołanie Serhija Koreckiego, dotychczasowego szefa państwowego koncernu Naftohaz. Dziś zaplanowano głosowanie w Radzie Najwyższej. Korecki ma zastąpić Julię Świerydenko, której dymisję parlament przyjął we wtorek. Rosja tymczasem tej nocy po raz kolejny zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi. Według ukraińskich sił powietrznych w kierunku stolicy wystrzelono co najmniej 4 pociski. W mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Mieszkańcy słyszeli eksplozję. Na razie nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. Nie więcej niż 208 godzin w ciągu miesiąca chcą pracować przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Taką propozycję związkowcy przedstawili wczoraj jako propozycję do planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Propozycja lekarzy to reakcja na informacje o nieprawidłowościach w szpitalnych grafikach i o rekordowo długich dyżurach. Przewodnicząca ich Związku Zawodowego Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że potrzebny jest limit czasu pracy lekarzy. 10 godzin dziennie i właśnie maksymalnie 208 godzin w miesiącu. Teraz zdarza się, że część medyków pracuje nawet niemal 2 razy więcej.
2: Lekarze już nie chcą tak pracować, naprawdę. Chcą mieć czas dla pacjenta, czyli żeby tego pacjenta potraktować po partnersku i nie mogą lekarze pracować to, co ministerstwo postuluje na 2 etatach, czyli 320 godzin.
1: Ten postulat lekarze przypomną w czasie czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego. Jednym z tematów mają być też górne limity wynagrodzeń w szpitalach. W posiedzeniu udział wezmą też po raz pierwszy od wielu miesięcy przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej i szefowa resortu zdrowia.
3: To są fakty RMF FM.
0: Sądowy finał głośnej sprawy ataku nożem na broniących swych działek górali. W styczniu ubiegłego roku, przypomnijmy, właściciel wypożyczalni skuterów śnieżnych i quadów zaatakował nożem mieszkańca, który zwrócił mu uwagę, że nie ma prawa rozjeżdżać jego pola. Tylko umiejętności samoobrony pozwoliły zaatakowanemu uniknąć poważnego zranienia. Sąd w Zakopanem wymierzył napastnikowi karę 7 miesięcy bezwzględnego więzienia i nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w wysokości 11 tysięcy złotych.
4: Metoda rozwiązania istniejącego problemu przy użyciu noża, przy narażeniu pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo przynajmniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie jest akceptowalna ani społecznie, ani przez sąd. Dlatego też sąd wymierzył oskarżonemu karę najsurowszego rodzaju, karę pozbawienia wolności.
5: Pytanie, czy to faktycznie nauczy czegoś tych ludzi, że jednak prawo własności i inne prawa, jakiekolwiek, należy respektować. Mam nadzieję, że tak.
0: Mówił sędzia orzekający Marek Marchalewicz i pokrzywdzony oskarżyciel posiłkowy Tomasz Gut. Nowatorska operacja neurochirurgiczna w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Specjaliści przeprowadzili ją u 15-letniej Mai, która w wyniku wypadku samochodowego doznała rozległego urazu mózgowo-czaszkowego. Doprowadził on do zwężenia tętnicy i udaru niedokrwiennego. Mimo założenia stentu okazało się, że istnieje poważne ryzyko kolejnego udaru. Lekarze utworzyli więc tak zwany bypass, czyli nową drogę dopływu krwi do mózgu. To zabieg mikrochirurgii naczyń wymagający niezwykłej precyzji.
6: Ma grubość włosa, a igła ma typowo 70 mikrometrów. Tą nitkę trzeba złapać w igłę i odpowiednio przebić jedno i drugie naczynie, zawiązać węzeł. Cierpliwie jeden obok drugiego. Jeżeli do tego dołożymy powiększenia między 20 a 30 razy pod mikroskopem, to powoduje, że trzeba dużej cierpliwości, spokoju w trakcie wykonania tego zabiegu, żeby osiągnąć efekt.
7: Teraz się czuję dobrze. Po operacji byłam oczywiście osłabiona jak zwykle po każdej operacji, ale wracałam do siebie i jak na razie jest naprawdę dobrze.
0: Mówili neurochirurg dr Dariusz Szarek oraz pacjentka Maja. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach była Anna Kropaczek.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: A w niej wracamy do tematu reformy ochrony zdrowia. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy ma szereg uwag do rządowej reformy. Chodzi m.in. o zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, na przykład rekordowe zarobki wybranych medyków. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Adamem Szłapką, rzecznikiem rządu.
8: Słuchacie uwag lekarzy? To są dobre propozycje?
9: Znaczy, odniesie się do tego oczywiście pani minister zdrowia, która przedstawiła w zeszłym tygodniu pakiet zmian. zmian, które dotyczą jawności, procedur, ale też ograniczenia tych najwyższych zarobków.
8: No tak, a z drugiej strony lekarze
9: w przyszłym tygodniu myślę, że będzie już konkretny projekt ustawy na posiedzeniu rządu. Dzisiaj rozumiem, te postulaty zostaną przedstawione, to pani minister i Ministerstwo Zdrowia, NFZ się do nich odniosą.
8: W przyszłym tygodniu na rządzie będą już te ustawa w Sejmie?
9: No w Sejmie kończy się posiedzenie
8: Na następnym już trafią?
9: No myślę, że tak, ale to jest oczywiście są skomplikowane rozwiązania. Ministerstwo Zdrowia pracuje, ale no tutaj premier bardzo jasno powiedział, że te rozwiązania mają być przygotowane szybko. Pierwszy etap tych zmian, no to jest ta ustawa, która leży do piątku, tak? Na biurku pana prezydenta. Tu chodzi o tą ustawę PESEL, tak żeby Ministerstwo Zdrowia miało świadomość tego,
8: ile... Ale macie jakiś przekaz od prezydenta? To znaczy, to podpisze, zobaczymy, nie podpisze? Znaczy,
9: trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent tego nie podpisał. Znaczy, to by było po prostu takie już jawne działanie tylko po to, żeby zaszkodzić rządowi i moim zdaniem także systemu ochrony zdrowia.
8: Lekarze mówią tak, no jest różnica w górnych zarobkach między tymi wysokospecjalistycznymi lekarzami, nie wiem, no neurochirurgami, którzy wykonują bardzo rzadkie, precyzyjne, no neurochirurg to akurat nie jest najlepszy przykład, ale którzy wykonują bardzo precyzyjne sposoby leczenia, a między innymi lekarzami. Może rzeczywiście taka różnica jest potrzebna?
9: Tak jak powiedziałem, Ministerstwo Zdrowia się do tego odniesie, ale jestem w 100% przekonany, bo pracuję nad tym intensywnie, że zaproponuję takie rozwiązanie, które będzie po prostu dobre przede wszystkim z punktu widzenia pacjenta.
8: A politycznie będą jeszcze jakieś rozliczenia w Koalicji Obywatelskiej wokół tej sprawy? Ktoś jeszcze poleci? Coś się wydarzy?
9: Znaczy osoby odpowiedzialne za nadzór w szpitalu południowym
8: mówię o pracować. Premierze, który mówi, że robi mu się niedobrze, jak słyszę o kolejnych politykach czy samorządowcach z formacji. Będą jakieś skutki tego, że mu się robi niedobrze?
9: Jeśli jest premierowi. Ktokolwiek, kto łamie prawo, to z pełną stanowczością zostanie rozliczony. Tu nie ma żadnych wątpliwości.
8: A posłanka Pępek cały czas funkcjonuje.
9: Posłanka Pępek wytłumaczyła się przed władzami klubu.
8: Nie najszczęśliwiej się wytłumaczyła, przynajmniej publicznie nie najszczęśliwiej.
9: Nie brałem udziału w rozmowie z prezydium klubu.
8: Także dobrze. Dzisiaj spotkanie z premierem, będziecie o tym też rozmawiać, spotkanie klubu z premierem.
9: Klub się spotyka regularnie, premier też regularnie uczestniczy w tych spotkaniach. Będzie oczywiście o bieżącej sytuacji, także o sytuacji w ochronie zdrowia, no bo... Będą ustawy rządowe, będą
8: głosowane w Sejmie. I nie będzie żadnych sugestii, żeby jednak kogoś wyczyścić? Może, nie wiem, prezydent Trzaskowski, może ktoś jeszcze, może jakieś silniejsze kroki? Czy na razie nie lecą sondaże, więc nie trzeba rozliczać?
9: Na spotkaniu klubu?
8: Klub to są również politycy, więc rozmawiają także o polityce, także o tym, czy będą w kolejnym klubie parlamentarnym. Ale
9: pozwoli pan, że nie będę mówił, co się wydarzyło na klubie, który ma się dopiero wydarzyć?
8: Ale może pan przypuszcza, co się wydarzy?
9: Na pewno będzie rozmowa o bieżących sprawach, o aktualnym posiedzeniu Sejmu i...
8: Słucham? A o CPN-ie będzie rozmowa? O powrocie do tego programu? No bo mamy eskalację na Bliskim Wschodzie. Wyraźną eskalację i wyraźne wzrosty cen.
9: Tak. Tutaj Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów będzie absolutnie analizować sytuację. Jeżeli dojdzie do gwałtownego wzrostu cen, no to będzie powrót do rozmowy na ten temat. Ten program świetnie zadziałał. Myślę, że najlepiej w Europie. Udało się Polakom zaoszczędzić miliardy złotych.
8: I to doceniamy, dlatego pytamy się, co dalej.
9: Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo dynamiczna. Codziennie słyszymy różne zapowiedzi i ta cena się zmienia gwałtownie. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych godzin i dni będziemy mieli do czynienia z deeskalacją, otwarciem cieśniny.
8: Co się musi stać, żeby ten program wrócił? To znaczy, co takiego, poza tym, że już Korpus Strażników Rewolucji mówi, cieśnina Ormus jest, nikt nie będzie płynął, dopóki nie będziemy mogli płynąć my. No, Donald Trump mówi to, co mówi, zmienia trochę, ale też mówi o blokadzie irańskich statków, no a ceny rosną.
9: Ceny rosną, to prawda, ale pamiętajmy, że te wypowiedzi zmieniają się często z dnia na dzień. W związku z tym też ceny ropy naftowej gwałtownie albo spadają, albo rosną.
8: Tydzień, dwa tygodnie muszą rosnąć, żebyśmy zaczęli poważnie.
9: Musimy wziąć pod uwagę też to, że ten najtrudniejszy był ten szok na samym początku wojny, bo wtedy ta cena bardzo gwałtownie poszybowała. My bardzo szybko zareagowaliśmy i zareagowaliśmy bardzo mądrze. Myślę, że najlepiej w całej Europie, bo nie dosyć, że było obniżenie tych podatków, tu jeszcze był wprowadzony dodatkowy mechanizm.
8: Ale to już było.
9: Tak,
8: pytanie,
9: oczywiście.
8: Czy nie wróci więcej, czy wróci?
9: Tak jak powiedziałem, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Finansów będzie bardzo rzetelnie analizować sytuację. Jeżeli ceny będą rosły dalej, to będzie rozmowa na ten temat. Pamiętajmy, że każdy miesiąc funkcjonowania tego programu to był gigantyczny, ponad miliardowy koszt dla budżetu.
8: Ale każdy miesiąc tego programu to był gigantyczny zysk dla portfeli bardzo wielu Polaków.
9: Tak, i dzięki temu udało się powstrzymać gwałtowny wzrost inflacji i ceny nie rosną, no bo teraz się to wszystko ustabilizowało.
8: To teraz przejdźmy do wielkich ćwiczeń w Polsce. Premier Donald Tusk powiedział po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu, że jesienią w Polsce odbędą się międzynarodowe ćwiczenia koalicji, przede wszystkim wojsk francuskich i brytyjskich, by przygotować je do realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i regionu. Kiedy konkretnie? Jesień to jest...
9: Jesienią.
8: Jesienią, ale wrzesień, październik, listopad. Złota Polska jesień, czy już bardziej smutna?
9: Skoro publicznie padło jesienią, to na razie w przestrzeni publicznej mówimy o tym, że to jest jesień.
8: Ale jest konkretny termin już ustalony?
9: Jesień.
8: Jesień. Pamiętajmy o tym. A wiemy, ilu żołnierzy weźmie udział?
9: Nie ma jeszcze takiej informacji. Ale to będą ważne, duże ćwiczenia. To jest kontynuacja tej strategii, którą przyjęliśmy też w 2023 roku w ramach naszych też rozmów z sojusznikami i przekonywania ich do tego. Zresztą to jest strategia bardzo zgodna z tym, co od dłuższego czasu mówią Amerykanie. Jesteśmy sojusznikami w NATO. Możemy wszyscy na NATO liczyć, ale też jest taki moment, że Europa musi być odpowiedzialna. I Polska to robi doskonale. Wydaje 5% PKB na obronność, plus dodatkowe 2% na te takie dodatkowe rzeczy związane też z infrastrukturą.
8: Panie ministrze, gdzie będą te ćwiczenia? Poza tym, że w Polsce, ale Przemek Suwalski gdzieś pod granicą.
9: Panie redaktorze.
8: Polska jest dużym krajem, pan się zgodzi.
9: I bardzo dobrze.
8: Ale jeżeli mają się przygotowywać do działań także w Ukrainie, no
9: kiedy,
8: to gdzieś
9: kiedy będzie ten moment, że będzie można dokładnie o tym mówić, to będziemy o tym informować. Na tym etapie ważne jest to, że po pierwsze państwa europejskie absolutnie mają to poczucie, że musimy też brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo całej Europy, szczególnie Polski.
8: Czy to jest krok do stałej obecności wojsk sojuszniczych francuskich, niemieckich w Polsce? Bo już słyszeliśmy wypowiedź szefa MON, który mówi, jesteśmy gotowi.
9: Tak. Oczywiście też tutaj Polska tego nigdy nie kwestionowała, że w naszym interesie jest to, żeby wojska sojusznicze były rozmieszczone na terytorium sojuszniku.
8: To znaczy także niemieckie?
9: No jesteśmy w NATO.
8: Panie ministrze, pytam o to, dlatego że pan oczywiście doskonale wie, jaka byłaby reakcja części opozycji na sugestie, że w Polsce będą stacjonować niemieckie wojska. Stała obecność.
9: Ale rozumiem, że któryś z polityków opozycji może coś wykrzyczeć niefrasobliwego, niemądrego, niezgodnego z polskim interesem. Potem kierownictwo na przykład Prawa i Sprawiedliwości uzna, że to jest za daleko polityk dostanie po uszach i się skończy rumakowanie.
8: Z całą pewnością kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie będzie krytykować polityków, którzy będą protestować przeciwko obecności niemieckiej, bo kierownictwo mówi o obecności niemieckiej.
9: Bo ja nie chcę, nie jesteśmy tutaj od gdybania, tylko mówienie o tym, na jakim jesteśmy etapie.
8: No właśnie.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika rządu Adama Szłapki. Do tej rozmowy wrócimy w Faktach jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Teraz Bliski Wschód. Bliski Wschód i oczywiście aktualna sytuacja na rynku paliw. Kolejne ataki, kolejne groźby Donalda Trumpa, kolejna blokada cieśniny Ormus. No tak wygląda codzienność na Bliskim Wschodzie i wpływa to oczywiście na to wszystko, co się dzieje na naszych stacjach benzynowych, wpływa to na nasze portfele. Jak to będzie wpływać w przyszłości na nasze portfele, no to może nam powie Michał Stajniak, czyli analityk surowcowy, wicedyrektor działu analiz XTB. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To pan jest tym człowiekiem, który wie, kiedy zatankować, żeby było najtaniej, rozumiem?
2: Znaczy, chciałbym to wiedzieć. No niestety ten najlepszy moment, prawda, czyli końcówka czerwca już jest dawno za nami. Natomiast no oczywiście jakby biorąc pod uwagę to, jak dynamiczna jest ta sytuacja, no to nie wykluczam takiej sytuacji, w której w no, najbliższym czasie ponownie wrócimy do jakichś rozwiązań, które miałyby te ceny paliw obniżyć. Bo nawet jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat cen hurtowych, które są podawane codziennie przez Orlen, no to jesteśmy w zasadzie około 10 groszy od takich maksymalnych poziomów z marca. Więc patrząc tylko i wyłącznie na paliwa, no to można powiedzieć, że już jest bardzo drogo. Jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat ropy naftowej, no to mamy tą baryłkę ropy Brent na poziomie $85 za baryłkę, więc to nie jest tak strasznie drogo. Wtedy, kiedy rząd ostatnio wprowadzał właśnie te jakby narzędzia, które miały obniżyć ceny paliw na stacjach.
1: Czyli program CPN?
2: Tak, to mieliśmy wtedy cenę nie nawet $100 za baryłkę, tylko blisko $110 za baryłkę, czyli do tego poziomu brakuje nam no, około $25, więc widać, że no, tu jest ta sytuacja bardzo, bardzo zmienna, bardzo dynamiczna, ale trzeba pamiętać, że kiedy przebiliśmy 7 zł za litr benzyny na stacjach, no to już wtedy rząd zaczął dosyć mocno wskazywać na to, że ten program wprowadzi. Też warto powiedzieć o tym, że minister Motyka już gdzieś tam wskazywał na to, że takie plany gdzieś tam no, są, które
1: że
2: miały
1: trwają analizy, tak dokładnie mówił minister Motyka, że analizują sytuację, prawda?
2: Tak, analizują sytuację. No oczywiście jakby no ciężko powiedzieć, spróbować w ogóle wyprognozować cokolwiek, co dalej będzie robił Donald Trump, a w zasadzie Stany Zjednoczone będą robić dalej w cieśninie Ormus, ale biorąc pod uwagę to, że teraz mamy taką silną eskalację, no to trudno oczekiwać, żeby nagle doszło do powrotu do rozmów i do jakiegoś pokoju, skoro ten pokój ostatnio się nie udał, więc nie chcę tutaj prawda, rysować czarnego scenariusza, ale najprawdopodobniej czekają nas dalsze wzrosty cen ropy naftowej, również cen paliw. No i jeżeli oczywiście te ceny paliw wzrosną znacząco, czyli powiedzmy zobaczymy tutaj 7,20, być może 7,50 na 95 i powyżej 8 zł za litr diesla, no to wtedy rząd prawdopodobnie będzie zmuszony do tego, żeby w jakiś sposób ten CPN przywrócić.
1: A pana zdaniem my w tej chwili do tego nadchodzącego cyklu podwyżek jesteśmy lepiej przygotowani niż powiedzmy byliśmy przygotowani na początku tej wojny, która się rozpoczęła między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem?
2: To znaczy, no już wiemy co może nas czekać, tak? Czyli jak będzie wyglądała ta sytuacja na rynku ropy naftowej. Jakby z jednej strony, patrząc na baryłkę ropy, no to nie można powiedzieć, że jest źle, bo ta jakby inwestorzy, rynek cały czas jakby oczekuje tego, że szybko powrócimy do normalności, ale jednak ta normalność może nie nadejść. Jakby tutaj skupię się przede wszystkim na tym, że troszkę inaczej wygląda ta sama sytuacja w cieśninie Ormus niż te kilka miesięcy temu, ponieważ ruch jest kontynuowany. Donald Trump podczas wczorajszego wystąpienia mówił o tym, że Stany Zjednoczone są gwarantem tego, że statki będą mogły przepływać i faktycznie w porównaniu do początku tego tygodnia mamy większą ilość statków, która przepływa przez cieśninę Ormus, więc jeżeli pozostaniemy na na tym etapie, w którym w tym momencie jesteśmy, czyli nie będzie jakiegoś intensyfikacji ataków ze strony Iranu na tankowce, no to gdzieś tam ten minimalny przepływ statków będzie kontynuowany, więc nie powrócimy do niskich cen typu $60 za baryłkę, ale ten mniej więcej poziom $85 za baryłkę, być może 90, będzie zachowany. No i jeżeli ta kontynuacja dostaw będzie jakby w dalszym ciągu przebiegać, to w tym wypadku nie widzę powrotu CPN, bo jednak gdzieś tam ta stabilność dostaw paliw w jakimś tam stopniu będzie kontynuowana. Natomiast jeżeli będziemy mieli sytuację, w której kompletnie zamrze ten ruch w cieśninie Ormus, wtedy rząd zdecyduje się na wprowadzenie pakietu CPN.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Ruch w ciśnienie Ormus to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest też kwestia całej infrastruktury, która jest tam na miejscu, która została zniszczona i jest niszczona też w trakcie tych działań wojennych. Pana zdaniem to jest kwestia wielu lat, kiedy my wrócimy do jakiegoś stanu normalności, przyjmując, że ta ciśnina Ormus zostanie odblokowana?
2: Jeżeli zostanie odblokowana, to widzę bardzo szybki powrót do normalności. Wystarczy spojrzeć na to, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie zareagowały w czerwcu. One zwiększyły produkcję ropy naftowej do najwyższego poziomu w historii, 3,8 miliona baryłek na dzień, więc Arabia Saudyjska, właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie mają możliwości do tego, żeby przywrócić szybko tą produkcję. Oczywiście część infrastruktury jest zniszczona, ale tak naprawdę te kraje no chcą jak najszybciej powrócić do normalności, więc owszem, jakby naprawy będą zajmowały czas, ale jakby cała siła zostanie skierowana na to, żeby powrócić do normalności, a nawet wykorzystać tą sytuację, że mamy cały czas wysokie ceny. Więc jeżeli zakładamy otwarcie ciśniny Ormus, sytuacja bardzo szybko powróci do normalności. Wystarczy spojrzeć to, co się działo właśnie od maja do czerwca, czyli jak szybko ropa naftowa spadła. Więc jeżeli teraz będziemy mieli znowu jakiś przełom w rozmowach, co jest no w tym momencie trochę wątpliwe, no to cena ropy naftowej powróci do $70 za baryłkę, ale najprawdopodobniej na razie nie powinniśmy gdzieś tam patrzeć na ten scenariusz $60 za baryłkę, bo gdzieś tam takie scenariusze się nam kroiły, biorąc pod uwagę to, że oczekiwaliśmy tej ogromnej nadpodaży w związku z powrotem Iranu na rynek, no ale teraz ten scenariusz jest w zasadzie wykluczony.
1: A czy pana zdaniem kraje Bliskiego Wschodu i w ogóle kraje związane z rynkiem ropy nie powinny, czy może już szukają jakiejś drogi obejścia ciśniny Ormus? Czy tego po prostu obejść się nie da?
2: Absolutnie już zaczynają. Wspomniałem o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zjednoczone Emiraty Arabskie najprawdopodobniej w przyszłym roku sięgną pełnej niezależności od ciśniny Ormus za pomocą budowania właśnie ropociągów. Też są plany nawet przekopów tam w okolicach Omanu, które miałyby doprowadzić do tego, że prawda, ciśnina Ormus może być ominięta, tak? Plus jakby no, możliwości budowy ropociągów, najprawdopodobniej biorąc pod uwagę to, co Iran robił w ostatnich miesiącach i to, że chce mieć władzę nad ciśniną Ormus, będzie powodowało, że kraje arabskie będą się zastanawiały nad alternatywami i będą najprawdopodobniej w to inwestować, bo jeżeli miałyby, powiedzmy, tak jak Donald Trump zapowiadał, 20% opłaty za przepływanie statków, to oczywiście gdzieś tam zostało odwołane, ale jeżeli Iran miałby pobierać jakieś ogromne opłaty za przepływ przez ciśninę Ormus, no to tym krajom po prostu się opłaca to, żeby znaleźć alternatywne drogi. Oczywiście niektóre towary, niektóre paliwa nie będą mogły obejść tej ciśniny Ormus, ale z pewnością już w tym momencie widać, że kraje intensyfikują właśnie inwestycje w to, żeby obejść tą ciśninę Ormus. Oczywiście cały czas jest to ryzyko takie, że Iran będzie to sabotował i będzie na przykład decydował się na ataki. Z drugiej strony, jeżeli Stany Zjednoczone się wycofają, no to Iran nie będzie miał podstaw do tego, żeby tutaj tą infrastrukturę naftową z innych krajów atakować.
1: Na razie musimy czekać z niepokojem, bo te ceny na stacjach benzynowych rosną i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miały spaść. Michał Stajniak, analityk surowcowy, wicedyrektor działu analiz XTB. Bardzo dziękujemy za spotkanie w Radiu RMF24.
2: Dziękuję również.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Brawurowy rajd pułkownika Doolittla. Nalot, który zaszokował Japonię.
1: Jest 18 kwietnia 1942 roku. Japonia już od kilku miesięcy prowadzi wojnę ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Na ulicach Tokio panuje jednak spokój, a mieszkańcy wiodą normalne życie. Co prawda w mieście od czasu do czasu odbywają się rutynowe ćwiczenia obrony przeciwlotniczej, ale nikt na poważnie nie bierze pod uwagę możliwości ataku z powietrza.
1: Japonia znajduje się poza zasięgiem amerykańskich samolotów, co tylko wzmaga poczucie bezpieczeństwa w stolicy kraju.
2: Jednak krótko po południu w Tokio słychać ryk silników i wkrótce nad miastem pojawiają się nisko lecące samoloty. Początkowo nikt nie panikuje. Wszyscy myślą, że są to japońskie maszyny.
1: Jednak po chwili mieszkańcy z przerażeniem zauważają na kadłubach białą gwiazdę, symbol sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.
2: Na miasto zaczynają spadać bomby i wkrótce w wielu dzielnicach wybuchają pożary.
1: Wielu Japończyków jest w szoku, a nalot uświadamia im, że ich miasta są narażone na ataki ze strony Amerykanów.
2: W jaki sposób Stany Zjednoczone zdołały przeprowadzić misję, która była uważana za niemożliwą?
1: I co stało się z załogami bombowców, które po udanej akcji nie były już w stanie wrócić do bazy? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
2: Na początku 1942 roku wiele wskazuje na to, że to państwa osi, a nie alianci, odniosą ostateczne zwycięstwo w wojnie.
1: Trzecia Rzesza opanowała niemal całą Europę, a w wyniku operacji Barbarossa Wehrmacht zajmuje ogromne obszary Związku Radzieckiego.
2: Na Pacyfiku Japonia odnosi serię zwycięstw nad wojskami aliantów i opanowuje kolejne wyspy.
1: Amerykanie są zdecydowani walczyć, ale udany japoński atak na Pearl Harbor mocno nadszarpnął morale armii USA.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt szuka sposobu na poprawienie nastrojów żołnierzy i społeczeństwa.
1: Już 21 grudnia 1941 roku podczas narady w Białym Domu mówi:
3: Panowie, powinniśmy jak najprędzej zbombardować Japonię. Ten atak odwetowy pomógłby zmazać poczucie upokorzenia po Pearl Harbor i podnieść morale.
2: Dowódcy początkowo nie są jednak przekonani, czy taka operacja jest w ogóle możliwa. Nawet najnowsze bombowce mają zbyt mały zasięg, by dotrzeć do Japonii.
1: Jednak 10 stycznia 1942 roku kapitan marynarki wojennej Francis Law zgłasza admirałowi Ernestowi Kingowi pomysł na przeprowadzenie ataku.
4: Panie admirale, moglibyśmy umieścić bombowce na pokładzie lotniskowca.
2: Admirał jest jednak sceptyczny.
5: Tylko czy pas startowy na lotniskowcu nie będzie dla bombowców zbyt krótki? W końcu nigdy tego nie testowaliśmy.
1: Kapitan Low odpowiada:
4: Powinno być to możliwe. Obserwowałem testy na lotnisku w bazie w Norfolk, gdzie wymalowano linie oznaczające długość lotniskowca. Mały dwusilnikowy bombowiec powinien dać radę wystartować.
2: Admirał King daje się ostatecznie przekonać i informuje o pomyśle dowódcę wojsk powietrznych generała Henry'ego Arnolda, który bardzo entuzjastycznie akceptuje propozycję.
1: Zleca też przygotowanie szczegółów akcji pułkownikowi Jamesowi Doolittlowi.
2: Jedną z pierwszych decyzji jest wybranie samolotu, który zostanie użyty w misji. Doolittle rozważa kilka opcji, ale ostatecznie wybiera bombowiec B-25 Mitchell.
1: Maszyna ma stosunkowo małą rozpiętość skrzydeł i pozwala na oderwanie się od ziemi przy mniejszych prędkościach, co czyni ją zdolną do startu z pokładu lotniskowca.
2: Inżynierowie dokonują serii modyfikacji, które mają zwiększyć zasięg samolotów. Zostaje z nich usunięte wyposażenie, które nie będzie potrzebne w trakcie planowanej misji, a w jego miejsce pojawiają się dodatkowe zbiorniki z paliwem.
1: Wkrótce Doolittle opracowuje dokładny plan nalotu na Japonię.
6: Wystartujemy, gdy lotniskowiec znajdzie się w odległości 400 mil morskiej od Tokio. Niestety będziemy musieli poradzić sobie bez eskorty. Żaden z naszych myśliwców nie ma dostatecznego zasięgu.
2: Jednym z głównych problemów jest fakt, że po wykonaniu akcji żaden z bombowców nie będzie już w stanie wrócić na lotniskowiec. Dlatego pułkownik proponuje:
6: Po zbombardowaniu celów eskadra mogłaby udać się na północ i wylądować w okolicach Władywostoku. W końcu Związek Radziecki jest teraz naszym sojusznikiem.
1: Jednak władze ZSRR nie zgadzają się na propozycje Amerykanów. Moskwa nie prowadzi wojny z Japonią, a Sowieci boją się, że zgoda na lądowanie maszyn mogłaby doprowadzić do wybuchu konfliktu zbrojnego z cesarstwem.
2: Dlatego zostaje podjęta decyzja, że bombowce wylądują w Chinach, które już od kilku lat prowadzą zażarte walki z wojskami japońskimi.
1: Przywódca Republiki Chińskiej Chiang Kai-shek zgadza się, mimo obaw, że w przypadku udanej akcji Japończycy wezmą odwet na ludności z podbitych terenów.
2: W międzyczasie rozpoczyna się też poszukiwanie ochotników do załóg, które wezmą udział w nalocie. Piloci nie są jednak informowani o dokładnym celu operacji. Wiedzą jedynie, że zgłaszają się do niezwykle niebezpiecznego zadania.
1: 1 marca 1942 roku wybrane załogi rozpoczynają pierwsze szkolenia w bazie na Florydzie.
2: Nad treningiem czuwa doświadczony instruktor lotnictwa, porucznik Henry Miller.
1: 1 kwietnia 16 bombowców zostaje załadowanych na pokład lotniskowca Hornet i następnego dnia w eskorcie innych okrętów rusza w stronę Japonii.
2: Rankiem 18 kwietnia lotniskowiec znajduje się już w odległości 650 mil morskich od Tokio. Wtedy ma miejsce niespodziewane wydarzenie, które zagraża powodzeniu całej operacji.
1: Około 7:38 flota zostaje zauważona przez japońską łódź patrolową Nitomaru, która nadaje meldunek do Tokio.
2: Na powodzeniu całej operacji.
1: Około 7:38 flota zostaje zauważona przez japońską łódź patrolową Nitomaru, która nadaje meldunek.

0: miejsce pod osłoną nocy odbędzie się w środku dnia.
1: Około 8 nad ranem piloci wsiadają do maszyn i przygotowują się do lotu. Jako pierwszy startuje samolot, w którym siedzi pułkownik Doolittle.
0: Ostatecznie około 9:19 wszystkie bombowce znajdują się w powietrzu i ruszają w stronę Japonii.
1: Około południa eskadra dociera na Tokio. W mieście skończyły się przed chwilą rutynowe ćwiczenia z obrony przeciwlotniczej i początkowo samoloty zostają uznane za japońskie.
0: Dopiero widok amerykańskich oznaczeń na kadłubach uświadamia Japończykom, że są to maszyny wroga.
1: Bombowce rozpoczynają nalot i atakują fabryki oraz ośrodki przemysłowe w Tokio i Yokohamie. Bomby spadają też na Nagoję, Kobe i Osakę. Uszkodzony zostaje również japoński okręt stojący w porcie.
0: Japończycy podrywają do walki myśliwce, ale nie udaje im się zestrzelić żadnego z bombowców. Z kolei Amerykanie niszczą 3 samoloty wroga.
1: Po udanym ataku eskadra rusza w stronę Chin, gdzie piloci mają nadzieję bezpiecznie wylądować.
0: Jednak kapitan Edward York zauważa, że jego maszyna uległa awarii i zużywa więcej paliwa niż powinna. Stwierdza:
2: nie dotrzemy do Chin. Mamy za mało paliwa. Spróbujemy dotrzeć do Władywostoku.
1: York kieruje się na północ, podczas gdy pozostałe 15 bombowców leci w stronę Chin.
0: Decyzja o wcześniejszym rozpoczęciu operacji ma teraz swoje konsekwencje. Samolotom zaczyna brakować paliwa i piloci orientują się, że nie będą w stanie dotrzeć do wyznaczonych lotnisk.
1: W tej sytuacji jedyną szansą jest wyskoczenie z samolotu ze spadochronem. Nie wszystkim udaje się bezpiecznie znaleźć na ziemi. Podczas skoków ginie 3 Amerykanów.
0: Ci, którzy znaleźli się na terytorium Chin, otrzymują wsparcie od miejscowej ludności i po kilku tygodniach udaje im się wrócić do Stanów Zjednoczonych. Jednak 8 pilotów dostaje się do japońskiej niewoli.
1: Początkowo wszyscy schwytani otrzymują wyroki śmierci, ale tylko 3 z nich zostaje rozstrzelanych. Jeden z pilotów nie przetrwa pobytu w obozie jenieckim.
0: Japończycy mszczą się też na ludności cywilnej na okupowanych terenach, którą oskarżają o pomoc Amerykanom. W odwecie zabijają około 250 tysięcy ludzi.
1: Kapitanowi Yorkowi udaje się wylądować pod Władywostokiem, gdzie wraz z załogą zostaje internowany przez żołnierzy radzieckich. Moskwa nie chce dawać Japonii pretekstu do ataku, dlatego wbrew oficjalnym prośbom Amerykanów nie wypuszcza pilotów na wolność.
0: Są jednak dobrze traktowani i rok później, gdy przebywają w obozie przy granicy z Iranem, dostają pozwolenie na ucieczkę.
1: Według oficjalnej wersji mieli przekupić strażników, jednak najpewniej był to gest dobrej woli Sowietów względem USA.
0: Gdy Doolittle wraca do Stanów Zjednoczonych, martwi się, że atak nie zostanie uznany za sukces.
3: Straciliśmy wszystkie 16 samolotów i nie narobiliśmy zbyt wielkich szkód. Pewnie będę musiał za to stanąć przed sądem wojennym.
1: Jednak ku jego zaskoczeniu są witani jak bohaterowie. Doolittle zostaje awansowany do stopnia generała i otrzymuje od prezydenta Medal Honoru, najwyższe odznaczenie wojskowe w Stanach Zjednoczonych.
0: Choć sam nalot rzeczywiście nie wyrządził dużych szkód, okazał się ogromnym sukcesem propagandowym.
1: Dla wielu Amerykanów była to adekwatna zemsta za Pearl Harbor i morale w armii znacznie wzrosło.
0: Z kolei dla Japończyków operacja była ogromnym szokiem, która zburzyła poczucie bezpieczeństwa w kraju. Uświadomiła im, że Amerykanie są w stanie przeprowadzić skuteczne ataki przy użyciu lotniskowców.
1: Admirał Yamamoto, dowódca japońskiej floty, czuje się szczególnie upokorzony atakiem na Tokio i decyduje, że zniszczenie amerykańskiej floty lotniskowców jest od teraz celem priorytetowym.
0: Doprowadzi to do bitwy pod Midway, która zakończy się klęską Japonii i zostanie uznana za punkt zwrotny walk na Pacyfiku.
4: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

To już prawie godzina druga według radiowego zegara, więc czas na kolejne fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Trwa eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie po irańskich zapowiedziach ataków na amerykańskie cele w regionie. Po wybuchu afery w Szpitalu Południowym będą zmiany w stołecznym ratuszu na stanowiskach dwóch wiceprezydent Warszawy. Biało-czerwoni wiceliderami siatkarskiej Ligi Narodów. Polska wskoczyła na drugie miejsce w tabeli po zwycięstwie nad Bułgarią. Bliski Wschód pozostaje w stanie najwyższego napięcia. W Kuwejcie obrona przeciwlotnicza odpiera zagrożenie ze strony irańskich dronów, a w Bahrajnie uruchomiono syreny alarmowe po wykryciu zagrożenia z powietrza. To kolejny etap eskalacji po irańskich zapowiedziach ataków na amerykańskie cele w regionie. Równocześnie Stany Zjednoczone kontynuują uderzenia na irańskie instalacje wojskowe, a Teheran utrzymuje